0: SK2 Stalowa Wola.
1: Forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forcą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
2: To będzie prawdziwe święto dla fanów gier, popkultury i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Mowa o zbliżającej się już 10. edycji stalowowolskich spotkań z fantastyką. Więcej o jubileuszowej odsłonie tego wydarzenia, pełnej planszówek, retrokomputerów, cosplayu, RPG-ów i warsztatów możecie usłyszeć już teraz.
4: Magdalena Głowacka-Kolańska, przedstawiciel Stowarzyszenia Star Fiction.
5: Tomasz Drost, autor systemu Idol Syndrom.
6: Dobrze, no i dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o 10. stalowowolskich spotkaniach z fantastyką. 10. edycja, jubileuszowa można powiedzieć. No właśnie, kiedy i gdzie odbędzie się to wydarzenie?
4: Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend lipca, to będzie 4-5 lipca, w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli.
6: No i jak właśnie będą wyglądały te dwa dni, jeśli chodzi o takie atrakcje dla uczestników?
4: Atrakcje oczywiście przygotowaliśmy mnóstwo. Będą to zarówno gry planszowe, figurkowe, gry bitewne, będą turnieje gier, będzie salon gier retro, prelekcje, dyskusje, warsztaty, konkursy, cosplay, kultura Japonii, także naprawdę bardzo, bardzo wiele atrakcji przygotowaliśmy.
6: Czy trzeba się wcześniej właśnie rejestrować jako uczestnik, czy można po prostu przyjść tak po prostu z ulicy?
4: Można przyjść z ulicy jak najbardziej, wstęp na wydarzenie jest wolny, natomiast na niektóre punkty programu będzie możliwość, nie jest to konieczne, ale będzie taka możliwość zapisać się wcześniej na sesję RPG, warsztaty, konkursy i na turnieje. Będą wcześniejsze zapisy online, ale to jeszcze chwilka do tego, zanim to będzie ogłoszone, bo to tak bliżej konwentu.
6: Tutaj wspomniała Pani o tych punktach wydarzenia w takim dość telegraficznym skrócie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze właśnie wiedzą, czym jest taki na przykład salon gier retro. Jakby mogła Pani wyjaśnić, co można tam znaleźć?
4: W salonie gier retro można znaleźć stare komputery zabytkowe. I będą tam na przykład takie komputery jak Atari 65XE, Atari 800XL, Commodore 64, Amiga 500, czyli jeden z najpopularniejszych komputerów lat 90. w Polsce, Atari 65ST, Atari 1040ST, Pegasus, czyli polska wersja NES Nintendo 64. I będzie można na tych komputerach wszystkich jak najbardziej sobie pograć w stare gry na starych komputerach, więc zwykle jest to bardzo fajną atrakcją, zarówno dla dorosłych, którzy te komputery po prostu z własnego dzieciństwa z lat 80. i 90. pamiętają, więc dla nich jest to taka podróż w czasie, a dla dzieci czy młodzieży to też jest dla nich coś ciekawego, coś innego, zobaczyć taki komputer, który wygląda jednak trochę inaczej od obecnych komputerów i gry też wyglądają inaczej, one były przecież zupełnie inne. Ale do dzisiaj granie właśnie w te gry jest bardzo przyjemne.
6: Widzę tutaj w programie, że będzie również Games Room. Czym w takim razie różni się on od salonu gier retro?
4: W Games Roomie będą gry planszowe. Właściwie można powiedzieć, że salon gier retro jest powiązany z Games Roomem, bo tutaj chodzi o granie i w Games Roomie też chodzi o granie. Zresztą są te punkty programu umieszczone właściwie w tym samym pomieszczeniu. I my mamy do dyspozycji około 180 gier planszowych, które będzie można wypożyczyć. Będzie można sobie w nich pograć. O, jest ich bardzo dużo na naszej stronie.
6: To może jakieś ulubione.
4: To zaraz właśnie powiem moich ulubionych, a powiem tylko jeszcze, że na naszej stronie będzie podany link, gdzie po prostu będzie można sobie wejść na listę naszych gier, zobaczyć, co mamy, co by się podobało, ewentualnie sobie wcześniej nawet powiedzmy poczytać jakąś instrukcję czy coś, aczkolwiek na miejscu, na wydarzeniu będą oczywiście osoby z naszej strony, które będą gry tłumaczyły w razie potrzeby, jakby ktoś potrzebował typowo wytłumaczenia gry, to zawsze można po prostu to zgłosić przy wypożyczeniu gry i podejdzie do niego ktoś, kto wytłumaczy.
5: Więc i najlepiej zarezerwować na niedzielę sobie partyjkę właśnie z rodziną w jakąś ulubioną grę.
4: Tak, na przykład. To był właśnie bardzo fajny sposób spędzenia czasu na konwencie. Gier jest bardzo dużo. Pytała pani o moje ulubione. No ja na przykład bardzo lubię Osadników z Katanu, Wirusa, King Domino, Carcassonne, Colt Express. Także no jest bardzo, bardzo dużo gier, w które lubię grać. Zresztą mamy co tydzień też, dwa razy w tygodniu nawet spotkania planszówkowe.
7: Dwa razy w tygodniu?
4: Tak, bo w sumie nawet więcej. To znaczy tak, w stowarzyszeniu w piątki spotkania planszówkowe, takie główne można powiedzieć, od 17 do 20 na auli. Natomiast w siedzibie odbywają się jeszcze dodatkowe spotkania na mniejszą ilość graczy, no bo siedziba jest mniejsza niż aula, więc tam na 1-2 stoliki. Kameralnie to się w różne dni odbywają, bo to zależy jak się umówią po prostu gracze ze sobą. A oprócz tego we wtorki można pograć jeszcze w strefie spotkań Nadmorskiego 11. Także też od 17 do 20. To oczywiście nie organizuje już nasze stowarzyszenie, tylko właśnie strefa spotkań.
7: Czyli macie taki kolab, można powiedzieć.
4: Tak, tak. Także jesteśmy zaprzyjaźnionymi ze sobą grupami, tak.
7: A już tak wracając do właśnie do tego Games Roomu, który pojawi się na stalowo-wolskich spotkaniach z fantastyką, to czy właśnie w tym Games Roomie będą tylko takie gry planszowe, czy jeszcze jakieś inne?
4: Nie. Oprócz gier planszowych będą również figurkowe gry bitewne. I będzie właśnie można obejrzeć pokazy tych gier. Pokazy będą różne, będzie je robić One Page Rules Polska. To są właśnie takie proste systemy, których reguły się mieszczą na jednej karcie i oni właśnie pokazują podczas tych pokazów, że granie w gry takie właśnie bitewne nie jest wcale jakieś takie trudne, że jest to bardzo fajna rozrywka, więc zwykle to się bardzo właśnie podoba, jest duże zainteresowanie i też Zagrajmy Rzeszów będzie to był u nas pokazy gier bitewnych.
7: A czy można też przyjść z własnymi planszówkami na przykład?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Można przyjść, można sobie na przykład poszukać innych graczy, którzy by chcieli w to zagrać. I czy przyjść z własną ekipą, siąść sobie przy stoliku i pograć. Będą również turnieje gier, to też jest właśnie fajne.
7: I pewnie jakieś nagrody.
4: O tak, będą nagrody. Nagrody fundowane przez miasto Stalowa Wola oraz powiat stalowowolski. Także zwykle są to nowoczesne gry planszowe, także staramy się zawsze znaleźć coś fajnego na nagrody. I będą również turnieje gier, w których będzie można grać udział. Nad turniejami jeszcze myślimy, ale już wiadomo na pewno, że będzie Carcassonne, będzie Toothed, będzie Mylki, będzie Dart, będzie turniej gry w kapsle, bo to już jest taka, Mylki i kapsle to już jest taka świecka tradycja, można powiedzieć, że to zwykle się te dwa akurat turnieje odbywają w drugi dzień konwentu.
7: Ale to chodzi o takie kapsle jak od butelki?
4: Tak, tak jak się dawniej grało, rysowało tor i
7: tu pan Tomek właśnie takie grało. Kapsle trzyma w ręku.
5: Ja pamiętam, to się chyba nazywało u nas wróżel, że się grało i kapslami się symulowało najsłynniejszych rajdowców rzeszowskich i wtedy po prostu robiło się różnego rodzaju tory wyścigowe i trzeba było się ścigać. Także...
4: Tak, no to my robiliśmy z kolei w moim dzieciństwie wyścig pokoju był i kolarzy.
5: A, też.
4: No, także to rzeczywiście tak to wtedy było, a tutaj to po prostu kapsle i chłopaki robią, bo to właśnie przygotowuje salon Giereto, oni robią bardzo fajny taki właśnie tor, dbają o to, żeby był trudny, żeby były emocje, także warto policzyć. Zresztą jest to bardzo popularny punkt programu, naprawdę masa osób w tym bierze udział.
5: No właśnie cała idea konwentów i takich spotkań polega na tym, że bardzo rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, że dwa bloki dalej może mieszkać ktoś, kto ma podobne zainteresowania jak my i czasem to są kapsle, czasami to są gry stare retro, albo zupełnie nowe planszówki i niejednokrotnie nie chce nam się już korzystać z mediów społecznościowych, czy z jakichś serwisów, czy jakichś grup i szukać, więc lepiej czasami przyjść na taki konwent i nagle się okazuje, że nasz sąsiad zagra z nami w kapsle albo w inną grę planszową.
4: Tak, właśnie konwenty są taką świetną okazją do poznawania się wzajemnie, zawierania nowych przyjaźni, do wspólnego spędzenia czasu.
5: Albo pokazania dzieciom właśnie, jak to kiedyś tato się bawił w jakieś głupie gry na podwórku.
4: Tak, na przykład.
7: Tutaj w programie widzę, że są też sesje RPG i jak to zwykle bywa, ja zawsze pytam, bo nigdy nie wiemy, kto nas słucha, czym właśnie są gry RPG?
5: To może ja.
7: I skąd ten skrót?
5: Skrót RPG to jest Role Play Games, czyli można powiedzieć taki najbardziej dosłowny przekład, to jest wiecznie tocząca się gra, czyli tam coś, co praktycznie nie ma końca. Można powiedzieć, że gry RPG to takie wspólne siedzenie, jak nasi przodkowie siedzieli w jaskiniach przy ognisku, opowiadali sobie historię, to tutaj robimy praktycznie to samo. Jedyna różnica jest taka, że wybieramy tak jakby konwencję tej gry. Jedni ludzie lubią gry, które dzieją się w mitycznych światach z elfami, smokami, krasnoludami. Inni w odległej przyszłości, cybernetycznych, wspomagających w szczepach ciało, robiących z bohaterów prawie, że boskie
7: istoty. Okej, czyli SF, fantazy.
5: Wszystko łącznie, na przykład oczywiście zapraszamy na sesję Idol Syndroma, gdzie można zostać superbohaterem w dowolnym systemie. Mamy przygotowane kilka sesji w zależności od tego, jacy goście się pojawią. Od prawie, że kilkuletnich dzieci, które będą mogły latać i ratować świat ze swoimi superbohaterami, po bardzo, bardzo mocno zaawansowane i głębokie dyskusje między bohaterami, czy czasami ten świat warto nawet ratować. Największym podsumowaniem RPG-ów można powiedzieć tak. Grupa dobrych znajomych ustala mniej więcej na podstawie jakiej gry, bądź książki, bądź filmu chcą toczyć swoją opowieść. Jeden z nich staje się prowadzącym grę, który czasami nazywa się mistrzem gry, storytellerem, czy tam po prostu mistrzem opowieści. I on, można powiedzieć, że pilnuje całej reakcji świata na działania graczy. A każdy z graczy odpowiada tylko i wyłącznie za swoją postać. Opisuje jej działania, opisuje jej wypowiedzi i podejmuje decyzję, co jego postać ma zrobić. I wtedy mistrz gry odpowiednio reaguje światem. Czy to zachowanie było dobre, czy się spodobało osobom, które widzą to zachowanie tej postaci. I w ten sposób ta gra, można powiedzieć, nigdy się nie kończy, bo cały czas jesteśmy tak jakby współtwórcami jednej wspólnej książki, gdzie każdy z graczy odpowiada tylko za swojego bohatera. I dodatkowo nigdy nie ma pewności, czy jego bohater na końcu książki na przykład nie straci swojej postaci, bo to też jest częścią gry. Czasami można w takich grach zakończyć ją w bardzo nieprzyjemny sposób.
7: A ilu właśnie graczy liczy taki zespół?
5: Można powiedzieć, że wygodną grą, żeby ona była w miarę atrakcyjna dla wszystkich, to jest tak minimum 2-3 graczy, bardziej 3, i dodatkowo mistrz gry, czyli 4-5 osób to jest taka średnia. Natomiast mi zdarzyło się kiedyś rekordowo w swojej historii prowadzenia gier, razem z kolegą w drugiej sali prowadzić dwie sesje równocześnie, gdzie jedna drużyna była bohaterów dobrych i liczyła 11 osób, druga drużyna była bohaterów złych i liczyła 13 osób.
7: To już tłum.
5: Tak, to był już tłum, ale gracze bawili się fenomenalnie, ponieważ przebywali w dwóch osobnych salach i nie mieli pojęcia na temat swoich decyzji i jedna grupa usiłowała zniszczyć świat, a druga go uratować.
7: Rozumiem, że na te sesje RPG trzeba się też wcześniej zapisać.
5: Tak, warto się zapisać dużo wcześniej, żeby zarezerwować sobie pewne miejsce. Dodatkowo jest to o tyle dobre dla mistrza gry, że może nawiązać wcześniej kontakt z danym graczem i ustalić z nim, na jakich zasadach, prawda, chce grać, jaką chce sobie stworzyć postać, i można już przełamać pierwsze lody, że tak powiem, wcześniej przed sesją. Natomiast na ogół mistrzowie gry mają przygotowane takie gotowe postacie, nawet dla osób, które pierwszy raz w życiu będą chciały grać. Także serdecznie panią zapraszamy na sesję Idol Syndroma. Można ubrać pelerynkę, trykot i ratować świat. I mistrzowie gry mają takie gotowe postacie, na zasadzie zapytają się, czy chcesz grać kimś super szybkim, super silnym, czy super mądrym. I dostaje się gotową postać i można ją odgrywać, gdzie dosłownie wystarczy poświęcić 3 minuty na to, żeby

0: społeczność, prowadzimy serię dodatkowych, można powiedzieć, aktywności wokół gry. Na przykład co miesiąc, gdzie można wygrać oryginalny podręcznik z dedykacją od autora, jest zrobiony konkurs na najciekawszą postać superbohatera. Wystarczy wejść na naszą stronę, stworzyć postać i bierze się automatycznie udział w konkursie, gdzie na koniec miesiąca wybieramy zawsze najciekawszą postać. Potem mogę opowiedzieć o mojej ulubionej, czyli pani Halince. Natomiast podczas konwentu będą odbywały się dodatkowo warsztaty z sztuki rysunku komiksowego. Mamy naszego zaprzyjaźnionego artystę, Jan Pijak, bardzo pozdrawiamy go. On co dwa tygodnie w czwartki organizuje kursy u siebie właśnie sztuki superbohaterskiej, natomiast przyjeździ razem z nami na konwenty i można oczywiście wcześniej trzeba się zapisać, bo tam już jest liczba miejsc ograniczona. Będzie można popróbować swoich sił w rysunku komiksowym. Czy to kwestia rysowania gadżetów superbohaterskich, jakichś super szybkich butów czy innych, po całkowicie stworzenie swojego superbohatera, który może potem zaistnieć tak naprawdę w naszym świecie.
1: A to są takie warsztaty dla takich początkujących, czy już dla takich bardziej zaawansowanych rysowników?
0: Janek jest niesamowicie cierpliwym nauczycielem i potrafi wykrzesać z każdego fragmenty talentu.
1: Więc... No to chyba jest cecha dobrego nauczyciela.
0: Tak, tak, zdecydowanie, dlatego z nim współpracujemy, bo jest przemiłym i super ciepłym człowiekiem. Tak, jest to jak najbardziej dla tych, którzy, można powiedzieć, nawet nigdy nie mieli ołówka czy farby, czy jakiegoś tam pędzla w ręku. I można też wybrać sobie dowolną technikę. Od właśnie szkiców, długopisów, pisaków, po akwarele w cienkopisach, więc jest to bardzo wygodne, bardzo miłe. Oczywiście są tam gotowe też takie materiały szkicowe, gdzie można spróbować tylko uzupełnić, bądź wręcz prawie połączyć kropki, bądź pomalować po punktach sobie swojego bohatera.
1: Czyli będą warsztaty komiksowe, a czy jeszcze jakieś inne może w programie się pojawią?
2: Tak, warsztatów mamy naprawdę sporo. Oprócz właśnie warsztatów komiksowych, o których wspomniał Tomek, będą warsztaty kaligrafii, warsztaty zielarskie.
1: A czyli pięknego pisania, tak?
2: Tak. Będą warsztaty zielarskie i w tym roku będą to warsztaty tworzenia octów, będą warsztaty malowania henną, warsztaty origami, warsztaty neurografiki, warsztaty haftu krzyżykowego.
1: A na czym polega ta neurografika?
2: Neurografika to metoda polegająca na twórczym rozwiązywaniu problemów poprzez rysowanie. Jest jedną z metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz poprawą jakości życia. Łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, neurobiologii oraz sztuki.
1: Czyli to taka propozycja dla zestresowanych, można powiedzieć.
2: Tak, to jest propozycja dla osób zestresowanych, którzy
1: czyli
2: mają
1: generalnie
2: jakiś
1: dla
2: problem,
1: wszystkich.
2: Żeby sobie właśnie się ostresować i poradzić sobie z tym problemem. Także generalnie dla wszystkich bardzo ciekawe naprawdę warsztaty. Będą też warsztaty Bieda Cosplay, gdzie będzie można sobie przygotować strój z worków jutowych, bibuły, tkanin i innych tego typu materiałów.
1: Fajna nazwa, Bieda Cosplay.
2: Tak, tak, to właśnie już kilka lat temu została ta nazwa wymyślona i też za każdym razem mnie bawi. I potem będzie można, jeżeli się będzie oczywiście chciało, bo nie jest to obowiązkowe, zaprezentować ten strój podczas konkursu cosplay, który odbędzie się właściwie tak godzinkę po zakończeniu warsztatu. Na konkurs cosplay będzie można się jak najbardziej zapisać wcześniej. Zawsze są zapisy wcześniejsze na cosplay, ale wiele osób też się zapisuje po prostu już bezpośrednio na konwencie. Także można i tak, i tak.
1: Z tego, co tu widzę jeszcze w programie, to będzie coś o kulturze japońskiej. Czy to będą jakieś panele dyskusyjne, jakieś prelekcje?
2: Tak, będą to zarówno prelekcje, jak i konkursy na przykład też. W zeszłym roku mieliśmy konkurs openingów, który cieszył się ogromnym powodzeniem i w tym roku on będzie na pewno powtórzony. Oprócz konkursu cosplay, podczas którego będzie można zaprezentować na scenie swoją postać i może być to postać z książek, seriali, filmów.
1: W wersji budżetowej.
2: W wersji budżetowej, tak. Aczkolwiek zdarzają się też naprawdę bardzo, bardzo piękne cosplaye. Będą też jeszcze turnieje, o których właśnie wcześniej zapomniałam wspomnieć, a które nasunęły mi się teraz na myśl. Turniej GeoGuessr, czyli będzie to turniej, w którym będzie trzeba odgadnąć miejsce na świecie na podstawie zdjęć z Google Street View. Także on w zeszłym roku też był u nas po raz pierwszy i bardzo, bardzo się spodobał, więc też na pewno będziemy to powtarzać.
1: A to takich miejsc na całym świecie? Czy tylko w Polsce?
2: Na całym świecie.
1: No to chyba ciężka rozgrywka ich czeka.
2: No chyba tak, ale myślę, że chyba wiele osób czuje się w tym dobrze, bo naprawdę sporo osób już w zeszłym roku się zgłosiło. Bardzo

0: bardzo dużo. Będzie też oczywiście turniej, który przygotuje salon gier retro na starych komputerach, więc też się to zawsze cieszy dużym powodzeniem. W czym jeszcze będzie można wziąć udział podczas 10. Starowiejskich Spotkań z Fantastyką? Przygotowaliśmy też program dla dzieci, który w tym roku poprowadzi dla nas kreatywne podwórko, więc będzie to naprawdę fajnie zrobione. Także naprawdę będą dzieci miały co robić.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest kreatywne podwórko, to jest jedno z miejsc aktywności lokalnej w Stalowej Woli. Jedno z trzech.
0: Dokładnie. Więc przygotują, myślę, że naprawdę super program dla dzieci. Będzie również strefa wystawców, gdzie będzie właśnie można porozmawiać z twórcami gier, również z pisarzami, którzy też będą mieli swoje stoiska i w tym roku naszymi gośćmi będą Franciszek Piątkowski oraz Maksymilian Jakubiak. Także gorąco też polecam odwiedzić ich stoiska.
2: Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych atrakcji, dlatego że można spotkać się na żywo, uścisnąć rękę swojego ulubionego pisarza, czy przyjść na przykład do twórcy gry i powiedzieć: nie lubię twojej zasady numer 13, bo mnie zawsze wkurza, kiedy gramy. I często taki autor się zastanowi, czy w nowej edycji swojej książki, czy swojej gry czasem nie poprawić tej zasady, bo wkurza ona uczestników.
1: A u pana się zdarzył taki feedback, że coś się tam właśnie uczestnikowi nie podobało w pana grze?
2: Bardzo, bardzo często i uwielbiam to. Dlatego, że w mojej książce jest mnóstwo błędów ortograficznych, przyznaję się bez bicia do tego i nieraz przychodzą z uśmiechami i bardzo często robimy nawet konkursy polegające na znalezieniu najśmieszniejszego błędu albo znalezieniu zasady do supermocy, która jest tak silna, że nazywana jest OP, czyli overpower, czyli całkowicie łamie zasady gry i w ten sposób tylko i wyłącznie dzięki naszym czytelnikom, osobom, które grają, jesteśmy w stanie wprowadzać tak zwany balans, czyli po prostu poprawiamy jakość gry, żeby wszystkim grało się fajnie. I to jest super. Uwielbiam. Pamiętajcie, do autora na stoisku, czy to jest książka, czy to jest pisarz, to są ludzie, którzy tak naprawdę przyjeżdżają i mogą na żywo zobaczyć reakcję, nie hejt w internecie na twoją pracę, że coś ci się nie udało, że jest głupie, tylko przychodzi ktoś, kto naprawdę chce z tobą porozmawiać. Także to jest najlepsze miejsce na wystawianie się w momencie, kiedy możesz na żywo porozmawiać z kimś i zobaczyć w jego oczach, że twoja gra albo twoja tam działalność się komuś podoba.
1: No już tak podsumowując, Stalowo-Wolskie Spotkania z Fantastyką, 10. edycja. Dla kogo to jest wydarzenie i dlaczego warto na nie przyjść?
0: Dla kogo? No myślę, że dla wszystkich. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jak i dla seniorów. Więc nie ma ograniczeń żadnych wiekowych. Można przyjść całą rodziną i się świetnie bawić. I też nie ma znaczenia, czy ktoś jest doświadczonym graczem, doświadczonym fanem fantastyki, czy po prostu dopiero zaczyna przygodę swoją z fantastyką.
1: Czy szuka zajawki.
0: Tak, czy szuka zajawki właśnie, czy jest to dla niego całkiem coś nowego i w ogóle nie wie, co to jest i chciałby zobaczyć. Więc mamy punkty programu, które naprawdę są i dla osób doświadczonych, i dla osób początkujących, więc po prostu każdy znajdzie coś tam dla siebie. Jest to okazja do fajnego spędzenia czasu, poznania nowych ludzi, zawarcia nowych przyjaźni, albo spędzenia czasu też w gronie swoich przyjaciół, swojej ekipy. Będzie dużo ciekawych atrakcji, będzie naprawdę się fajnie działo.
1: No to zaczęliśmy od telegraficznego skrótu i może na nim zakończmy. Co, gdzie i kiedy?
0: 4-5 lipca, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, 10. Stalowo-Wolskie Spotkania z Fantastyką. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zaczniemy w sobotę 4 lipca o godzinie 10 i w sobotę nasze działania potrwają tak do godziny około 20, a w niedzielę zaczynamy od godziny 10, kończymy o godzinie 15. I zapraszamy wszystkich, zarówno dzieci, dorosłych, jak i młodzież, osoby, które fantastyką się interesują, jak i osoby, które o fantastyce nie mają zielonego pojęcia. Także zapraszamy, będzie naprawdę można miło spędzić czas.
3: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
4: Powstała w 2019 roku w budynku dawnego sądu, a sercem jej działalności jest twórczość młodopolskiego artysty urodzonego w Rozwadowie. Mowa o Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, która mieści się przy ulicy Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli i działa pod skrzydłami Muzeum Regionalnego. O działalności wystawienniczej tego miejsca rozmawiałam z dyrektorem muzeum, panią Anetą garanty.
5: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przez te wszystkie lata bardzo prężnie pod dyrekcją pani Lucyny Mizery bardzo prężnie działało. Wspierany tutaj bardzo mocno oczywiście przez zespół i merytoryczny, edukatorów. Te sukcesy, duża ilość organizowanych wystaw, wydarzeń kulturalnych, wydawnictw, to wszystko sprawiało, że tego miejsca coraz mniej było w muzeum, także dla gromadzonych zabytków. I taka kolejna okazja do poszerzenia działalności muzeum i tego zasobu budynków nadarzyła się w momencie, kiedy z Rozwadowa wyprowadził się sąd powiatowy, który dotychczas też zajmował zabytkowy budynek z początku XX wieku, no i on stał opustoszały i też władze miasta zdecydowały, że można go przeznaczyć na działalność muzealną. I tutaj takim pomysłem, co mogłoby tam powstać i jak oddział mógłby działać, takim motywem przewodnim była postać Alfonsa Karpińskiego, malarza urodzonego właśnie w Rozwadowie. On tutaj przyjechał, w zasadzie przyjechali tutaj jego rodzice, jego ojciec był urzędnikiem sądowym. Osiedli w Rozwadowie właśnie ze względu na pracę ojca Alfonsa i dzieciństwo Alfons spędził, pierwsze w zasadzie 10 lat życia spędził w Rozwadowie. Później stał się bardzo znanym malarzem epoki Młodej Polski. Odnosił wiele sukcesów. Całe swoje życie w zasadzie poświęcił sztuce. Znany jest przede wszystkim jako doskonały malarz martwych natur. Słynne kwiaty we wszelkich rodzajach i postaciach, które każdy mieszczanin krakowski chciał mieć w swoim domu. To oczywiście wyszły spod jego pędzla, ale oprócz tego też malował fantastycznie kobiety. To kolejny taki jego ukochany i ulubiony temat, ale też sceny rodzajowe. Był bardzo wybitnym malarzem, wiele podróżował po Europie, świetnie wykształcony. I pomysł na stworzenie tego miejsca opierał się właśnie na twórczości Alfonsa Karpińskiego. W tej chwili muzeum jest największym posiadaczem prac Alfonsa i w galerii powstała stała wystawa, na której prezentujemy tą zgromadzoną kolekcję, ale też posiłkujemy się wypożyczeniami, depozytami z innych placówek muzealnych, czy też od prywatnych kolekcjonerów. I na strychu jest ta część poświęcona, stała, poświęcona twórczości artysty. Natomiast na pierwszym piętrze i na parterze organizujemy wystawy, które nawiązują do twórczości Alfonsa, do jego kolegów, artystów, którzy w tej samej epoce, w tym samym czasie tworzyli, ale też chcemy sobie wychować, powiem to tak, nowego odbiorcę, nowych uczestników oferty kulturalnej muzeum, czyli też skupiamy się na wystawach dedykowanych dla dzieci. Zawsze staramy się, żeby jedna, dwie wystawy w ciągu roku były przeznaczone dla najmłodszych, bo przy okazji wiemy, że oni przyjdą z rodzicami, rodzice też odwiedzą inne wystawy i ten mile spędzony czas w muzeum zostanie zapamiętany na dłużej i liczymy na to, że ci młodzi ludzie później do nas wrócą. I kolejnym takim ważnym działaniem wystawienniczym, jeśli chodzi o galerię, jest też promocja sztuki współczesnej i artystów, którzy wywodzą się z regionu Stalowej Woli. Chcemy promować naszych twórców, pokazywać ich dorobek. Mieliśmy kilka osób, które dopiero co skończyły uczelnię artystyczną, więc to jest taki dobry punkt w biografii, żeby właśnie wykazać się, że już mają tą wystawę w muzeum właśnie za sobą. Także to są takie założenia, jeśli chodzi o działalność galerii, no i oczywiście nieustannie gromadzenie prac tego artysty. Jest ich na rynku, można powiedzieć, że stosunkowo dużo, natomiast my skupiamy się na właśnie scenach rodzajowych, portretach, najmniej na kwiatach, bo też musimy wybrać to, co muzeum gromadzi, bo te środki nie są też, wiemy, nieograniczone. Musimy takich czasami trudnych wyborów dokonywać, ale staramy się to robić i też odkrywać biografię artysty, bo okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, tylko kilku badaczy w Polsce, można powiedzieć, że zajmuje się biografią artysty, więc co rusz odnajdujemy jakieś nowe wątki. No też w gromadzeniu tej twórczości nie pomaga fakt, że artysta ze swoją żoną Władysławą Chmielarczykówną nie miał potomstwa, więc też ta spuścizna jakby została rozdysponowana po innych członkach rodziny, więc my też takie poszukiwania czynimy, żeby do tej rodziny dotrzeć i jeszcze pozyskać jak najwięcej informacji o artyście, o pozostawionych przez niego dziełach.
3: Sport w naszym mieście.
4: Rower to przyjaciel niejednego mieszkańca Stalowej Woli. Popularność tych jednośladów stale rośnie, zarówno jako środek transportu, jak i dla rekreacji. Dlatego nasza reporterka Emanuela Kwaśniak postanowiła porozmawiać z członkami klubu kolarskiego Soku ze Stalowej Woli. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania ich rozmowy.
6: Dzień dobry, dzisiaj będziemy rozmawiać o klubie kolarskim Soku tutaj ze Stalowej Woli. Ze mną jest pan prezes. Proszę się przedstawić.
7: Ryszard Naja.
6: I jeden z członków klubu.
8: Paweł Ciołkosz.
6: Dobrze, no to mamy Rozwadowska 21, działa klub. Mamy 15 członków, pan mówił, tak? 15. I jak wyglądają wasze spotkania? Czy spotykacie się regularnie? Czy są to regularne jakieś wyprawy? Jak to wygląda?
7: No głównie to się umawiamy tam na jakieś przejażdżki, jakieś załóżmy w ciągu tygodnia, kiedyś żeśmy jeździli głównie w środy, no i w niedzielę. I w niedzielę to głównie jedziemy tam na kąpiel gdzieś do Wilczej Woli, na Musików tutaj w okolicy, także kolarstwo i takie pływanie w pław to jakby nam to towarzyszy od samego początku i jest grupa właśnie nas, co aktywnie uczestniczymy i w jednym, i w kolarstwie, i w pływaniu, i tam jakieś tam takie drobne imprezy. A tak, no to planujemy sobie wyjazdy. Co roku jeździmy do Częstochowy jakby na pielgrzymkę. To jest co roku, a główne te wyprawy raz do roku mamy takie większe. To żeśmy już zaliczyli Ścianę Wschodnią, żeśmy przejechali północną, całe wybrzeże. Jechaliśmy z Giełontu na Hel, Zakopane Hel. Przejechaliśmy ze Świnoujścia w poprzek Polski do Ustrzyk Dolnych. I tak co roku jedna główna wyprawa, jedna, tak jak mówię, pielgrzymkowa. No i środa, niedziela to jakby powszechnie, w każdym tygodniu tak mniej więcej się jeździ. A dystanse no to są tak różne tam, 60 do 100 km czasem.
9: Do 400.
10: Bo tak wymyślamy, żeby to też sobie jakieś wyzwania takie stawiać, to wymyślamy różne rzeczy. No i ostatnio wymyśliliśmy tak, żeby sprawdzić, ile jesteśmy w stanie przejechać w ciągu 24 godzin. No i wystartowaliśmy minutę po 12, znaczy po północy, no i do północy następnego dnia jechaliśmy oczywiście z przerwami, bo musieliśmy też zrobić przerwy, no i wyszło nam 410 km w ciągu 24 godzin. Także od tego momentu już nie boimy się żadnych dystansów, bo wiemy, że nawet jak ten dystans jest jakiś większy niż tam załóżmy te 100 czy 200 km, to kiedyś dojedziemy. Kwestia jest tylko tego, że będzie troszeczkę dłużej trwało. Także takie wyzwania też są dobre, bo one mobilizują nas do treningów jakichś, bo jak sobie coś tam założymy, no to ćwiczymy. Ćwiczymy, żeby to zrealizować. Jak jest cel postawiony, no to łatwiej się mobilizować, wtedy wszyscy się stawiają. Jak nie ma jakiegoś celu, no to bardziej taka rekreacja, ale zawsze coś próbujemy planować, żeby wiedzieć, że w danym roku coś tam się będzie działo fajnego, no bo planując taką wyprawę, no każdy gdzieś pracuje, też potrzebujemy sobie urlopy jakieś tam zagwarantować, no i tak staramy się trochę to tak dobrać, żeby zrównoważyć, no bo też mamy rodziny i też nie możemy całego urlopu na wyprawę rowerową przeznaczać, chociaż ostatnio żony nasze tutaj się zaczęły upominać, zaczęły trochę jeździć i tutaj też chcą, żeby może taką zrobić jedną wyprawę mieszaną, bo na razie to były typowo męskie wyzwania i fajnie się tutaj dogadujemy. Jest nas akurat no, na te wyprawy tak 8 osób, które jeździ. No i to dobrze jest, bo mówię, jesteśmy dobrze dobrani pod względem takim sportowym, że już każdy każdego zna i wie, że każdy może i tutaj mniej więcej w równym tempie jedziemy i dwa, że mówię, się dogadujemy, bo to 8 dni w takich warunkach trudnych, bo i śpimy gdzieś tam pod namiotami, śpimy nawet pod wiatami, bo to zależy, jaka jest pogoda, jak leje deszcz i nie ma co rozkładać namiotu. To zdarzały się te noclegi w takich warunkach, także fajnie, bo mówię, jest dobrana grupa. Zobaczymy, jak będzie z dziewczynami, jak pojedziemy.
6: No właśnie, bo pan tutaj mówi o żonach. Jak to wygląda, jakby ktoś chciał dołączyć do klubu? Czy jest taka możliwość, czy też nie?
7: No formalnie jest możliwość, ale to tak nie jest łatwo się zgrać w takiej grupie, w kolektywie, o tak jak tu Paweł mówi, żeby przez te 8 czy 10 dni być razem i żeby wszystko funkcjonowało jak trzeba, bo to nie tylko im sportowo, żeby wytrzymać, ale i mentalnie i to, żeby się dograne było towarzystwo, bo to nie jest takie bez znaczenia. No ale póki co to właśnie dobrze nam wychodzi. Ktoś tam odejdzie, ktoś tam się dołączy, ale no jest na dobrej drodze wszystko. A teraz z tymi paniami, no to zobaczymy, no, jakieś krótsze dystanse, gdzieś na jakąś Wilczą Wolę pojedziemy.
6: No w każdym razie, słysząc to, ile kilometrów się pokonuje, no to myślę, że trzeba mieć no, siłę w nogach, żeby przejechać te kilometry, no i wygodne jakieś pewnie siodełko. No i tutaj właśnie zmierzam do pytania, jak się przygotować do takiej dłuższej trasy? No bo wiadomo, tak jak ktoś po mieście siądzie na rower, pyk, pyk, jest. Ale dłuższe trasy, no to myślę, że pewnie i jakieś bierze się ze sobą pewne rzeczy i też jakoś trzeba się przygotować. Który z panów tutaj mi odpowie?
10: No na pewno trzeba się przygotować, przede wszystkim psychicznie. Ja kiedyś jak zaczynałem, przejechałem 10 kilometrów i mnie bolały nogi. Później zacząłem tu to też jest kolegów zasługa, bo razem morsowaliśmy, jeździliśmy na to morsowanie rowerami. I tak, coraz większy dystans. Później te rajdy takie, bo powiat nasz robi rajdy rowerowe i tam było chyba 70, później jak 70, to już tak psychika inaczej zaczyna działać, to potem następne 70 łatwiej przejechać, potem się przejeżdżie 100, potem się przekroczy tą barierę, przejedzie się 150 i tak w pewnym momencie, żeśmy jechali do Krakowa, mieliśmy rozłożyć tą drogę na 2 dni, ktoś mądry wymyślił, że jednak co będzie wytracić czas, jak można za jeden dzień zajechać i przejechaliśmy 230, to taka następna bariera. No i tak do 400 doszło. I no, tak jak mówię, mentalnie, bo to jednak ta świadomość daje dużo, że jest człowiek przygotowany. No i oczywiście no, trzeba się sprzętowo przygotować. Też to nie jest tak, że trzeba mieć jakiś tam ekstra rower, bo ja tam nie mam żadnego ekskluzywnego roweru. Kupiłem taki zwykły marki, nie będę podawał, ale nie za żadne jakieś tam wielkie pieniądze, śmieszno budżetowy. Trochę potem było poprawy, jeżeli chodzi o sprzęt, bo się rozleciał ten, który był od razu, to się rozleciał, ale też to nie są jakieś tam, żeby zacząć jeździć, to nie trzeba mieć jakiegoś tam zasobu gotówkowego wielkiego. Jak ktoś chce, to naprawdę można i kupić sobie nawet używany rower jakiś, bo jest pełno takich możliwości i jeździć, a no, na taką wyprawę jak jedziemy, no to głównie sakwy, namioty, to musi być dobre, żeby nie było przemakalne i żeby było wygodne, łatwo, żeby się zakładało i tu mamy sprawdzoną firmę, też nie będę podawał, ale korzystamy akurat z tych sakw i to się spełnia, że są przede wszystkim wodoodporne, wygodne. I to tak. A co po kolei, to tak na początku się bierze dużo, a później się zbija trochę bagaż z czasem, bo widać, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne i jednak można to tak zrobić, żeby za dużo nie brać tego bagażu, bo ten rower też waży. No, razem z tym bagażem około 50 kg jak jedziemy, no to jest taka dodatkowe do dźwigania, zwłaszcza to w górach czuć pod górkę, jak się jedzie.
6: Czyli sam bagaż ile mniej więcej może ważyć?
10: 35, no, gdzieś tak. No, jedzenie jakieś, bo to zawsze i wody dużo trzeba mieć ze sobą, bo nieraz są takie odcinki, jak jeździmy nieraz tym trasą Green Velow, to jest potrafi być taki odcinek gdzieś na 20 km, że na przykład nie ma żadnego sklepu, nie ma. No tak, jeżeli się jedzie trasą, gdzie są sklepy, no to wiadomo. Tą wodę można sobie zawsze kupić i się nawadniać, bo to głównie nawadnianie, żeby się na nie odwodnić podczas przejazdu.
6: No to pan powiedział tutaj, jak się przygotować, a pan prezes może mi powie, jak to wygląda na trasie? Jest do pokonania na przykład te 400 kilometrów, czy tak jak panowie przejechali przez całą Polskę, no musi być na pewno bezpiecznie, musi być zwarta grupa. Jak to wygląda już na trasie?
7: No to właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mamy już opanowany, jest cały jednolity praktycznie teraz skład, 8 osób, żeśmy tam w ubiegłym roku jechali i teraz. Każdy musi być zdyscyplinowany. Mamy jednego pilota prowadzącego, ma nawigację opanowaną w miarę, no bo tak mniej więcej 10% dodajemy zawsze, jak mamy tam przejechać 120 km, to zazwyczaj się kończy na 130 albo więcej, ale mniej więcej nie błądzimy wiele, bo jeździmy głównie po drogach takich o mniejszym nasileniu ruchu, żeby tego. No i zdyscyplinowanie każdy musi, bo żeby po prostu dosyć lekko się jechało, to musi krótko jechać jeden za drugim, bo też nie jedziemy pomału, tylko staramy się, żeby ten dystans, jak mamy tam do przejechania, o, załóżmy średnio 120-140 km, bo tak mniej więcej tak się rozpisuje tą trasę, żeby przejechać, no to trzeba jechać te 8 czy 10 godzin jakby non-stop i zdyscyplinowany musi być. Dotychczas się nam udaje, że bez żadnych tam specjalnych jakichś upadków, wypadków, nigdy tam specjalnie nic się nie zdarzyło. I jak wyjeżdżamy, prawie zawsze tyle, ile raz wyjedzie, to i dojedzie. Bo rzadko było, że tam któryś siadł tam na pociąg i jeden tylko raz był tam. Także no, mamy już opanowane te zdolności takie jazdy bezpiecznej. Ale jak się, tak jak w Bieszczadach jeździmy, no to tam już na kolarkach, to tam już jest troszeczkę inaczej, bo z górki można się rozpędzić i narobić sobie bałaganu jak ten. No ale tutaj tak turystycznie to każdy może jechać z nami i będzie pewny, że nic się nie stanie.
6: A taka najtrudniejsza trasa, którą panowie razem z klubem przejechali, to jaka była i dlaczego trudna?
10: No to chyba kolega opowie o Tour de Pologne.
7: A no, jechaliśmy, a ile, ze 4 lata? Chyba 4 lata temu. Tour de Pologne to jest i dla amatorów jest taki jakby Mistrzostwa Polski. To trenowaliśmy chyba 4 dni, żeby tą trasę pokonać, ale trasa była bardzo wymagająca. Odcinek, nie wiem, dwa okrążenia było, po 70 ileś kilometrów, ale te przewyższenia, że tak jak ja, to tam nie na wszystkie wyjechałem, 2 razy musiałem podchodzić. No i tam zupełne wariactwo, bo to jak się jedzie już w takim wyścigu jakby, to coś się z głową źle dzieje, a uczestniczyło w tym 2000, coś około 2000 osób. Także w grupach były puszczane chyba po 10 grupach, ale co dwie minuty następne 200, następne 200, jak to jechało wszystko. Ale my jako żeśmy przejechali jakoś szczęśliwie i dojechaliśmy wszyscy do celu. Ale wypadki były, że helikopter tam co trochę krążył, bo duże przewyższenia i duże szybkości. Także ekstremalnie to tam tylko było takie, a tak to tak, no turystycznie, no to już wiadomo, no uważać trzeba, ale głównie jeździmy po tych drogach takich, tak jak Grivello, czy poza tym głównym ruchem, bo to najważniejsze bezpieczeństwo, żeby tam, nieważne, że dojedzie godzinę wcześniej, czy godzinę później, byle bezpiecznie dojechać.
6: Tak. Ja jeszcze chciałabym zapytać o akcje, w których klub bierze udział, albo w które sam organizuje. Czy takie są? A jak tak, no to jakie?
7: Z akcji takich żeśmy mieli taką kolarską drogę krzyżową, żeśmy zorganizowali tutaj w okolicach, po naszych tutaj tych ścieżkach leśnych. I z takim jakby też patriotycznym podejściem do tego, bo jest wiele tutaj tych miejsc, no w czasie II wojny światowej tam były partyzantka, wyniszczone były wszystkie te miejscowości, są tam pomniki i żeśmy te stacje drogi krzyżowej, to żeśmy akurat nie tam w niektórych charakterystycznych miejscach się zatrzymywali, także każdy by poznał troszeczkę zdarzenia, jakie tam były i co tam upamiętniają. To żeśmy tą drogę krzyżową i chyba będziemy ją kontynuować, bo duży odbiór taki był pozytywny tego zdarzenia, ale tam przerwał ten COVID, to wszystko, no ale będziemy pewnie wznawiać to. A tak to żeśmy też tutaj po okolicy żeśmy też zorganizowali takie rajdy, że odwiedziliśmy cmentarze I wojny światowej, bo są tak gdzieś na Ustroniu, nikt bardzo nawet nie wie, że takie zdarzenia były, że tyle na cmentarzu może leżeć ludzi różnych narodowości, że no, pozytywnie też odbiór był tego, tych naszych takich przez nas zorganizowanych wypraw. No ale tak to głównie jeździmy w grupie własnej
10: Jeszcze taka była współpraca tu ze szkołami podstawowymi, bo były i konkursy takie robione i takie spotkania uświadamiające bezpieczeństwo na rowerze, jak się ubrać, jak bezpiecznie jeździć na rowerze, też tego typu działania takie, żeby też młodzież trochę zachęcać do tego, żeby zajmować się właśnie kolarstwem, jeżdżeniem na rowerze. Także tego typu. No i oprócz tego te wszystkie, bierzemy udział we wszystkich uroczystościach takich tutaj na terenie miasta czy powiatu, które są, pomagamy tutaj powiatowi stawowolskiemu w organizacji tych rajdów rowerowych, bo zabezpieczamy, sprawdzamy trasę przed tymi rajdami, czy później pomagamy organizacyjnie to przeprowadzać i też nad bezpieczeństwem czuwamy podczas, bo także tego typu też działalność prowadzimy.
6: Słyszy się, że Stalowa Wola to jest miasto rowerów. I tutaj dla słuchaczy, jakby któryś z panów powiedział, jak bezpiecznie jeździć po mieście, no bo już o dłuższych trasach powiedzieliśmy, jak się przygotować, ale tak po mieście, żeby bezpiecznie. Ja w głowie mam kask, ale strzelam, że panowie coś na pewno też dodadzą.
7: No, kask jest jakby najważniejszy, bo ale przede wszystkim jakiś spokój, bo Stalowe, jak my jeździmy tak po Polsce, to mamy taki większy obraz tej całości ruchu rowerowego, takiego miejskiego. No to w Stalowej można powiedzieć, że jest super, bo są ścieżki wytyczone, przejazdy, szykany jakieś tam, gdzie można by tam w kolizję z samochodem wejść, no ale jednak tych zdarzeń, wypadków dużo jest. No to zdrowy rozsądek jak zwykle najważniejszy jest i bo miasto jako takie przygotowane jest naprawdę super, bo tak jak gdzieś tam żeśmy jeździli, no czy w większych miastach, czy w mniejszych, to tam w tych niektórych miejscowościach to jak się jedzie tak jak u nas, że chodnikiem się jedzie, to jest norma. A w niektórych miejscowościach to jak na chodnik wjeżdżamy, no to się ludzie boczą, bo jak rowerem jedzie po chodniku. Także u nas na oko jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj dobrze zabezpieczone już od dawien dawna i powinien być ten ruch bezpieczny. No, rozdzielność jest jednak, też dobra by była, że jak jest ścieżka rowerowa, to rowerowa, a u nas jak ktoś to koliduje troszeczkę z tym ruchem pieszym, ale ludzie się przyzwyczaili i chyba dobrze to funkcjonuje. A tak, no to trzeba mieć jakby rower sprawny i głowę otwartą.
6: A jak przygotować swój rower? Bo wiem, że są takie sezony, pewnie na wiosnę czy na zimę, bo słyszałam, że w zimie też się jeździ. Miałam kolegę, który do pracy jeździł zimą, dlatego tak mówię. Co najważniejsze jest w rowerze? Co trzeba sprawdzać? Bo to, jak można powiedzieć, tak jak samochód, musi być sprawny, a sprawny to znaczy...
10: No to znaczy nadający się do jazdy. Wiadomo, że no w zimie no też odpowiednie ogumienie, bo jeździ się na innych warunkach. Tutaj może te zimy teraz są takie lżejsze, ale zdarza się śnieg, lód. No to jest tak dość ślisko. No wtedy wiadomo, troszeczkę mniejsze ciśnienie w oponach, ale i opony z odpowiednim bieżnikiem. No a co sprawdzamy? No mechanizmy, żeby działały, wszystko smarujemy, sprawdzamy, żeby było sprawne, zwłaszcza przy dłuższym takim wyjazdem. No ale ważne też jest nie tylko sprawność, bo może tego nie powiedzieliśmy, ale ważna jest widoczność i tutaj zachęcam wszystkich, żeby ubierali się w takie ubrania, które są widoczne dla innych uczestników ruchu. Jednak ubieranie się w jakieś tam ciemne stroje, zwłaszcza, że pogoda jest niezbyt dobra i to raczej takie na rower dobre są jaskrawe, żeby były widoczne, przeciwodblaskowe, zwłaszcza wieczorem, jak się jeździ, światła tu dużo dają i my nawet staramy się jeździć w ciągu dnia na światłach, jeżeli mamy, a mamy te rowery akurat wyprawowe, mamy z prądnicami swoimi, to jeździmy cały czas na świetle, jednak z oświetleniem człowiek jest lepiej widoczny, a zwłaszcza jesienią, tu kiedy ta pogoda jest taka, czy pada deszcz, to ta widoczność jest gorsza, także że nie tylko kask, ale i takie ubranie, które jest dobrze widoczne, bo kierowca w deszczu no, nieraz nie widzi i dwa, że no, też warto tu to, co kolega mówił, myśleć i nawet w ten sposób myśleć, że zastanawiać się nad tym, czy kto inny nie popełni błędu, nieraz zwolnić, zahamować, poczekać chwilę, bo to się jednak tutaj na rowerze no, człowieka nie chroni nic. I upadek, każdy upadek, no to jest no, jakaś tam konsekwencja później urazu takiego poważnego.
6: No to teraz wskoczymy sobie na rower. Pan tutaj mówił, że po Stalowej fajnie się jeździ. A jak mieliby panowie polecić dla słuchaczy jakieś fajne trasy tutaj w okolicy? Nie mówię stricte w Stalowej, ale tutaj w naszym regionie. Może panów ulubione trasy?
10: No tras jest tutaj wiele, bo w zależności, w którą stronę chcemy jechać, bo możemy i Green Velo dojechać do Sandomierza na przykład, to tak fajna też, fajna trasa. Z kolei jak wyjedziemy ze Stalowej Woli przez most tutaj na Pysznicę, to też mamy trasy rowerowe. Do Ulanowa można dojechać sobie właśnie trasą rowerową. Możemy w drugą stronę tutaj na Radomyś, też są fajne trasy rowerowe. Jastkowice i tam do lasu i jedziemy na Kochany, Łążki i tak dalej, Janów Lubelski. Także tu jeżeli chodzi o trasy rowerowe w okolicach, to naprawdę Stalowa Wola ma dużo możliwości. Zależy kto, co chce zwiedzać i w którym kierunku chce jechać. Kielce, też można do Kielc dojechać trasą Green Velo i naprawdę malownicze tutaj są rejony, zwłaszcza tutaj Sandomierz, to tam niektóre te sady, to tak jakbyśmy w Toskanii byli. Także nie trzeba jechać do Toskanii, wystarczy okolice Sandomierza zwiedzić.
6: A jakieś takie dłuższe tutaj na Podkarpaciu? Jakieś polecajki?
7: No to z dłuższych, to tak jak my to żeśmy wyjeżdżali właśnie do Kielc i często do Janowa. Najlepiej się nam jeździ do Janowa, bo przez las, przez ten tam też zalew jest, można się wykąpać A chcąc, kto chciałby tak wyczynowo pojeździć, to też niedaleko u nas są górki, się nazywa Łodnia i Wyrutnia, dwa pasma górskie, także że tam też te ścieżki są takie bardzo wymagające i bardzo uczęszczane. Teraz jeszcze szczególnie jak się tymi elektrykami wspomagają, to i o teraz, ja byłem z wnuczkami, no to dziewczyny ładnie ubrane, elegancko w kaskach. Myśmy, kurczę, w połowie górki wysiedli, a te, żeby im drogę ustąpić, nawet nie widać, że to elektryczny rower. I wyjeżdżają. Bardzo, bardzo, bardzo się wspomagają ludzie tymi elektrycznymi rowerami. Taka przyszłość tego widać jest. Ale najważniejsze, żeby właśnie korzystać i z roweru, i z przyrody, i z tych różnego rodzaju dróżek. Lepszych, gorszych, ale jest gdzie pojeździć.
6: A jak panowie mówili o trenowaniu przed jakimiś rajdami czy dłuższymi wyprawami, czy jeździcie na przykład na południe Polski, gdzie są właśnie jakieś góreczki? Bo tutaj w miarę, tak wydaje mi się, jest w miarę płasko, a troszkę poza Rzeszów, niżej się zjedzie, no to są już górki, pagórki. Czy tam też jeździcie?
10: No jeździmy, no tu trenowaliśmy w Krośnienku, kilka razy byliśmy i właśnie tam Arłamów, tam te okolice to ćwiczyliśmy, no tam są podjazdy takie, które niektóre 12 kilometrów jedzie się non stop pod górę, także góry naprawdę dobrze przygotowują i jeżeli no chcemy się dobrze przygotować, to ćwiczymy z reguły gdzieś w terenach takich górzystych. Czy to mówię, tam okolice Arłamowa, czy tam te Karwalia Pasławska jest taki podjazd dość wymagający, to jednak inaczej organizm pracuje, inaczej mięśnie pracują po górach. Parę razy byliśmy tu, to pętlę małą i dużą solińską robiliśmy, tak bieszczacką, także wokół jeziora Solińskiego, to też jest to wyzwanie, a później jak tak pokona się te trasy, to później na płaskim się lepiej jeździ.
6: Ja wiem, że pewnie ciężko tak pytać. Ja ogólnie pochodzę właśnie z tamtych okolic. Na rowerze mało jeżdżę, bo wszędzie przede mną górka. Faktycznie, później jest z górki, no ale pod tą górę trzeba wyjechać. A tutaj może najpierw pan prezes powie, gdzie woli jeździć? Właśnie po takich pagórkach, gdzie jest, no można powiedzieć, ciekawie, bo górka, dół, czy raczej po płaskim, żeby tak było stabilnie, że tak powiem.
7: No przede wszystkim psychicznie trzeba się dobrze nastawić, żeby się nie bać tego. I jak się nie może wjechać, to się podprowadzi i nie ma problemu. No, byle ten. Ostatnio żeśmy byli w ubiegłym roku w okolicach Brzozowa, Wiśniowej, tak żeśmy tam się zadomowili i jeździliśmy wzdłuż Wisłok, tam jest, czy Wisłoka? No to też właśnie wzdłuż rzeki się jedzie, ale są te górki, wzniesienia i bardzo, bardzo ładny jest i krajobraz, i miejsca, co niektóre. Nie trzeba się bać przede wszystkim. Sprzęt jaki taki mieć i siadać na rower codziennie, jechać i tak jak ja jeżdżę całe życie już od... Tak jak teraz do pracy codziennie, na zima, lato, deszcz, śnieg, samochód stoi, ja jadę rowerem. I każdemu to polecam. Wydaje się, że to jest rower, to jest pierwszorzędna sprawa. Wnuczków mam, to też wszyscy mają po dwa rowery. Tam staram się im jakoś zainicjować, bo synowie nie mają bardzo czasu na zajmowanie się dziećmi, no to tam je czasem im biorę na te jazdy i chwalę sobie też i jeżdżą jakby codziennie. Teraz gdzieś tam nawet nie byłem, jeszcze jest tutaj jakaś zimna woda, czy jakoś się nazywa. I tam są jakieś takie ścieżki rowerowe, tylko że co przyjadą, to porozbijani, bo gdzieś tam jakieś tam wertepy, ale jeżdżą.
6: A jak tak z panów perspektywy, w Stalowej Woli, no jest ta infrastruktura, żeby jeździć, a dużo się mieszkańców widzi, że siadają na te rowery, jeżdżą, chociaż jak ja czytam statystyki MZK z tych rowerów miejskich, no to tam wypożyczenia, te liczby wyglądają naprawdę imponująco, a tak jak się jedzie ulicą, widzi się, ci ludzie chętnie w Stalowej Woli siadają na rower?
10: No dużo osób jeździ rowerami w Stalowej Woli i to nie jest tylko to ostatnie lata, ale tak jak tu pani wspominała, Stalowa Wola, miasto rowerów, dużo osób dojeżdżało kiedyś do pracy, do huty i tak było słychać ten szum tych rowerów, to teraz też dużo osób jeździ rekreacyjnie, bo ludzie mają działki jakieś takie, czy te no, które uprawiają gdzieś tutaj w okolicy, to jeżdżą sobie rowerami na działki, jeżdżą na zakupy, jeżdżą do pracy, także widać tych rowerów jest dość dużo w Stalowej, ludzie chętnie korzystają. Zresztą Stalowa Wola nie jest jakimś ogromnym miastem i nieraz chyba szybciej się przejedzie rowerem niż nawet autobusem komunikacji miejskiej, także myślę, że tutaj dużo osób korzysta. Zresztą świadomość teraz jest ludzi większa do tego, żeby się jednak ruszać. Jednak no, wracamy do tych korzeni, że jednak człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć w ruchu i ludzie widzą korzyści z tego, że się ruszają, że jednak lepiej się czują, jak jeżdżą. A rower jest fajny, bo rower nie obciąża stawów, zwłaszcza dla osób takich troszeczkę z nadwagą. To tutaj rower jest dobry, bo nie ma ryzyka, że kolana będą w jakiś sposób ulegały urazom. Oczywiście pewnie, że jeżeli się w jakiś tam sposób ekstremalny jeździ, no to też można jakieś tam urazy, ale to z reguły jest bezpieczne dla organizmu i fajne rekreacyjnie. Zresztą czy to jest okres wakacji, czy nie wakacji, to zawsze można sobie ciekawą wycieczkę rowerową zrobić i gdzieś pojechać. Ważne tylko, żeby sobie też wziąć jakieś przeciwdeszczowe rzeczy, że tu jest jedyny minus, że w trakcie może złapać deszcz, ale dobre ubranie i można też w deszczu jeździć albo ewentualnie przeczekać ten moment, kiedy pada i później jeździć.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
4: Z niewielkiej, wędrującej instytucji bez stałej siedziby stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dzisiaj to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki.
8: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
9: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce. Nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU. Najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5, na ulicy Tysiąclecia, w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
8: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
9: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce, nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części. Oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej. Tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich, w Nisku taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
8: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
9: Oczywiście można. Mamy rowerki stacjonarne przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
8: Można krzyczeć?
9: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz. Nikomu się nie przeszkadza.
8: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
9: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy, w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
8: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
9: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
8: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
9: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie. To są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
8: Z tego, co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
9: Tak, smalczyk był bardzo dobry. Ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka. A więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki. Odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
8: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej filii Miejskiej Biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
9: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają 2 kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
8: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
9: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny. Można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też dwa kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
8: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
9: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
8: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
9: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska. Mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
8: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
9: W sali edukacyjnej dla młodzieży. To jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
8: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
9: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej. Także zmieniły się troszeczkę trendy. Natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię. Ewentualnie historie. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
8: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
9: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
8: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
9: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
8: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przypadają za upałami.
9: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
8: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
9: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
8: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe, a czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
9: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast ze zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, w których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9 tysięcy pozycji.
8: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
9: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
8: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
9: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
8: I to są takie

0: Staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczanie wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby Pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
0: Chyba niżeńskie dyktando.
1: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem, czy ten format jakby się powtarza?
0: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
1: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
0: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów z sławy ogólnopolskiej, na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz, no byli u nas różni panowie i panie też.
1: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. A skoro już mówimy o nowościach, to może przejdźmy do planów takich na przyszłość. Jakie są właśnie marzenia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku? Bo kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to wtedy to było otwarcie nowej siedziby. A teraz jakie są marzenia Wasze?
0: Na pewno naszym marzeniem jest to, żeby to miejsce żyło. Chcielibyśmy sobie wychować przyszłe pokolenie czytelników. Dlatego od września ruszymy już z akcją dla maluchów. W każdą sobotę będą zajęcia dla małych dzieci. No nie powiem, że jednomiesięcznych, ale już od takich półrocznych do trzylatków. Będziemy się z nimi bawić w różnego rodzaju gry, zabawy. Wszystko w oparciu o książkę sensoryczną. Pozwolimy im poznawać świat, swoje uczucia. Będziemy też robić zajęcia z psychologiem. I tutaj będziemy zapraszać nie tylko młodzież, dzieci, ale też rodziców, zwłaszcza rodziców nastolatków.
1: To będą takie spotkania odpłatne?
0: U nas zajęcia wszystkie są bezpłatne, dlatego że chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy mieli równe szanse w uczestnictwie w kulturze.
1: Co powiedziałaby Pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść? Albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą.
0: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
1: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
0: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to miejsce, w którym historia miasta ożywa na nowo. W dawnej oficynie przy pałacowej w Nisku można dzisiaj zobaczyć nie tylko cenne eksponaty z przeszłości, ale też współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
1: To może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przypałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
1: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję

0: miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych właśnie i dla naszych okolic, i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tę funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje galeria OFF, miejsce, gdzie można nabyć twórczość naszych artystów związanych właśnie z Niskiem.
1: A skąd taka nazwa?
0: Galeria OFF to jest taki skrót właśnie od oficyny przypałacowej. Galeria OFF. OFF nawiązuje do oficyny.
1: Historyczne nawiązanie.
0: Dokładnie, historyczne nawiązanie, jako że tutaj pierwotnie właśnie ten budynek to mieściła się oficyna przypałacowa, a pałac tutaj właśnie tuż obok.
1: To jakie wystawy możemy tutaj właśnie zwiedzić, zobaczyć? Nie wiem, czy dobrze mówię, zwiedzić, zobaczyć tutaj. Czy to są właśnie wystawy tylko czasowe, czy macie też takie wystawy stałe, które są tutaj przez cały czas?
0: Jeśli chodzi o wystawy czasowe, to głównie skupiamy się na tym, żeby one dotyczyły właśnie sztuki i działalności artystycznej twórców związanych właśnie z naszym regionem. A wystawy stałe, celujemy tutaj w wystawy historyczne. Mamy wystawę stałą, jest takie miejsce. Od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i część opisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowaną, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. Niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gisgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Wrocławicach obok swojego dziadka, powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach. Niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Nisko. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Marii Gisgesowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Gisgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany fragmentami jego twórczości dotyczącej Niska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurban. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
1: Które eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających?
0: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku. A niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej, mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rudnika. Dokładnie oni się nazywają Rudnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
1: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
0: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszej tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc...
1: Ile lat w zasadzie liczy historia niska? O jakim wieku mówimy?
0: Pierwsze znaleziska to pochodzą z neolitu, aż więc no to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz. 1438 rok właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Nisko właśnie.
1: Dobrze, no to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O może tak.
0: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum. Mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach szlachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
1: Z okolic Niska.
0: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyryło w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość od czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
1: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
0: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować. Zazwyczaj na wernisażu staramy się, żeby byli obecni, żeby był ten kontakt i możliwość właśnie kontaktu z twórcą. Na tym nam zależy właśnie.
1: Tutaj też jak wchodzimy głównym wejściem do budynku, to jest takie miejsce, nie wiem, można powiedzieć gablota i widać w niej przynajmniej obecnie postać kobiety. Czy to jest jakiś biogram właśnie artystki, czy coś innego?
0: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
1: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
0: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje. I trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone...
1: Takie lekcje jakby muzealne?
0: Dokładnie tak, troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy, tak żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że Można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
1: Tutaj jeszcze wchodząc jakby głównym wejściem, cały czas o tym mówię, ale jakby cały budynek nie jest zbyt duży, jest tutaj kilka pomieszczeń i w jednym z nich widziałam taki kącik z taką sztuką. Tak. Czy to jest właśnie ta galeria OFF?
0: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie galeria OFF, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
1: To niech pan nam powie, co tam się znajduje.
0: Spróbuję pokrótce z tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu. Coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne, biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
1: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
0: Fizycznego, namacalnego jak najbardziej, zawsze to będzie jakaś pamiątka. Tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe, jedyne, niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj dla tego miejsca przez naszych artystów. No tak może na wyrost to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejscem. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, zapomniałbym, potem sobie nie wybaczył. Jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia, i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenia, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
1: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne i z tego co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej waszej działalności edukacyjnej, bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
0: Tak, oczywiście skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy nisko między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki, to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Folte, pana Tomasza Żbika.
1: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
0: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. Taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
1: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
0: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
1: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
0: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii, i sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
1: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
0: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi, zresztą Nisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo i są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska, pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Niskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Pucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem, dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii, i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni, i wokół rzeźbiarstwa. Ale też w zeszłym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty Wczoraj i Dziś, Przechadzka ulicami Niska. Oprócz działalności, o której wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
1: No to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
0: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą. Celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
1: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
0: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem, co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo dachówki z cegielni niżańskiej. Mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. To wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to te opowieści tych przedmiotów, tych dokumentów mogły być opowiadane.
2: Jest jedną z turystycznych perełek naszego województwa. Mowa o Dolinie Sanu, która przebiega między innymi przez powiat bieszczadzki, przemyski i niżański. Jak wygląda koryto rzeki oraz które jej odcinki można polecić na wyprawy kajakowe? Tego wszystkiego już teraz dowiecie się z rozmowy, którą przeprowadził nasz reporter Tomek Widak.
3: Ewa Borowiak, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, Sławomir Gołąb, komandor spływu kajakowego Błękitny San.
5: Błękitny San to główny szlak wodny województwa podkarpackiego. Proszę powiedzieć, jaka jest jego długość, no i przede wszystkim przez jakie podkarpackie miejscowości, powiaty przebiega?
4: Oj, to jest długie pytanie, na długą odpowiedź. Otóż San jest bardzo długi, bo San spławny to jest około 400, ponad 400 kilometrów. Źródła Sanu to są na granicy polsko-ukraińskiej, natomiast ujście Sanu jest do Wisły po tych 400 kilometrach. I tak naprawdę to San jest spławny już od ujścia potoku Negrylów, to jest w Bieszczadzkim Parku Narodowym i już Sanem można płynąć. Tym, że ten górny odcinek jest dosyć trudnym odcinkiem, bo jest to odcinek górski, więc raczej polecany jest tym osobom o większym doświadczeniu kajakarskim. Wynika to też stąd, że raz i bystrza, ale mnóstwo progów skalnych, zresztą ten słynny flisz karpacki i te przepiękne takie tarki, na przykład tarka chmielowa, mogą sprawić nieraz trudności mniej doświadczonym kajakarzom, ale także zdarzały się i wywrotki kajakarzy, którzy dosyć długo pływają i mają doświadczenie. No i później ja to nazwałem Sanem Środkowym, który tak naprawdę zaczyna się, i to jest chyba ten najpiękniejszy odcinek Sanu, który zaczyna się w Myczkowcach, a dokładnie w Zwierzyniu.
5: To jest jaki powiat?
4: To jest Bieszczady.
5: To jest Lesko.
4: Powiat Leski. No i ten San sobie przepięknie płynie przez Lesko, następnie za Leskiem mamy Sanok i płyniemy sobie dalej w dół przez miejscowość Ulucz, Temeszów, dopływamy do Dynowa i gdy płyniemy dalej tym szlakiem, który ten odcinek liczy około 100 kilometrów, dopływamy do Krasiczyna. I to jest chyba właśnie ten najbardziej atrakcyjny kajakarsko odcinek rzeki San, bo i przepiękne widoczki, płyniemy w górach, mijamy lasy, łąki, mnóstwo ptactwa dzikiego, siwa czapla, biała czapla, bociany, łabędzie, także to jest ta atrakcja właśnie Sanu. No i San na tym odcinku jest o tyle przyjemny, że nie jest głęboki, także nawet gdzieś tam, jak ktoś zahaczy kajakiem i nawet się gdzieś tam przywróci, to nie jest to jakiś większy problem. Także myślę, że całe Podkarpacie może być dumne właśnie z tego odcinka Sanu od Zwierzynia do Krasiczyna. A górny odcinek to jest ten dla fachowców. Cała Polska przyjeżdża do nas i właśnie pokonuje ten odcinek z Procisnego do Rajskiego. To jest ten taki naprawdę wytrawny odcinek. Ten San Dolny, który ciągnie się od Przemyśla aż do ujścia, ma już zupełnie inny charakter, bo jest już podobny do rzeki Nizinnej, do Wisły. Dno zmienia się stopniowo z kamienistego w piaszczysty. Występują łachy piaszczyste, takie wyspy, tak jak na Wiśle, więc może troszkę wężej, ale czujemy się mniej więcej już poniżej Leżajska. Już czujemy się jak na Wiśle. I widoki nie są aż tak fascynujące jak właśnie w tym górnym odcinku Sanu, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a że rzeka tutaj jest bardzo prosta i bardzo łatwa w płynięciu, bo to są długie odcinki, prawie czasem i dwukilometrowe, więc płynie się smakując przyrodę i to, co jest dookoła Sanu.
5: Tak słyszałem, że od Przemyśla do ujścia Wisły San ma taki charakter nizinny, płynie właśnie łagodnymi dosyć skrętami.
4: Dokładnie tak, bo właśnie to, co powiedziałem, jest mało zakrętów, są długie, proste odcinki, które mają czasem i 2 kilometry. Tak, i...
5: Czyli można powiedzieć, że idealnie na kajak.
4: Też, i chociaż dla mnie o wiele ciekawszy jest ten odcinek właśnie ten środkowy, bo ten jest... Brzegi są zakrzaczone, często są dosyć wysokie brzegi, gdzie dosyć trudno jest ten kajak gdzieś tam, chociaż jest dosyć dużo miejsc, gdzie można ten kajak na brzegu gdzieś wyłożyć. Natomiast atrakcyjnie, przyrodniczo, jeśli chodzi o kulturę, zabytki, to ja bym wszystkim raczej polecał ten odcinek Sanu, ten środkowy odcinek Sanu. Natomiast ci, którzy są zafascynowani kulturą flisacką, to jak najbardziej tak, bo okolice Ulanowa, aż do Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola. To jest ta trasa, która się świetnie właśnie nadaje na flisackie galary. Zresztą to dziedzictwo niematerialne zostało wpisane na Światową Listę UNESCO.
6: Chciałam jeszcze dodać, że owszem, Sławek pięknie opowiada o całości rzeki. Rzeczywiście każdy z elementów tej rzeki, każdy odcinek ma coś do zaproponowania, ale też w zależności od umiejętności kajakarzy i tego, w danym momencie rzeka ma stan i poziom wody. My dla takiego ułatwienia podjęcia decyzji i pewnego komfortu dla kajakarzy, właśnie we współpracy między innymi ze Sławkiem, opracowaliśmy 3 takie trasy, które są potencjalnie optymalne i najbardziej bezpieczne do użytkowania przez turystów. I to jest właśnie ten odcinek bardziej górski, Sanok-Tyrawa Solna, środkowy na trasie Dynów-Słonne właśnie do Krasiczyna i jeszcze odcinek na wysokości Krzeszowa i Niska, to już właśnie zahaczamy bliżej terenu, którym zarządzają Flisacy.
5: Czyli północ Podkarpacia.
6: Tak, i tam można ich gdzieś na rzece przydybać niekiedy. Natomiast te właśnie dwa odcinki najczęściej my również, jeżeli realizujemy działania promocyjne, przy czym na każdym z tych odcinków, dlatego ja wspomniałam te trzy, jasno to zaznaczamy na takiej stronie, jeżeli turyści byliby zainteresowani, slowrivers.pl. Te trasy są jasno opisane, ale są też z pewnymi wykrzyknikami różnego rodzaju trudności, które trzeba rozważyć przed wypłynięciem. Na przykład ptasi uskok, więc jeżeli ktoś nie czuje się doświadczonym kajakarzem, powinien bacznie najpierw prześledzić trasę, przeczytać całość kilometr po kilometrze, co się na tej trasie może przytrafić i podjąć odpowiednią decyzję. Czasami takiej decyzji pomagają przedsiębiorcy, którzy służą wskazaniem właśnie bardziej szczegółowo trasy, na którą można wypłynąć, skąd, gdzie, jak wypożyczyć kajak i gdzie ruszyć, żeby było bezpiecznie i optymalnie, w zależności od naszej kondycji i stanu rzeki aktualnego.
5: Jasne. Na całej długości Sanu znajdują się też liczne rezerwaty, parki krajobrazowe, ale też obszary Natura 2000. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę można zobaczyć na tym odcinku, pokonując to, czy kajakiem, czy właśnie w innej formie?
4: Przede wszystkim ptactwo wodne. Ja już wspominałem o siwych czaplach, tak, o białych czaplach, o bocianach, o łabędziach. Myszołowy, orły, to są te ptaki, które tak naprawdę płynąc każdego dnia, obojętnie jakby to nie był, to zawsze je spotkamy na szlaku. No i te nieskażone cywilizacją brzegi. Może gdzieniegdzie pojawiają się jakieś pojedyncze domki czy przyczepy kempingowe, natomiast no takich większych miejscowości ucywilizowanych, a szczególnie w tym górnym Sanie, to nie ma, bo na przykład jeśli chodzi o Dynów, to przepływamy praktycznie obrzeżem. Sanok może jest takim miastem, gdzie przepływa się przez samo centrum, ale z drugiej strony ta bliskość w Sanoku tych wszystkich zabytków i całej infrastruktury, no to jest na pewno atrakcyjna. Natomiast właśnie ten odcinek Sanu Środkowy to przede wszystkim las. Przepiękne lasy, pola uprawne, łąki, trawy, więc płynie się w kompletnej, w całkowitej ciszy, spokoju. No i właśnie jak się płynie, to obserwuje się właśnie te ptaki, które są to pod ochroną, czaple są pod ochroną i właśnie na Sanie najczęściej można je spotkać.
5: A jakie gatunki roślin najczęściej?
4: Jeśli chodzi o roślinność, to i drzewa, i krzewy, to one występują praktycznie na całej długości Sanu i one są takie same. Szczególnie pięknie, prawda, wyglądają te drzewa, które nabierają rumieńców jesienią. Polecam właśnie jesienne spływy Sanem, gdzie właśnie te drzewa przyjmują kolory już właśnie tak jak Bieszczady, prawda, mówi się kolorowe Bieszczady. Natomiast taką atrakcją w dolnym Sanie, tuż przy ujściu już Sanu do Wisły, to są lasy łęgowe, rzadko występujące na Podkarpaciu, właśnie tam przy dokładnie widłach Wisły i Sanu, gdzie kiedyś planowane jest zbudowanie punktu widokowego, skąd będzie można pięknie właśnie obserwować, jak San łączy się z Wisłą. I żeby dojść na ten punkt widokowy, to właśnie idzie się około tam 2 kilometrów przez przepiękne lasy łęgowe. Państwu polecam, nawet niekoniecznie trzeba to zrobić kajakiem, ale zatrzymać się właśnie w widłach Wisły i Sanu i pójść sobie piękny, zrobić spacer wśród lasów łęgowych.
6: Dolina Sanu, patrzymy na nią jednak jeszcze w nieco szerszej perspektywie, to znaczy znajdujących się nieopodal miast, miejscowości i atrakcji właśnie w tym nieco szerszym kontekście, no bo na przykład rezerwat Azalii Pontyjskiej, unikatowa roślina, która w naszym województwie znajduje się w Dolinie Sanu, natomiast no trzeba chwileczkę ten kajak zwodować i trochę od rzeki się oddalić, żeby móc tam dotrzeć. I takich miejsc atrakcyjnych przyrodniczo jest trochę w Dolinie Sanu, ale z pewnością nie jest to perspektywa, że widzimy ją płynąc bezpośrednio kajakiem, tylko potrzebujemy tutaj tą wycieczkę już bardziej rozplanować, czyli przemieścić się w okolice nabrzeża Sanu bliżej lub dalej.
5: Ale sama okolica Sanu to też piękne cerkwie.
6: Jak najbardziej, tak.
5: Gdzie jest ich najwięcej?
4: Oczywiście powiat bieszczadzki, tam Lesko, Sanok i Dynów. To są te miejsca, gdzie tych cerkwi jest najwięcej. Ja polecam dwie szczególnie cerkwie. Jest to jedna cerkiew w Uluczu. Ona wprawdzie nie leży bezpośrednio nad brzegiem Sanu, ale dosłownie kilometr przed tym miejscem, gdzie znajduje się ta cerkiew, jest miejsce doskonałe, gdzie można właśnie zatrzymać się kajakiem i podejść do tej cerkwi. Ona jest z początku XVIII wieku. Bardzo przepiękna cerkiew. Ikonostas, który tam znajduje się w tej chwili w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ale samo jej położenie jest prześliczne, bo wchodzi się około 300 metrów pod górkę i na szczycie tej góry zalesionej znajduje się właśnie ta cerkiew. Natomiast ciekawostką jest to, że znajduje się tam grób autora hymnu Ukrainy, który właśnie urodził się i mieszkał przez jakiś czas w Uloczu, Aleksander Werbiański, także autor hymnu ukraińskiego, prawda, pochodzi z tych naszych terenów. Drugą taką cerkiewą to jest cerkiew w Dobrej. Ona znajduje się wcześniej, przed Uluczem. To jest tak naprawdę cerkiew Uluczu, to jest perełka Podkarpacia. I wszyscy ci, którzy właśnie przepływają, czy znajdują się właśnie w tamtym terenie, koniecznie powinni tą cerkiew zobaczyć. A tak to jest, znajduje się kilka też zabytkowych kościółków drewnianych, które też są warte polecenia. Natomiast idąc jeszcze troszeczkę w górę Sanu, powyżej Sanoka, gdzie też znajdują się przepiękne świątynie, które Państwu bardzo serdecznie polecam, jak zatrzymacie się właśnie zaraz koło skansenu w Sanoku, gdzie tam, prawda, są prześliczne cerkiewki z całego Podkarpacia, to idąc troszeczkę wyżej, tam gdzie proponuję rozpocząć ten spływ Sanem Środkowym, czyli miejscowość Zwierzyń, tam znajduje się w tej chwili kościół, który wcześniej był cerkwią, ze słynnym na całą Polskę cudownym źródełkiem, gdzie jak ktoś napije się tej wody, to będzie miał zdrowe oczy.
6: A okolice Przemyśla, bliższe i dalsze, polecamy też Państwu trasy Szlaku Architektury Drewnianej właśnie Podkarpackiego. Na trasie przemyskiej Chotyniec, Fredropol, Leszno, Medyka, Miękisz Stary, oczywiście do tych Młyny, Prałkowice, Stubienko. To są obiekty, do których bezpośrednio z perspektywy kajaka nie zobaczymy. Ale jeżeli pokusimy się o wyjście na brzeg i bliższy lub dalszy przejazd lub przejście, z pewnością można zwiedzić te perełki architektury drewnianej, bo takie trzeba nazwać. To jest nasze unikatowe dziedzictwo tego obszaru.
5: A według Pani, która z tych wymienionych cerkwi jest najatrakcyjniejsza turystycznie?
6: Zdecydowanie Chotyniec. Jeśli miałabym się skłaniać spośród tych, które przed chwilą wymieniłam, bo oczywiście warto wiedzieć, że nasze województwo podkarpackie, no już nie tylko Dolina Sanu, ale to kilka obiektów wpisanych na światową listę UNESCO.
5: To teraz powiat stalowolski.
4: Tak, natomiast w powiecie stalowolskim tymi dwoma najpiękniejszymi świątyniami, które warto odwiedzić, to są, jedna to jest kościół w Krzeszowie, a drugi w Ulanowie. I to jest ten odcinek, który jest właśnie wykorzystywany najczęściej przez naszych flisaków. Bardzo polecam. W Ulanowie znajduje się klasyczna, już w tej chwili wyremontowana przystań flisacka. Bardzo ciekawym miejscem, jeśli chodzi o San, między właśnie Krzeszowem a Niskiem, to jest miejscowość Rudnik nad Sanem, czyli stolica polskiego wikliniarstwa. Zresztą cały wystrój miasta jest właśnie związany z wyplataniem koszyków i bardzo Państwu polecam, żeby też właśnie zatrzymać się, bo San zaraz przepływa bliziutko Rudnika nad Sanem, żeby zatrzymać się i zwiedzić właśnie Rudnik nad Sanem. Natomiast jeśli chodzi o samą Stalową Wolę, to słynne chyba na całą Polskę, zresztą uznane w całej Polsce, muzeum, które znajduje się w Stalowej Woli, gdzie przepiękne zawodowe wystawy malarstwa, rzeźby, grafik, no i stałe ekspozycje także są bardzo ciekawe do zobaczenia. Praktycznie zacumować można w samym centrum Stalowej Woli i stamtąd sobie zwiedzać właśnie to miasto. Natomiast dla tych, którzy nigdy nie byli w Stalowej Woli, to przepięknie wyremontowane osiedle, które powstało przed wojną, Centralnego Okręgu Przemysłowego, to naprawdę jest osiedle, które powala na kolana i ten czy piękny modernizm, to jest to coś, co naprawdę tam można zobaczyć, a jeszcze do tego przepięknie, przepięknie odnowione.
6: Wątek modernizmu w Stalowej Woli jest niezwykle ciekawy. W ogóle temat Centralnego Okręgu Przemysłowego, warto jeszcze, myślę, żeby potencjalni turyści wiedzieli, że funkcjonuje Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, więc ten temat bardzo zgłębia i w niezwykle ciekawy, przystępny, bardzo atrakcyjny sposób podaje turystom, zapraszamy.
5: To zostawmy teraz już te cerkwie. Teraz chciałem zapytać ogólnie o całą historię tego szlaku.
6: Błękitny San jest to nazwa, na ten moment jest to nazwa promocyjna, marketingowa. Mhm. Promujemy pod tym hasłem szeroko rozumianą Dolinę Sanu.
5: Dolinę Sanu.
6: Natomiast szlak jako taki był wytyczony ponad, myślę, jakieś 20 lat temu. Swego czasu, natomiast przez długi czas ten temat nie był przez nikogo podejmowany, więc oznakowanie czy inne tego rodzaju elementy spełniające funkcję szlaku i prowadzące turystę krok po kroku no, przez lata nie funkcjonowały. Nazwę reaktywującą Błękitny San marketingowo używamy już od dłuższego czasu, bo rzeczywiście atrakcyjność tej rzeki jest tak niebywała, że należy temat odświeżyć. Kilka lat temu we współpracy właśnie ze Sławkiem Gołąbem i Maciejem Nabożnym dokonaliśmy inwentaryzacji rzeki San na nowo, kilometr po kilometrze, sprawdzając, jak ma się stan rzeczy na dzień dzisiejszy. Wytypowaliśmy właśnie te odcinki najbardziej atrakcyjne, najbardziej bezpieczne i najciekawsze dla turystów do użytku. Są to te odcinki, o których wspominałam wcześniej, które my jako Podkarpacka Organizacja Turystyczna rekomendujemy, że spełniając wszystkie kryteria bezpieczeństwa można nimi płynąć i są to ciekawe odcinki atrakcyjne dla turystów. Więc nie jest to szlak jako taki funkcjonujący na całej długości od źródła do ujścia Sanu. W kontekście turystycznym i Doliny Sanu, tak, miejscowości, które leżą nieopodal, San możemy zwiedzać nie tylko z perspektywy kajaka, ale także podróżując na przykład rowerem. Świetnie tutaj nadadzą się tereny właśnie okolicy Dynowa, Pogórza Dynowskiego, bo tam rowerem można dojechać do niezwykle atrakcyjnych miejsc, podróżując w zasadzie wzdłuż, cały czas nabrzeżem Sanu, ciągle mając gdzieś tę rzekę nieopodal siebie. Wiele miasteczek, miejscowości, no bo tak to bywało, że one nieopodal rzek się tworzyły, takie jak Jarosław, niezwykle atrakcyjne miasto w Dolinie Sanu, Przemyśl, no wspomniany już wcześniej Dynów, Zagórz, Lesko, Sanok. To są miejscowości, w których jest tak wiele atrakcji turystycznych nad Sanem, z których można korzystać, opuszczając kajak oczywiście.
4: Tak, natomiast właśnie ten dolny odcinek Sanu, już poniżej Leżańska, bo już tam głębokość Sanu jest taka dosyć, na tyle wystarczająca, że można nie tylko kajakiem go pokonywać, ale jakiś pojazd wodny z silnikiem, czy jakaś motorówka, czy ponton, jak najbardziej też nadaje się do tego, żeby tą rzekę właśnie w ten sposób eksplorować. Na pewno łatwiej przy pomocy czy silnika elektrycznego, czy spalinowego przemieszcza się, prawda, te długie takie odcinki prostych, około dwóch, które mają czasami 2 kilometry. Także dla miłośników sportów motorowodnych właśnie ten dolny odcinek Sanu jest jak najbardziej dostępny i atrakcyjny. Zresztą tak jak my tam pływamy czasem kajakami, to miejscowi mówią, o wczoraj to tam kilka motorówek tutaj płynęło, prawda? Także turyści motorowodni także znajdą swoje miejsce na rzece Sanu.
5: Czy to jest taka rzeka, w której można się kąpać, czy nie bardzo?
4: W każdej wodzie można się kąpać, tylko trzeba mieć w głowie poukładane. Natomiast jeśli chodzi o San, to tak, jak najbardziej tak. Generalnie San jest rzeką płytką. Może właśnie poza tym już ten odcinek dolny, poniżej Przemyśla, tam już znajdują się i Głębie, i Bystrza, i jakieś wiry, tam możemy się spotkać, bo tam San jest dosyć szeroki, więc przy tych zakolach robią się wiry, więc to może być faktycznie niebezpieczne. Także tutaj osobom, które nie umieją pływać, nie mają żadnej asekuracji, to Sanu bym aż tak bardzo nie polecał. chociaż znajdują się plaże kamieniste właśnie w tym dolnym odcinku, gdzie spokojnie, bezpiecznie można wejść do tej wody i się schłodzić. Generalnie tak, żeby mówić o pływaniu, jak ktoś sobie wyobraża, prawda, jak basen, to raczej to nie, to Sam nie jest taką rzeką, natomiast doskonałą jest rzeką właśnie do plażowania, do schłodzenia się, gdy jest gorąco. Przepiękne takie miejsce do plażowania znajduje się w Temeszowie. Bardzo równa łąka, prawda, i tam można sobie rozłożyć koc i jak ktoś potrzebuje, to właśnie wejdzie do tego sanu i się schłodzi. A woda, nawet gdy jest po deszczu i jest dosyć wysoka, to maksymalnie sięga do połowy uda. A tak to do kolan, takie są głębokości, chociaż oczywiście znajdują się miejsca, które są głębsze, prawda, więc trzeba mimo wszystko uważać. Osoby, które nie potrafią pływać, to jednak jakiś sprzęt asekuracyjny powinny ze sobą mieć.
6: W tym kontekście, tak jak powiedział Sławek, bardzo polecamy takie miejsca, gdzie można przyjemnie po prostu nad sanem posiedzieć i pobiwakować. Na przykład ten środkowy odcinek sanu padło miejsce do biwakowania w Dynowie. Bardzo urocze miejsce znajduje się też w Słonnem. Czy też można się zatrzymać, bo jeszcze nie powiedzieliśmy chyba dotychczas, że Krasiczyn ma też potencjał taki do biwakowania. Jest pole namiotowe, na którym można się rozbić i w zasadzie tuż przy sanie pokontemplować tą przyrodę i usłyszeć szum wody. Dodatkowo zamek w Baranowie Sandomierskim, jeśli chodzi o takie kluczowe atrakcje rozpoznawalne na miarę całej Polski, to trzeba jasno jeszcze o nich powiedzieć. Zamek w Baranowie Sandomierskim i zamek w Krasiczynie to są nasze renesansowe perełki. Nie sposób, będąc w Dolinie Sanu, nie zwiedzić tych miejsc.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Dzień dobry Polsko, w ten piękny niedzielny poranek. Chciałbym się z wami bardzo serdecznie przywitać. Jak zawsze, witanko zaczynamy od dobrej polskiej muzyki. I jak zawsze pożegnamy się przy dobrej polskiej muzyce. Jak zawsze będziemy zawsze z wami przy dobrej polskiej muzyce. Dawid Wajda, cześć.

Ach, romantyk ten Dawid Kwiatkowski. Bez ciebie w Radiu SK2. My rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Kapkę dłużej sobie pospaliśmy. Pewnie już jesteście może po śniadanku, może pijecie pierwszą kawkę, a może niektórzy drugą, trzecią. Różnie to bywa. Dzisiaj 24 dzień maja, jest niedziela. Mamy Joannę i Zuzannę, które obchodzą imieniny. Poza tym Milena, Jan, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, Vanessa, Amalia, Pomira i Orion. Dzień braci, dzień cyrylicy, Europejski Dzień Parków Narodowych, Dzień Ślimaka i Święto Wojsk Specjalnych. A jak gdzieś są burze, to uważajcie, bo gdy w Zuzannę burze, jesienią pełne podwórze. Czyli chyba nie uważajcie, tylko że to może nawet dobrze, jak gdzieś burza się pojawi. Teraz grupa Myslowic i chłopcy, którzy wychodzą na ulicę, i dziewczynkom i chłopcom jeszcze raz czułe. Dzień dobry.

Daria Zawiałow rozkręca tych niedobudzonych, ale niektórzy są za bardzo rozkręceni i ich trzeba troszeczkę zahamować. U nas i takie rytmy w Radiu SK2. Teraz już grupa 2 plus 1 i windą do nieba. Być może spokojnie ten poranek zaczynacie, więc dajcie znać, jak spokojnie go zaczynacie. 726 826 826.

0: Stanach w Radiu SK 2. Dzisiaj tak sprawdzam sobie różne rzeczy w internecie z okazji tytułów utworów polskich naszych, które gramy wam na antenie. I na przykład jeśli chodzi o pocałunki, to można troszeczkę kalorii spalić, jeśli się całujecie. Tylko to zależy od zaangażowania pocałunku. Do 2 kalorii buziak w policzek. Do 3 kalorii na minutę spokojny pocałunek i do 20 nawet kalorii na minutę namiętny pocałunek. Jest jeszcze wielkie, ogromne spalanie kalorii przy prośbie o podwyżkę. Idziemy do szefa, mówimy: szefie, chcę więcej zarabiać. On nam mówi: pocałuj się w nos.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Urszula chyba wczoraj była na działce. Tam się coś tam działo. Fajnie było, miło, sympatycznie. Dużo jedzonka i innych rzeczy. A dziś już wie, dlatego śpiła tak spokojnie. Ona dziś już wie, że wczoraj mogła mniej zjeść tego wszystkiego, bo dzisiaj różnie może być, jak to mówią. Kto się obudził właśnie na działce i słucha Radia SK2? Pięknie, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Same dobre polskie brzmienia idealnie na działeczkę po 10 także. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie

0: Tonight's gonna be... I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agnieszka Gazda Muła. Były wierne, odważne i gotowe do poświęceń, a zamiast medali miały futro i łapy. Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Opowieści z przeszłości pod tytułem Zwierzaki na froncie. O szczegółach Krzysztof Pomorski.
2: Podczas prelekcji uczestnicy poznają niezwykłe historie zwierząt, które odegrały ważną rolę w czasie wojennej zawieruchy. Od psa spadochroniarza przez gołębie wykorzystywane do specjalnych misji, aż po legendarnego niedźwiedzia Wojtka, który razem z drugim korpusem polskim przeszedł szlak bojowy aż pod Monte Cassino.
1: Wydarzenie odbędzie się za tydzień o godzinie 16 w Stalowo-Wolskim Muzeum COP.
3: Dla tych jeszcze lekko zaspanych jest godzina 10, jest 24 maja 2026 roku, to dla tych już bardzo zaspanych, a to Radio SK2. Ja się witam z wami ponownie. Dawid Wajda, witam i zapraszam.

0: Marissa, bardzo ciekawy pseudonim artystyczny, i jej Odkochaj na antenie Radia SK2. Tak wam ładnie gramy, oczywiście 100% po polsku. Niespełna godzinę temu zadałem pytanie, jak spokojnie spędzacie ten poranek, i powiem wam, że niektórym to można pozazdrościć.
1: Cześć, Adam z tej strony. Przede wszystkim spokój, spokój natury, las, jezioro, przyroda. To mnie uspokaja. A jak do tego jest jeszcze dobra książka, to już święty spokój.
0: Pięknie. Mam nadzieję tylko, że w tej dziczy radyjko odbiera.
2: Mes liber, astatolik, seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

Coraz bliżej i rzeczywiście nareszcie męskie granie tegoroczne z 2026 roku, które z powodzeniem jakby sprzedaje bilety na swoje koncerty. Już 26 czerwca, pierwszy koncert w Żywcu. Później mamy Poznań, później mamy Gdańsk, później mamy Wrocław, później mamy Kraków, później mamy Warszawę i później się kończy męskie granie tegoroczne i będziemy czekać na 2027. Pięknie ten hymn im wyszedł, mam nadzieję, że koncerty także będą piękne. W ogóle polskie utwory są zawsze piękne i Kasia Kowalska też to teraz udowodni. Pieprz i sól, zrób.

0: W dzień gorącego lata od grupy Big Day z tej okazji pozwoliłem sobie sprawdzić długoterminowe prognozy pogody na lato 2026 w Polsce i ono zapowiada się gorące i ekstremalne. Średnie temperatury 2 stopnie powyżej normy wieloletniej. Przewiduje się częste fale upałów przekraczające 30 stopni. One będą przeplatane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, czyli ulewnymi burzami i silnym wiatrem. Jak coś, ja urlop biorę w lipcu i wtedy te ulewne burze i silny wiatr.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Niedziela to też czas jazdy. W sensie wracacie gdzieś albo gdzieś jedziecie. Grupa Demono zapewnia spokój za kierownicą. My musimy dobrymi polskimi hitami jakby balansować naszym życiem. Tutaj akurat dbamy o spokój. Będą też szybsze, żywsze utwory. Będą też dalej te spokojne, to wszystko po 11. I też już za chwilę pozdrowimy tych, których zawsze w niedzielę pozdrawiamy. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
0: 11 na zegarach, więc naszym staroniedzielnym obyczajem pozdrawiamy tych, którzy tłuczą kotlety na schabowe oczywiście. Wszystkich schabiarzy gorąco, gorąco pozdrawiamy, ale bywało już w tym programie tak, że ci od mielonych się oburzali, więc tych, co mielone robią, też pozdrawiamy. Tych, którzy kroją ogórki na mizerię, też pozdrawiamy. Dawid Wajda, cześć ponownie. Nice.

Agnieszka pisze SMS-a, że trafiłem z tą mizerią w punkt. Że co prawda u niej mielone, ale trafiłem z mizerią w punkt. No to smacznego dla wszystkich tych, którzy obiad niedzielny przygotowują. Już tych schabiarzy, mieloniarzy i tych, co mają mizerię, pozdrawialiśmy. No i fajnie się cieszę, że takie dobre obiadki macie. Mam nadzieję, że już po rosołku i właśnie to drugie danie na nie czekacie. Żeby lepiej się czekało, Wiki, Gabor i Kaja ramię w ramię za chwilę perfekt.

0: Sumptuastic zrobił klimat, więc ludzie dzwonią.
1: Cześć, tu Marzena. Leżę sobie na działce, czytam książeczkę w ciszy spokoju, słuchając waszego radia. Pozdrawiam serdecznie. Heja.
0: Jeszcze powiedz, że masz hamak, przypięty jest, buja się na prawo i lewo. I jest wszystko w porządku. Tak jak ma być w niedzielę. Bledka teraz. Za chwilę Zbyszek Wodecki. Znowu

0: Kasa, jak nagrywał ten utwór, to jeszcze nie były tak popularne te wszystkie botoksy i inne zastrzyki. A tu proszę bardzo, przewidział przyszłość. Z wiekiem rzeczywiście niektórzy stajemy się piękniejsi i młodsi. To zasługa pieniędzy. Nie oszukujmy się, pieniędzy. Kto ma pieniądze, ten ma wygląd. Szczególnie na starsze lata. Ale jak ktoś nie ma pieniędzy i dobrze wygląda, to jest sztuka. A to właśnie my wszyscy. My wszyscy w tym momencie. Ty, drogi Janie, i ty, droga Ewo, na przykład. I ty, Mareczku, i ty, Krystynko. Wszyscy jesteśmy piękni. Pięknie się trzymajmy w tę niedzielę w rytmach najlepszych polskich hitów. Pięknie będziemy sobie prezentować się. Taką mam nadzieję. W tej godzinie jeszcze Sarsa. Będzie Maciej Musiałowski. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi. No, wiadomo. Najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Flora i fauna, zawsze mi się myliło. Inne mi się nie myliły, tylko te mi się myliły. Flora i fauna, a tutaj akurat flora od Macieja Musiałowskiego, taki tytuł tego utworu, czyli że rośliny. Teraz już mi się chyba nie myli. Fauna to zwierzątka, a flora to rośliny. I tak trzeba żyć, tak trzeba pamiętać. Dużo roślin i zwierząt na pewno w weekend też gdzieś przez nasze życie się przebija, bo trzeba coś nie coś podlać, z kimś nie z kimś wyjść na spacerek i tak to sobie ta niedziela leci. Za chwilę 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agnieszka Gazda, muła, zapach benzyny, błysk chromu i silniki sprzed lat. Stalowa wola znowu cofnie się w czasie. Już za tydzień miłośnicy klasycznej motoryzacji będą mieli okazję zobaczyć wystawę pojazdów zabytkowych, mówi Dawid Sobiło z Automobil Klubu Stalowa Wola.
12: Zgromadzonych jest przeszło 40 motocykli oraz 60 samochodów zabytkowych. Najstarszym pojazdem, który jest na wystawie, to polski Fiat 508.
11: Wystawę będziecie mogli odwiedzić 31 maja o godzinie 17 na podziemnym parkingu Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
0: Punkt 12 na zegarach, to już popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Możemy się ucieszyć słońcem jeszcze przez 8 godzin i 36 minut. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie się zmienia, a do przesilenia letniego jeszcze ho, ho, ho, ho. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Jakie 5? Wczoraj było 0,5, a dzisiaj 100 na doleczenie. W niektórych przypadkach, bo odsłuchuję sobie też nagrania z waszej sekretarki w różnym stanie nieważkości po wczorajszym działkowaniu. Żeby podtrzymać klimat tego wczorajszego działkowania, już teraz Krzysztof Krawczyk i jego rysunek na szkle, piękny utwór. Za chwilę Wiktoria Kida, będzie także Beata, to już wkrótce, bądźcie z nami.

0: Kao Nashi w Radiu SK2. Dzisiaj w programie w atmosferze spokoju spędzamy sobie tę niedzielę, raczej odpoczywamy. Niektórzy popijają już kawkę po obiedzie. I jak tę kawkę popijają?
1: Witam. Jeżeli chodzi o picie kawy, to najlepiej jest ciszy, spokoju i samotności. To smakuje najlepiej.
0: Proszę bardzo, czyli musi być odpowiedni klimat do tego. No to taka kropla deszczu od Gabriela Fleszara, nawet jeśli słonko dopisuje, może być teraz bardzo przydatna.

0: jakby to powiedzieć, niedziela na lajcie, więc mam nadzieję, że lajtowo sobie spędzacie ten jeszcze wolny czas, jutro dopiero do roboty, więc cieszmy się tym dniem jeszcze. Spokój od Natalii Nykiele. W tej godzinie pojawi się także Kasia Wilk, dobre brzmienia od niej, a także Grupa Myslowic, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: idealny na spacery. Być może ktoś razem z Radiem SK2 właśnie wybiera się na taki niedzielny, popołudniowy spacer w rytmach najlepszych polskich hitów. Rytm jest też dobry, żeby utrzymać odpowiednie tempo chodu. Pamiętajcie o tym. Dawid Wajda, dziękuję bardzo za dziś. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już za chwilę po 13, a my słyszymy się jutro rano.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: I po reklamie.
11: Przez Pomorze, Warmię i Mazury przesuwają się burzowe chmury. Takie tu się tworzą fronty. W pozostałej części kraju niedziela w wersji Lux Patelnia. Słońce nieźle może strzaskać, jak człowiek nie posmaruje się kremem. Dlatego smarujemy z Anią Wyszkoni, Oskarem Cymsem i Edytą Bartosiewicz na Dzień Dobry oraz inne WSC2.

Gwiazda Best 2, Oskar Cenzi, no co ty? Gwiazdy teraz, które pozostawiają wybór swoim dzieciom. No co ty, jak patrzę, Edyta Górniak, donoszą tutaj kolorowe pisemka, że jej syn Alan nie przystąpił jeszcze do pierwszej komunii świętej. Alan jest przystojnym kawalerem, ma ponad 20 lat i sprytnie to wymyślił, muszę wam powiedzieć. Bo gdyby przystąpił do komunii, jak był mały, dostałby tak jak my. Zegarek albo rower, a teraz smartwatcha albo kłada.

0: Adrenalina. Michał Szczygiał w SC2. Na pewno też adrenalina buzuje w Łatwogangu, który jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. YouTuberowi udało się już zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz 3,5 miliona. Zbiera dla chorego Adasia, który również choruje na zanik mięśni. Do celu zostało Łatwogangowi 950 tysięcy oraz 116 kilometrów do Gdańska nad Polskie Morze. W trasie Piotrkowi towarzyszy też SK2 z Kingą Barygą.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: No mnóstwo, jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
1: Dawaj Piotrek, Radio SK2, trzyma kciuki, dawaj!
0: Wskoczcie na Instagrama SK2, zobaczcie, jak razem z Łatwogangiem kręcimy kilometry, a jak dojedziemy do mety, to...
3: SK2.
0: Będzie bal. A że dzisiaj niedziela, to taki bal wszystkich świętych. Wódka suflera w SC2.

0: skoczyć stąd.
1: Ewa Farna daje znak.
0: Zatańcz ze mną.
1: Że można zatańczyć nie tylko w kuchni tłukąc kotlety, ale można też i odpocząć za chwilę, jeżeli teraz jesteście po obiadku i położycie się i chcecie odpocząć 15 minut, to zadbam o to, abyście się obudzili wieczorem albo nawet i w poniedziałek.
2: SK2.
1: Przed nami sporo, sporo dobrej niedzielnej muzyki. Paula już za moment. Was ukołyszę.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: w SC2 Kombi, ale teraz zaparkujemy na chwilę, bo za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy są m.in. nowe ustalenia w sprawie incydentu, do jakiego doszło w rodzinnym mieszkaniu pana prezydenta.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agnieszka Gazda, Muła. Niżańskie Centrum Kultury Soku rozkwitnie muzyką, tańcem i dziecięcą energią. To za sprawą koncertu Kwiaty dla mamy i taty. O szczegółach tego wydarzenia Julia Ranosz.
10: O godzinie 17:00 młodzi artyści zabiorą publiczność w pełną emocji podróż dedykowaną wszystkim mamom i tatom. Przed widzami zaprezentują się zespoły taneczne NCK Soku, m.in. Mini Fuks Maluchy i Skrzaty, a także trzy grupy baletowe działające przy Centrum Kultury. Wieczór do pełnią występy wokalistów lokalnego studium wokalnego.
9: Koncert odbędzie się w Dzień Matki, czyli najbliższy wtorek, a wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.
0: Jest 14, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
11: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
0: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Przypomnę, służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą. Na trasie kibicuje mu tłum fanów.
12: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
0: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
13: Wy nie zmieniajcie kanału. Zostawcie te fale, które są, które idealnie sprawdzają się do kręcenia kilometrów i to nie tylko rowerem, chociaż pogoda idealna na to, żeby na rower wyskoczyć. Prawda, panie Marcinie?
14: Tak, wczoraj też była i skorzystałem.
13: No, i SK2 również skorzystała. Jedziemy razem z Łatwogangiem i jedziemy z wami, najlepszymi słuchaczami. Mamy to, co najlepsze.
1: Najlepsze polskie hity.
13: Jesteśmy też w twoim aucie. Obok Lemon, który potrafi naprawić każdą usterkę w SC2.

0: SC2, wszystko jest dobrze, a w niedzielę jak najbardziej. Może nam być wszystko jedno. I wcale nie jest tak źle u Kasi, która przez Messengera SK2 pozdrawia ze swojego londyńskiego ogrodu całą ekipę, w którym to ogrodzie termometry pokazują aż wow 30 stopni.
1: SK2.
2: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Letka śpiewa, jak długo trwał dany weekend. 2 dni w SC2, albo i dłużej.
1: SK2.
0: A sezon jeszcze się dobrze nie zaczął, a tutaj proszę bardzo, czytam, że już jest walka o najlepszy metr kwadratowy plaży. Kamery zainstalowane z widokiem na Bałtyk uchwyciły pierwszych plażowiczów, którzy, aby uniknąć tłumów, o 9:31 wbijali już pierwsze parawany. Ktoś krzyczał jeszcze: Halinka, pilnuj parawanu, ja idę po gofra.

0: Ubrana w codzienność. Wygląda jak ze snu i taka ona właśnie jest w wykonaniu Artura Gadowskiego i jeszcze z rakietą w ręku. Magdalinet właśnie teraz zaczęła zabawę na francuskich kortach Rolanda Garrosa. Magda gra w słońcu z czeszką Terezą Walentową i w pierwszym secie wygrywa. 4-3 w gemach dla niej, tym bardziej trzymamy kciuki trzy razy bardziej.
1: SK2.
0: Hania Kuzimowicz już za chwilę.
2: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Legendarna Alicja Majewska w SC2, która w sercu ma busolę. Ja patrzę na zegar, już za chwilę 15 i najważniejsze newsy.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
5: 15 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci, spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest teraz tam jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
6: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
5: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy, utrudnienia możecie napotkać na ekspres Sowej szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery. Na jezdni w stronę Szczecina zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
7: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
5: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast Lechia, Arka i Termalika spadają do pierwszej ligi.
0: Dobrze, że ten sezon Ekstraklasy, Marcin, mamy już za sobą. Teraz można zająć się drobnymi usterkami domowymi, trawnik można skosić, prawda?
8: Ja nie wiem, w której drużynie ty grasz.
0: W tej, która planuje również ekstra wakacje, taka jest pogoda. Od 20 na północy do 28 na południu ze słońcem i burzami, a w tej godzinie będą grzmieć męskie granie, na początek gitara emo i inne.

Ciekawe, co przyniesie nam środa i czwartek. Najlepsze polskie hity w SC2 to na pewno i oby niższe ceny paliw. W weekend tankowaliśmy 95, 6,46 za litr, ropę 6,85 za litr. Nikt nie mówił, że w weekend tankowanie jest tanie. SK2. A może być jakby tak rzucić wszystko, wsiąść do pociągu byle jakiego, w przedziale Maryla z gitarą, Krzysztof Zalewski. No taka kolejka na pewno wam się spodoba w SC2.

0: Może i ją kocha, ale stara miłość nie rdzewieje. Jak do najlepszych polskich hitów, ten odurczuli anioł wie w SC2, to jeszcze pewna chińska rodzina, która kupiła 90 jajek. Naprawdę. Kupili 90 jaj, zostawili je w domu i wyjechali na 2 dni, a jak wrócili, to co ciekawe, zamiast ciszy, po kuchni biegały kurczaki.
1: Ale jaja! SK2.
0: 90 jaj. Miał być zapas na śniadania, a wyszedł kurnik z kuchni. Nie wiem.

0: W SC2 Monika, która bardzo rzadko wpuszcza do swojego domu aparaty reporterów, Monika Brodka, świeżo upieczona, szczęśliwa mama, która teraz więcej ma prasowania niż grania. Ale w Radiu SK2 gramy już za chwilę Sylwię Grzeszczak i razem z nią wpadniemy do dżungli.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Swoją młodość wspominają bracia Artur i Jeremi Sikorscy w Radiu SK2. A 24 maja, czyli dzisiaj, mamy również w kalendarzu Dzień Braci. Wszyscy bracia zatem dzisiaj świętują. Wszystkim bratom życzymy wszystkiego najlepszego. Brat Marcin Procki już za chwilę przedstawi o 16 najważniejsze newsy, a potem dalej gramy. Najlepsze polskie hity. Bracie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agnieszka Gazda Muła. Jeśli szukacie oddechu w codziennym zabieganiu, ta propozycja jest dla Was. Niżańskie Centrum Historii i Tradycji zaprasza do odwiedzenia wystawy czasowej prezentującej twórczość Michała Potaczałę. Wyjaśnia Jonasz Jagiełło, koordynator centrum.
14: Michał Potaczała, związany z Niskiem od dzieciństwa, tworzy głównie w technice olej. Jego prace realistyczne, subtelne i pełne światła ukazują piękno pejzaży i martwych natur nasyconych motywami kwiatowymi.
13: Wystawę można oglądać do 12 czerwca włącznie w siedzibie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Wejdziecie za darmo.
15: Dokładnie 16. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nadmorskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest Krajowa Dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. A do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
16: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
15: A do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
0: Czyli za raz, dwa, trzy, cztery, pięć godzin, bo teraz jest 16 i to jest ta pora dnia, kiedy powoli można się zbierać z rodzinnego obiadu, serniczek na wynos i będziemy już lecieć, albo przeciwnie. Dokładka wjeżdża na stół i kontynuujemy to, co najlepsze w niedzielę.

Tym bardziej jak ktoś ma urodziny, to nie można nie odmówić. Agnieszka Chylińska skończyła wczoraj 50, pół wieku człowieku. A głos cały czas jak żyleta w SC2.

IGOWES 2, kwadrans po 16. Są nowe wyniki badań dotyczące snu. Ile powinniśmy spać, żeby wolniej się starzeć? No i naukowcy przebadali ponad 500 000 ludzi. Wyszło, że człowiek najwolniej starzeje się wtedy, kiedy śpi tak około 7-8 godzin. To co? Robimy sobie terapię odmładzającą? Kwadransik dla siebie z SK2. Za chwilę Doda, a teraz Kombi.

0: Zawsze chce się tańczyć. Szary świat, Wesce, dwa Stanach i kwiat jabłoni. Kwiat jabłoni, czyli Jacek i Katarzyna Sienkiewiczowie, dzieci Kuby Sienkiewicza. Znacie, speca od elektrycznych gitar, które mają wielu fanów.
1: SK2.
0: Teraz fanka świętego spokoju, Beata i Baim. Perkusja? Gramy.

0: Dedenegra. Numer, który sprawdza się w każdym domowym gniazdku. Mój jest ten kawałek podłogi w ST2. Tak też śpiewają bociany, jak wracają z Afryki do Polski. Ale internet napisał, bo czytam, że dzieje się z naszymi bocianami coś dziwnego, bo coraz częściej zaczynają osiedlać się na wysypiskach. Czyli wracają na stare śmieci.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Kiedyś to było pierwsze miejsce na listach przebojów, a teraz już nie. Westy 2 cały czas, najlepsze polskie hity, ten od Tilaf, a już za chwilę pierwsza liga piłkarska, między innymi w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.
8: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
9: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
8: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały tam szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, a awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
10: Piłkarze szybko biegają po boisku, a tutaj w kalendarzu mamy 24 maja, Dzień Ślimaka. Co nas łączy ze ślimakiem?
11: Robimy wszystko wolno?
10: Niektóre rzeczy robimy wolno, tak, ale w przeciwieństwie do ślimaka mamy nie na plecach cały dom, ale na głowie.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
12: SK2.
10: W tej godzinie będzie też coś na powroty do domu. Już tutaj dla was przygotowuję, ale nie tylko. Zaczynamy od numeru, który był hitem lata którego, Marcin?
11: 2000.
10: Tak jest! A to ma być bardziej gorące.

0: Napisała 170 tekstów, w tym hity do diamentowej płyty Aquaria Dody. Napisała też hiciory Oskarowi Cymsowi, a teraz postanowiła napisać coś dla siebie. Marisa w SC2 przed chwilą z hitem, od którego nie da się tak szybko odkochać i na którym może zarobić tego lata miliony moment, bo to będzie hit.
1: SK2.
0: Jak ten od mroza. A na swoje hity polskie głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce sk2.pl. Tutaj decydujecie, co leci u nas po 18 w piątek.

0: Vito Bambino, Zalia w SC2 i cud w Paryżu. O tym meczu będzie mówił cały tenisowy świat. Magdalinette melduje się w następnej rundzie Rolanda Garrosa. Pokonała Czeszkę Terezę, ale w jakim stylu? Z zaciśniętymi zębami, z rakietą w dłoni. Decydującą partię grała z kontuzją kolana.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: Ale to nie ona padła na kolana.

0: Ochronu zostało mu tylko 57 km. Łatwo gang zamienia kilometry w pomoc. YouTuber od 50 godzin jedzie rowerem z Zakopanego nad morze, zbiera na leki dla chorych dzieci. 12 milionów dla Maksia już zebrane, teraz 3,5 miliona dla Adasia. A ile jest na koncie?
1: Mamy 3 miliony dla Adasia już! Siemano, siemano! SK2.
0: Już niebawem finisz Łatwoganga. Możecie oglądać na jego kanale na YouTubie. Prawdziwy maratończyk serca rowerowy.
2: Autopromocja.
3: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
3: No i oni.
4: Wajda i Jarząby.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
3: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
20: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.

0: Legendarne i tylko polskie hity w SC2, ten od Andrzeja Załuchy i Salawi. Pocztówka z Paryża. W Paryżu są nasze dziewczyny na turnieju Rolanda Garrosa. Grają w tenisa Magda Lema i Magda, która wygrała, a która gra o tym w newsach Eski 2.18.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: I po reklamie.
19: Jest 18, zaczynamy newsy. Marcin Brocki zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, 6, w tym 5 dzieci zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. A powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
20: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
21: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
19: Mówili mieszkańcy Grudziądza, w czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża. Ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magdalinet, która po 3 setach wygrała z Czeszką Teresą Valentovą. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała, a jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: SK2.
1: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie, a że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem 5 hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000, do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: SK2.
1: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są Juvenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manks z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manks z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
2: Orła cień.
1: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manks. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manks, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manks wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
2: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orła Cień.
1: Jaki strzał od razu.
2: Prawda?
1: A pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
2: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
1: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
2: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
1: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manks bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: Radiu SK2.
1: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów, 5 hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku, to właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z

0: penaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Muszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo, jak kilkanaście lat później.
1: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszyt z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostacki, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
0: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół wideo pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki i dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk i przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są, kiedy jest uczucie. A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
1: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
2: Widać poświęcenie.
0: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
3: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
4: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie.

0: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Radiu SK2.
1: Jestem, melduje się Michał Hanczak, cały czas przy mikrofonie i cały czas w tym tygodniu gram wam hity artystów, których za kilka dni zobaczymy w Olsztynie na tegorocznej Kortowiadzie. Tak naprawdę mógłbym z hitów tych artystów ułożyć co najmniej cztery takie piątki, no ale musiałem dokonać jakiegoś wyboru, dlatego zagrałem wam już hity m.in. od braci Kacperczyk, Warius Manks z Kasią Stankiewicz, czy na przykład zespołu Wilki. Oni wszyscy nad Jeziorem Kortowskim się pojawią. Będzie Michał Szczygieł, będzie Łydka Grubasa, będzie Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Afromental, mnóstwo artystów tak naprawdę z różnych muzycznych światów, a wśród nich królowa Maryla Rodowicz. Nie trzeba będzie czekać do Sylwestra, żeby ją odbrozili, bo pojawi się na Kortowiadzie już 30 maja. Maryla hitów ma co niemiara, ale ja wam dzisiaj przypomnę hit pod tytułem Wszyscy chcą kochać. Osobiście bardzo lubię tę piosenkę, mam nadzieję, że wy również, zwłaszcza za jej przesłanie, ale też za historię, która się za tą piosenką kryje. To był 2005 rok i można powiedzieć, że Maryla dostała wtedy nowego wiatru w żagle. Zdecydowała się współpracować z młodymi, uznanymi artystami polskiej sceny. Nie po raz ostatni, jak się potem okazało. No i w 2005 roku wydała album pod tytułem Kochać, na którym znalazły się kompozycje artystów związanych z zespołem Mysłowic czy Hej, a za teksty na tej płycie odpowiadała Kasia Nosowska, czyli wokalistka Heja i doskonała tekściarka. Nikt tak jak Kaśka nie potrafi w odpowiednich, całkiem prostych i łatwych do zapamiętania słowach ująć bardzo prostych prawd, o których często to zapominamy w tym pędzącym świecie. W tym przypadku rzeczywiście mowa o tym, że wszyscy chcą kochać. Chuda jak słomka cizia blond i z lichym torsem starszy pan, tęga madam, co z psiną przez osiedle mknie, grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gay i tak dalej. Mógłbym jeszcze cytować osoby, które w tym hicie się pojawiły. Ja mam nadzieję, że one wszystkie też się pojawią na Kortowiadzie i będą doskonale się bawić. Jeżeli jesteście wśród tych ludzi, którzy chcieliby tam być, ale jeszcze nie macie biletów, no to słuchajcie nas uważnie, bo w tym tygodniu mamy ich dla was mnóstwo. Wszyscy chcą bilety, to znaczy wszyscy chcą kochać. Już teraz na antenie Radia SK2.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Nasz kierowca ze Stalowej Woli znów rusza po kolejne punkty. Grzegorz Urbanik już za chwilę wystartuje w Mikołajki Rally na Mazurach, jednej z większych rajdowych imprez, która przyciąga fanów motorsportu z całej Polski. O starcie i o tym, co czeka zawodników, opowie już sam Grzegorz Urbanik w rozmowie z naszą reporterką Emanuelą Kwaśniak.
2: Dziś ze mną w studiu Grzegorz Urbanik, kierowca rajdowy ze Stalowej Woli. Witamy.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy.
2: Przed tobą kolejne wyzwanie i start. Tym razem jedziesz na Mazury, dokładniej na Mikołajki Rally. Powiedz mi, czym dokładnie jest to wydarzenie, kiedy rusza i co będzie się tam działo?
3: Wydarzenie rusza od 3 do 6 czerwca. To będzie tak naprawdę dwa rajdy. Pierwszy rajd to rajd Cormoran, rajd Legend. Będą tam startować starsze samochody produkowane w latach 90. tam 2000. Bardzo szybkie pojazdy, mega fajne dla kibiców. Będzie można popatrzeć na te samochody, na te, jak to powiedzieć,
2: klasyki.
3: No. No i trzeci, czwarty klasyki i piąty, szósty jedziemy my, czyli rajdy cross country po tych samych trasach.
2: No to najpierw zacznijmy sobie o tym rajdzie klasyków. Mówiłeś, że będą to klasyczne samochody, które będzie można oglądać i oni, tak jak wy, przejadą trasę. Jaka to będzie trasa? Powiedz mi, w kilometrach jaka?
3: To pierwsza trasa to będzie arena Mikołajki, 2,5 kilometra sprintu. Później przejadą na odcinek Baranowo 12 kilometrów i jeszcze 3 następne, takie 5,5, 6 kilometrów i chyba 3,9. Tak to będzie. Będzie to sam shooter, bez dziur, bardzo szybko. Każdy metr będzie się liczył. Każda sekunda zaważy o wyniku.
2: Powiedz mi, będzie można te samochody klasyki i też później was zobaczyć na trasie i w parku maszyn, czy tylko na przykład na trasie? Jak to wygląda tam?
3: W parku maszyn będziemy można sobie wejść, zobaczyć te samochody klasyczne. My też już będziemy wcześniej tam, bo tak jak wspomniałem, my jesteśmy 5-6, ale jedziemy już wcześniej, żeby też może pojeździć jakieś odcinki testowe, więc ja będę już tam od trzeciego.
2: Ile załóg łącznie wystartuje w Mikołajkach?
3: Myślę, że około 200 załóg łącznie z klasykami, może 250. Z tego, co mi wiadomo, wszyscy jadą, wszystkie auta, nawet z wypożyczalni wypożyczają, żeby jechać na ten rajd w cross country. Bez licencji będzie można startować, więc starsi zawodnicy, tacy, co nie jeżdżą, też chcą spróbować swoich sił, bo jest to pierwszy rajd robiony dla zawodników cross country i chcą się jechać sprawdzić.
2: To w takim razie życzymy im powodzenia. I powiedz mi, jak wyglądały twoje przygotowania, bo też widziałam, że sporo o tym rajdzie mówisz. Czy będzie to trudny rajd, trudna trasa?
3: To może to nie będzie trudny rajd, ale taki wymagający dla oka, czyli każda sekunda zaważy, każdy błąd może nas zrzucić z miejsca i to będzie krótko. No, ja jestem nauczony do takich pojazdówek, potrafię jechać szybko, bo jeździłem kiedyś w wyścigach, wiem, jak się to je i myślę, że sobie poradzę.
2: A jak ktoś przyjedzie, żeby zobaczyć was na trasie, to powiedz mi, jak to wszystko wygląda? Gdzie się najlepiej ustawiać? Jak się zachować? Jak zachować też bezpieczeństwo?
3: Kibic musi zawsze stać na wewnętrznych zakrętach, nigdy na zewnętrznych zakrętach, bo na zewnętrznych zakrętach, jak się coś stanie, no to jak są koziołki, leci samochód, to zawsze wywala go na zewnętrzną. Wewnętrznej tego się nie dzieje. A strefy kibica w Mikołajkach, no to strefa na arenie, no to bardzo duża strefa i bardzo fajna. Myślę, że będzie kilka tysięcy osób na tym rajdzie i będą to obserwować.
2: A jak dla ciebie z punktu kierowcy, gdzie stoją kibice, jak to na ciebie oddziałuje? Czy się stresujesz? Czy wtedy jeszcze większa adrenalina wjeżdża? Jak to wygląda? Jak widzisz tłum, który patrzy właśnie, jak przyjeżdżasz? Czy jednak to tak naprawdę, wiesz, klapy na oczach i tylko jesteś ty, trasa?
3: Głównie ja i trasa, ale kibica, jak widzimy, no to jeszcze wtedy się podnosi adrenalina, jest lepiej. Bez kibica nie ma rajdu.
2: Powiedziałeś mi tak jeszcze przed tą naszą rozmową, jak rozmawialiśmy o wywiadzie, że w Mikołajkach już tam w ogóle na Mazurach noclegi są pozajmowane. To tak wielkie wydarzenie jest?
3: To jest bardzo duże wydarzenie. W tamtym roku nie było tego wydarzenia. Nie ma tam rajdu polskiego od tamtego roku bodajże. I jadą wszyscy. Na tym bardziej, że tu mamy długi weekend i ludzie z Polski, kibice naprawdę tam jadą. Nie ma żadnych hoteli, wszystko jest pozajmowane.
2: Czyli to tak naprawdę i zarówno dla kibiców i dla was kierowców jest takie atrakcyjne wydarzenie.
3: Bardzo atrakcyjne wydarzenie. Nie mogę się doczekać, żeby tam już być.
2: Powiedz mi, jak ktoś nigdy nie był na tego typu wydarzeniach, rajdach, czego może się spodziewać, tak jakbyś miał zachęcić słuchaczy?
3: No, może zobaczyć starsze, tak 15 lat do tyłu te samochody, te Subarynki, te Toyoty, bo dzisiaj mamy Skodę, Toyotę i jeszcze tam jakieś może jeden, dwa samochody, które jeżdżą, a tam będzie tak naprawdę wszystko, każdy klasyk, każdy koń mechaniczny. Będzie naprawdę się działo, będzie można zobaczyć fajne pojazdy.
2: A teraz stricte o twoim rajdzie. Powiedz mi, jak to wygląda od pierwszego do ostatniego dnia? Jak zdobywa się te punkty? Na czym będzie ci zależało?
3: No będziemy mieć etapy. Każdy etap trzeba... Ja chciałbym go wygrać, każdy etap, bo za każdy etap mamy dodatkowe punkty. To są cenne punkty, bo walczę w tym roku mistrza Polski. Muszę go wywalczyć, za wszelką cenę chcę to zrobić. Jedziemy każdą rundę i każdy punkt, nawet jeden punkt się dla nas liczy. I walczymy każdy centymetr na trasie. Bo ostatnio na poprzednim rajdzie wygrałem z kolegą o 0,2 sekundy na 68 kilometrach. 0,2 sekundy to nawet nie jest mrugnięcie oka.
2: Tutaj gratulacje na twoje ręce składam. Jakbyś też jeszcze opowiedział właśnie o tym poprzednim rajdzie, jak było, tutaj wiemy, że wygrałeś. Jakie emocje towarzyszyły, jaka była trasa, czy teraz trudniejsza Mikołajki, czy jednak Czarny Borno-Suginowo, to czy tamta była trudniejsza trasa, jak to wygląda?
3: Tamta trasa była bardzo ciasna, bardzo szybka, bardzo niebezpieczna miejscami, zróżnicowana, był piach, był kurz, było wszystko, shooter, a tu jest tylko shooter. No, bo myślę, że Mikołajki będą lepszym rajdem i szybszym, bardziej widowiskowym z tego względu, że jedziemy nie po poligonach, tylko po normalnych miejscowościach, a w Czarnej i Borno-Suginowo to są wydzielone jakieś strefy kibica, ale głównie ścigamy się po poligonach.
2: To tak, to był Borno-Suginowo, to była tak jakby pierwsza runda? Można to tak nazwać?
3: Nie, Borno-Suginowo i Czarne to organizator nam połączył, bo tak naprawdę rok temu, czy tam dwa lata temu i tam lata do tyłu, te rajdy odbywały się
2: rozdzielone.
3: Tak. Teraz nam zrobił dwa rajdy, czyli w jeden dzień żeśmy mieli tam 130 km w Czarnym, w drugi dzień Borno-Suginowo też tam ponad 130 km, łącznie nam dało tam niecałe 260.
2: A teraz w Mikołajkach ile przed wami będzie kilometrów?
3: Teraz będziemy mieć 130 km łącznie wszystkiego, z tym, że będziemy jechać na przykład 2,5 km, 12, 3, 4, 5, będziemy jechać to 3 albo 4 razy.
2: Na kilku odcinkach będziecie kilka razy. Czy to dla ciebie jest trudniejsze, że za każdym razem próbujesz, nie wiem, lepiej tam, nie wiem, wejść w zakręt, przyspieszyć, czy jednak za każdym razem jest łatwiej, bo znasz już tą trasę?
3: No na pewno łatwiej, bo pilot już sobie opisze trasę dokładniej, bo my jak ruszamy, dostajemy godzinę wcześniej kartę drogową, czyli tak zwanego roadbooka i nie wiemy, gdzie jedziemy. Po pierwszym biegu będziemy wiedzieć, co nas czeka na trasie, ale po każdym następnym trasa się zmienia. Robią się jakieś kolejny, coś tam się wydarza i po prostu trzeba też uważać, nie? Ale lepiej będziemy wiedzieć, jak jechać i gdzie jechać.
2: I jeszcze jakbyśmy mieli sobie tak w przyszłość trochę wybiec, jakie kolejne rajdy cię czekają? No bo harmonogram
3: teraz,
2: masz.
3: Teraz będziemy mieć dłuższą przerwę. W końcu lipca jedziemy rajd Polskie Safari w Przesnyszu. i później lecimy Baja Poland w Szczecinie i w Drawsku Pomorskim. Jest to cykl Pucharu Europy. Potem prawdopodobnie na nasze miasto Stalowa Wola, jak wszystko pójdzie dobrze, i zakończymy sezon w Drawsku Pomorskim rajdem niepodległości.
2: W takim razie życzymy we wszystkich powodzenia i tak jak mówiłeś, te punkty są dla ciebie bardzo cenne, bo chcesz wywalczyć mistrza Polski. To jeszcze tak zobrazuj nam to, jak wygląda punktowanie kierowców po każdym takim przejeździe, rajdzie.
3: Punktowanie kierowców to też zależy od rajdu, bo czasami runda jest podwójnie punktowana, ta runda będzie normalnie punktowana, czyli dostanę, jakbym wygrał, czego sobie życzę, to bym dostał 60 punktów i za każdy etap dają nam 2 do 5 punktów. To w zależności, jaki to jest etap, jaki to jest rajd.
2: To życzymy ci tych punktów jak najwięcej. I tutaj może na zakończenie zaproszenie dla wszystkich mieszkańców regionu, nie tylko Stalowej Woli, chociaż tutaj w szczególności, na ten długi weekend na Mazury.
3: Będziemy relacjonować, wszystko będziemy pokazywać. Będziemy też mówić, może powiemy coś w radiu.
2: A zaproszenie jakieś takie? Może akurat ktoś nie ma jeszcze planów?
3: Zapraszam, jeżeli ktoś nie ma planów, zapraszam serdecznie, zobaczycie, poglądacie.
4: Wisłoksan, Osława i Solina to, jak przekonuje nasz gość, najczęściej wybierane miejsca na spływy kajakowe na Podkarpaciu. A jakie rzeki i zalewy są najlepsze dla początkujących? Jak i zabrać ze sobą ekwipunek oraz jak przygotować się na dłuższą wyprawę? To wszystko już teraz objaśni Wam Jacek Dziwisz z PTTK w Rzeszowie. Z zaproszonym do studia gościem rozmawiał nasz reporter Tomek Widak.
5: Wakacje coraz bliżej, a to oznacza, że wiele osób wychodzi na świeże powietrze i podejmuje różnego rodzaju aktywności fizyczne. Jedną z nich są oczywiście spływy kajakowe. Na początek może powiedzmy, jakie mamy trasy, czyli jeziora i rzeki na Podkarpaciu, które są takie idealne do spływów. No i przede wszystkim rozgraniczmy od razu, jaki one mają stopień trudności.
6: Jeżeli chodzi o rzeki na Podkarpaciu i kajakarstwo, to najbardziej taką popularną rzeką, no i najbliżej tak naprawdę Rzeszowa, jest Wisła. Wspaniała rzeka, jedna z najdłuższych rzek na Podkarpaciu, ponad 220 km długości. Twoje źródła ma w Beskidzie Niskim, no i w dużej części też płynie właśnie przez Podkarpacie. Bardzo dogodne warunki do uprawiania właśnie kajakarstwa, turystyki takiej kajakowej, na jednodniowe spływy, czy nawet kilkudniowe, no bo rzeka jest długa. No i mamy wiele możliwości, aby rozpocząć taki spływ. Najczęściej te spływy na Wisłoku rozpoczynają się i najdogodniej można je rozpocząć na przykład w okolicy Strzyżowa, a właściwie Frysztaka. Jest tam dogodne miejsce do tego, aby rozpocząć spływ i popłynąć 10, 20 czy więcej kilometrów. Jak się przygotować do takiego spływu? Jak rozpocząć swoją przygodę z kajakarstwem? No najlepiej nie rzucać się w cudzysłowie na głęboką wodę. Lepiej zorganizować czy zapisać się na taki spływ przez firmę, na przykład, która organizuje takie spływy, i lepiej, żeby to był jednodniowy wypad, niż żebyśmy się mieli zniechęcić wiosłując przez 20 czy 30 kilometrów.
5: Czyli na początek dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z kajakami, no to poleciłby Pan raczej jednodniowy wypad?
6: Raczej jednodniowy wypad. Długość takiego spływu powinna być maksymalnie tak do 10 kilometrów, jeżeli są to początkujące osoby, no aby się nie zniechęcić, ponieważ kajakarstwo no, wymaga jednak wysiłku, wymaga też no, pewnej wiedzy, musimy się nauczyć w krótkim czasie manewrowania tym kajakiem, przede wszystkim jak do kajaka wsiąść, jak poruszać wiosłami, przeważnie są to kajaki dwuosobowe, no i trzeba tutaj współpracować, to jest też taki dobry moment, aby się nauczyć takiej współpracy ze swoim partnerem, siedzącym albo z przodu, albo z tyłu. Przeważnie jest tak, że osoba z tyłu jest takim motorem, jest osobą, która ma więcej siły i też steruje tym kajakiem. Natomiast osoba siedząca z przodu widzi to, co ma przed sobą, informuje o ewentualnych przeszkodach, o jakichś utrudnieniach, ale też oczywiście czynnie bierze udział w tym wiosłowaniu, wspomaga tą osobę, która jest z tyłu.
5: Za chwilę przejdziemy jeszcze do tych kwestii takich technicznych, natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do tych rzek, które są najpopularniejsze, jeżeli chodzi o spływy kajakowe. Powiedział pan o Wisłoku. Wisłok poleciłby pan raczej dla początkujących, czy bardziej dla zaawansowanych?
6: Jeżeli chodzi o Wisłok, który ma charakter górski, jest rzeką górską tak naprawdę, raczej polecałbym osobom, które jakieś doświadczenie kajakowe już miały za sobą, ponieważ są to niektóre odcinki o niektórej porze roku mogą być trudne, na przykład przy zwiększonym stanie wody mogą być pewne trudności, jeżeli chodzi o właśnie manewrowanie. Jest to rzeka szybka, więc może mieć trudność taka osoba początkująca, ale jeżeli jest stan wody umożliwiający takie płynięcie, nie brodzenie po wodzie, bo czasem jest tak, że trzeba po prostu kajak przeciągnąć, bo jest niski stan wody i trzeba w którymś miejscu przeciągnąć kajak, to znaczy wziąć go na linkę i powiedzmy tak w cudzysłowie na hol i kawałek przeciągnąć, to też nie powinno sprawić trudności takim osobom początkującym. Na pewnych odcinkach Wisłok jest rzeką taką przyjazną i nawet właściwie osoby początkujące powinny sobie poradzić, ale dobrze jest na przykład skorzystać z pomocy osób, które mają już jakieś doświadczenie za sobą. Dobrze, żeby to były osoby, które już pływały po rzekach górskich, albo na przykład wybrać się na taki spływ zorganizowany przez czy to PTTK w Rzeszowie, który ma przy swoim oddziale kluby, które zajmują się kajakarstwem, organizują takie spływy, mają przodowników turystyki kajakowej, to jest kadra taka programowa PTTK, są to osoby doświadczone, które powiedzą, jak przygotować się do spływu, pokażą, jak wiosłować, jak wsiadać do kajaka, poprowadzą taki spływ, przepłyną miejscami trudnymi, żeby też nie wpływać na przykład pod konar drzewa, który może się zdarzyć na naszej trasie. Są takie miejsca na Wisłoku, choć już coraz mniej, ponieważ Wisłok jest oczyszczoną już taką rzeką z takich zwalonych drzew i jest właściwie bardzo dobrze spławny.
5: Mamy jeszcze na Podkarpaciu takie rzeki jak San, mamy ogólnie Solinę, mamy Osławę i mamy jeszcze Łęk. Może pan coś więcej na ten temat powiedzieć? Może zaczniemy najpierw od Sanu.
6: No San jest królową rzek, generalnie jest najdłuższą rzeką tutaj, powiedzmy, Podkarpacia, ponad 450 km długości. Źródła San ma właściwie w Bieszczadach, jak to się niektórzy spierają, po stronie ukraińskiej, niektórzy mówią, że po polskiej stronie. No to jest pewnie tak jak z Amazonką, że do tych źródeł trudno jest dotrzeć i trudno jest je odkryć, ale też tak naprawdę nie o to chodzi. Wypływa, powiedzmy, w Bieszczadach pod Piniaszkowym Wierchem, i płynie sobie dużą przez wiele kilometrów granicą Polski z Ukrainą i właściwie ta część nie jest spławna, bo jak wiemy, to jest też rzeka graniczna. W tym miejscu też nie ma warunków do tego, żeby tam spływać. Jest wtedy taką cienką nitką. No ale powiedzmy dalej gdzieś w okolicach Leska czy za zaporą właściwie w Myczkowcach przy dobrych warunkach można by już spływać. To znaczy, jeżeli stan wody na to pozwala, bo też San jest taką rzeką, która ma progi skalne, więc to by uniemożliwiało nam płynięcie, ale przy dobrym stanie wody można by było płynąć już od zapory w Myczkowcach. No, San jest już rzeką taką wymagającą. Jest typowo rzeką górską. Te odcinki na pewno nie nadawałyby się dla początkujących kajakarzy. Lepiej zaczynać gdzieś od na przykład Sanoka, gdzie jest troszeczkę spokojniejszy. Też oczywiście trzeba wziąć pod uwagę stan wody, warunki pogodowe. Stamtąd można by już płynąć spokojnie, nawet można by zorganizować taki, powiedzmy, spływ rodzinny dla osób, które rozpoczynają przygodę kajakową, ale najlepiej pod kierunkiem osób doświadczonych, a jeszcze lepiej pod opieką przodowników turystyki kajakowej. Jasne. Jeżeli chodzi o inne rzeki jeszcze na Podkarpaciu, bo nie tylko San, nie tylko Wisłok, ale mamy jeszcze Wisłokę, mamy Ropę, mamy Osławę, mamy wspomniany tutaj Łęk. Są to rzeki też spławne, mniej popularne, ale bardzo piękne i nadające się do pływania kajakami. Jeżeli chodzi o Łęk, to jest taka rzeka, można powiedzieć, bardzo mało znana szerszej, powiedzmy, rzeszy kajakarzy, bo jest to rzeka wąska, to jest rzeka, która jest w okolicach Kolbuszowej, ma swoje źródła mniej więcej na płaskowyżu kolbuszowskim i ona jest dopływem Wisły. Wąska rzeka, ale także przy dobrych warunkach pogodowych, dobrym stanie wody spławna. Na pewno tam nie spotkamy wielu kajakarzy. Jeżeli byśmy tam organizowali spływ, na pewno on będzie kameralny. A chciałbym powiedzieć, że taki spływ mamy w planach zorganizować. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy właśnie współpracy klubu Polsurvival, który organizuje spływy kajakowe, ma w planie spłynąć Łęgiem.
5: Kiedy taki spływ?
6: Ten spływ będzie w czerwcu, to będzie 24 czerwca. Jest to jednodniowy spływ i jeżeli ktoś właśnie chciałby taką przygodę, jak już tutaj wspominaliśmy wcześniej, rozpocząć z kajakarstwem, to jednodniowy spływ jest jak najbardziej dobrym pomysłem.
5: A na jakim dystansie?
6: Rzeka nie jest długa, ona ma bodajże około 50 km. Dystans, jaki przepłyniemy, to będzie około 10-15 km. Jeszcze trwają ustalenia co do dystansu.
5: Dobrze, proszę mi powiedzieć, jakie są w ogóle różnice między spływem po rzece, a spływem po jeziorze, bo tutaj też pojawiają się takie pytania wśród początkujących kajakarzy. Mówi się, że ten spływ po jeziorze jest bardziej rekreacyjny. Zgodzi się pan z tym stwierdzeniem?
6: Tak, spływy na jeziorach, powiedzmy, często jest tak, że przyjeżdżają osoby na przykład na zalew w Solinie, na to nasze Bieszczadzkie Morze, no i tam wypożyczamy kajak na godzinę, dwie i rekreacyjnie możemy sobie właśnie po tym zalewie popływać. No trzeba oczywiście uważać, bo pod sobą czasami mamy pod kajakiem kilkadziesiąt metrów, jeżeli chodzi o głębokość. Oczywiście trzeba także zachować takie warunki bezpieczeństwa, to znaczy kapok, który jest obowiązkowy. Kapok no jednak chroni nas przed tym, gdybyśmy wypadli z kajaka, unosimy się na wodzie. Należy o tym zawsze pamiętać. Czasem taki spływ na takim otwartym akwenie może nam sprawić trudności, na przykład wiatr wiejący silno w naszą stronę może nam utrudnić to wiosłowanie, ale z pewnością takie rekreacyjne pływanie będzie na takim otwartym, powiedzmy, zbiorniku, jak na przykład Solina. Albo na przykład tutaj Rzeszowski Zalew jest też takim miejscem, gdzie często rzeszowianie czy osoby z najbliższej okolicy przyjeżdżają i tymi kajakami pływają. Jest to taka bardziej rekreacja. Jeżeli chodzi o rzeki, no rzeki są bardziej wymagające, dostarczają także wielu też wrażeń, bo spływamy oczywiście z prądem po rzece, no i ten krajobraz nam się no zmienia, prawda? Płyniemy 5, 10 czy 15 czy nawet 20 kilometrów, no i też podziwiamy tą przyrodę, rzeka w wielu miejscach się zmienia.
5: To teraz może przejdźmy do tych kwestii takich technicznych. Proszę powiedzieć, jak przygotować się do takiego spływu? Czy on wymaga jakiegoś wcześniejszego treningu?
6: Trzeba być, powiedzmy, osobą taką sprawną.
5: Wysportowaną.
6: Powiedzmy wysportowaną, na przykład biegającą, jeżdżącą na rowerze, ale to nie jest też warunek taki konieczny, bo też proszę sobie wyobrazić, że kajaki są na przykład dobrym takim sposobem na rekreację, na przykład dla osób niepełnosprawnych, prawda? Wymaga to z pewnością już zaangażowania kilku osób, ale w kajaku siedzimy i właściwie wiosłujemy rękami. To przygotowanie się przydaje, bo wiosłując kilka czy kilkanaście kilometrów, no ręce nam słabną i nawet mogą odmówić posłuszeństwa, więc no siłownia na przykład jest dobrym takim sposobem, aby wzmocnić sobie ręce, czy może się pojawić ból kręgosłupa w okolicy gdzieś odcinka szyjnego, barków. No dobrze jest być jednak sprawnym, ale na początek te 5 kilometrów nie powinno być jakieś trudne nawet dla osób, które pierwszy raz to kajakarstwo będą chciały spróbować pływać kajakiem.
5: A jaki zabrać ze sobą ekwipunek na taką wyprawę?
6: Jeżeli chodzi o ekwipunek, to na jednodniowy spływ, który najbardziej, powiedzmy, polecamy dla osób początkujących, no to w słoneczne dni warto zabrać ze sobą coś na głowę, czyli nakrycie głowy, okulary słoneczne. Polecałbym też koszulkę na przykład z długim rękawem, przewiewną, ale z długim jednak rękawem, dlatego że chroni nas przed słońcem. Jeżeli chodzi o coś na nogi, to polecam na przykład sandały, które szybko wysychają, albo takie obuwie piankowe, które stosuje się na przykład do windsurfingu, też na pewno się sprawdzi. Trzeba uważać na nogi, to znaczy na kolana, czy okolice łydek, czy kostek, bo słońce potrafi tak mocno operować, a my płynąc nie zdajemy sobie sprawy, że w pewnym momencie po kilku godzinach no, będziemy nawet mieli oparzenia na kolanach, czy na kostkach, więc warto także coś zabrać, aby przykryć się czy jakąś chustą, właśnie właśnie w okolicach kolan na przykład. Dobry jest też krem z filtrem, prawda? Jakiś na twarz, czy w ogóle się nasmarować. Jeżeli chodzi o jakieś wyżywienie, na przykład na kajaku, to tak naprawdę to, co lubimy jeść, warto zabrać też ze sobą wodę, bo kilka godzin na słońcu może nas odwodnić. Trzeba też mieć siłę do wiosłowania, więc trzeba coś zjeść, coś w postaci jakiegoś batonu, no oczywiście kanapka jakaś, tak naprawdę to, co lubimy. Jeżeli ktoś bardziej się wciągnie i będzie chciał być taki bardziej zaawansowany, to wszystko to można spakować do takiego worka wodoodpornego, kilkulitrowego i mieć to pod ręką na kajaku. Taki worek, nawet jak wpadnie do wody, jest tak zabezpieczony, że to, co mamy w nim w środku, czy na przykład jakiś telefon komórkowy, czy jakieś cenniejsze rzeczy, dokumenty, jakieś drobne pieniądze, nic nam się z tym nie stanie.
5: Okej, dobra, to teraz przejdźmy może do takich kwestii związanych z nauką pływania na kajakach. W jakim wieku najlepiej zacząć?
6: Tak naprawdę...
5: Jest jakaś dolna granica wiekowa?
6: Pewnie noworodków byśmy nie zabrali na spływ kajakowy, ale takie dzieci, bo mówimy o dzieciach, które mają już 2-3 lata, spokojnie możemy zabrać, oczywiście pod opieką rodziców. I byłem też na takich spływach, takie spływy też organizowaliśmy klubem Pol Survival, na których pojawiały się takie dzieciaki z rodzicami, którzy mieli już doświadczenie jakieś kajakowe. No i dzieci najczęściej są albo sadzane właśnie z rodzicem z tyłu, albo są też takie kajaki, które mają specjalne przeznaczone miejsce na środku pomiędzy dwoma fotelami. Jest takie właśnie siodełko dla takiego kilkulatka. No i takie dziecko płynie, obserwuje przyrodę, rodzice wiosłują. Myślę, że jest to duża atrakcja dla takich dzieci. No i taką też ciekawostką jest, że przy takich spływach organizowanych przez PTTK są do kajakarstwa na przykład książeczki do turystyki kajakowej, są odznaki i też między innymi są odznaki, które mogą zdobywać dzieciaki. Państwo tego nie widzą, sobie tutaj możemy zobaczyć, to są takie właśnie odznaki turystyki kajakowej, taka odznaka kiełbik. No i za przepłynięcie jakiegoś odcinka dzieciaki mogą taką odznakę otrzymać. Dla dorosłych też oczywiście są odznaki, są książeczki turystyki kajakowej, w której możemy zapisywać przepłyniętą trasę, liczbę kilometrów, no i w ten sposób mieć udokumentowane właśnie te nasze spływy. Więc nie ma jakiejś takiej granicy, jeżeli chodzi o wiek dziecka. Dobrze jest nawet zaczynać to wcześniej, to kajakarstwo, uczyć dzieci tego kontaktu właśnie z przyrodą poprzez pływanie. Zachęcamy i zapraszamy oczywiście pod opieką rodziców, po uprzednim jakimś poinstruowaniu, zapoznaniu się też z tym środowiskiem i na pewno, żeby to na pierwszy raz nie były spływy długie, kilkudniowe, które zresztą też organizujemy.
5: Spływy kajakowe to nie tylko aktywność taka rekreacyjna, ale też i taka, za którą można otrzymać atrakcyjne nagrody, medale i tak dalej, bo w naszym regionie odbywają się różnego rodzaju właśnie zawody czy konkursy. I mamy na przykład Błękitny San, czyli ogólnopolski spływ kajakowy. Brał pan w ogóle kiedyś udział w takim czymś?
6: Ja osobiście nie brałem w tym udziału, natomiast członkowie klubu Pol Survival przy oddziale PTTK w Rzeszowie zdarza się, że biorą udział w takich zawodach. To są zawody, no powiedzmy, amatorskie. Są to różnego rodzaju maratony właśnie, w których bierze udział kilkadziesiąt osób. To są kajaki jednoosobowe, płynie się na dwuosobowych, jednoosobowych kajakach. Tak, oczywiście można wtedy mocno wiosłując, wygrywając taki maraton, otrzymać też nagrody. My bardziej zajmujemy się takim kajakarstwem rekreacyjnym. Nie ma tutaj takiego zacięcia, powiedzmy, sportowego. Też tak naprawdę na Podkarpaciu chyba brakuje trochę takiego właśnie, takiej formy kajakarstwa, takiego sportowego. Tu w Rzeszowie taki charakter sportowy, jeżeli chodzi o kajaki, to jest kajak polo, taka dyscyplina bardzo niszowa. To nad Wisłokiem, tak zwanym Zalewem Rzeszowskim, ta dyscyplina jest uprawiana. Bardzo ciekawa, ale no jednak niszowa. Brakuje może w Rzeszowie takiego miejsca właśnie, w którym moglibyśmy uprawiać to kajakarstwo o takim charakterze sportowym. Może jakiś tor kajakowy na Wisłoku. No były kiedyś takie plany podobno. Miał taki tor powstać. Czekamy, może jeszcze się uda.
5: I na koniec jeszcze ostatnie pytanie do pana. Jak to jest z tymi spływami? Czy to jest taka aktywność, która odbywa się cały rok, czy to jednak jest bardziej sezon wakacyjny? I powiedzmy późna wiosna i wczesna jesień.
6: No my pływamy Tak, zaczynamy nasze spływy w maju i kończymy we wrześniu. Zdarzało się, że w październiku mieliśmy jeszcze jakieś ostatnie spływy, ale są osoby, które indywidualnie uprawiają kajakarstwo. No, można powiedzieć, że pływają cały rok, jeżeli pozwalają na to warunki. Jeżeli nie ma lodu na rzekach, to przy odpowiednim przygotowaniu, sprzęcie, ubiorze można uprawiać kajakarstwo przez cały rok, ale najbardziej taką popularną porą jednak jest ten sezon wiosenny, letni i jesienny.
5: Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę. Zapraszamy w takim razie na kajaki, bo to myślę, że fajna aktywność dla całych rodzin.
6: Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie na kajaki. Zapraszamy do nas do oddziału PTTK w Rzeszowie. Jeżeli by Państwo chcieli jakieś informacje jeszcze otrzymać, czegoś się dowiedzieć o kajakach, to bardzo chętnie pomożemy i podpowiemy, jak przygotować się do uprawiania tej ciekawej aktywności turystycznej.
4: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
0: Historia regionu.
1: Jego historia sięga czasów pierwszych piastów i średniowiecznych osadników żyjących na skraju puszczy. Mowa o dzisiejszym Grębowie w powiecie tarnobrzeskim. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do początków tej miejscowości, rozwoju lokalnej społeczności, znaczenia parafii, edukacji, ruchu ludowego, a także dramatycznych doświadczeń obu wojen światowych. No to zaczynając tak chronologicznie, jak wyglądały najstarsze dzieje i początki osadnictwa w dzisiejszym Grębowie?
7: Więc tak, dzieje Grębowa zaczynają się już w jakimś stopniu niemalże na samym początku państwowości Polski, także śmiało można powiedzieć, że jeśli sobie wyobrażamy to państwo Mieszka I z drugiej połowy X wieku, no to rzeczywiście gdzieś tam ten punkt o nazwie Grębów możemy wcisnąć, choć oczywiście należy pamiętać, że w tamtym czasie struktura zaludnienia była nieco mniejsza, więc raczej nie było na tych terenach zbyt wielkiego osadnictwa. W zasadzie pierwsze takie informacje dotyczące samej osady na tych terenach to czas tak naprawdę XIV wieku. Tam wówczas akurat byli wymienieni w dokumencie chyba czterej kmiecie, którzy mieli regulować pewne należności względem miejscowego możnowładcy. I tutaj zaznaczę, bo użyłem określenia kmieć, to też warto wyjaśnić. Kmiecie to była taka struktura nieco wyższych, zamożniejszych chłopów, którzy najczęściej uprawiali po prostu ziemię, którą podnajmowali od możnowładcy.
1: Czyli tutaj mówimy o XIV wieku, tak?
7: Tak, zgadza się.
1: Czyli w takim razie mówimy o czasach królowania Kazimierza Wielkiego na ziemiach polskich.
7: Mniej więcej tak, rzeczywiście rola Kazimierza Wielkiego generalnie dla tych terenów była dość istotna. No, pamiętajmy zresztą sam Rzeszów, prawda, był lokowany w tamtych czasach. Natomiast rzeczywiście, co się tyczy samego Grębowa, no to akurat właśnie w tym okresie panowania Kazimierza Wielkiego Grębów stał się taką wioską łowiecko-bartniczą. Czyli z jednej strony oczywiście mamy okolice Puszczy Sandomierskiej, więc logicznym jest, że łowiectwo było wtedy dość istotnym elementem lokalnej gospodarki. No ale z drugiej strony mamy bartnictwo, czyli najprościej mówiąc wszystko to, co związane jest z produkcją miodu. Tego rodzaju działalność była w zasadzie typowa dla terenów z okolic pogranicza lasu, no i też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że na teren dzisiejszego Grębowa i w ogóle na teren tej tak zwanej, nazwijmy to roboczo, ziemi grębowskiej ściągali kolejni osadnicy.
1: No właśnie, ziemia grębowska, a skąd pochodzi ta nazwa Grębów? Co może oznacza?
7: Tutaj z pewnością językoznawca powiedziałby nieco więcej na ten temat. Ja z tego, co mogę powiedzieć, no to w takim języku staropolskim wyróżniamy takie słowo jak grębie albo grąd. No, generalnie odnosiło się to do takiego charakterystycznego położenia miejscowości, który powiedzmy, że to był taki suchy fragment na tle bagien. Tak to można określić. Także prawdopodobnie to miało wskazywać na warunki naturalne, które panowały wówczas i pewnie panują też do chwili obecnej niejako na terenach Grębowa i okolic.
2: Wspominałeś przed chwileczką o czterech kmieciach, którzy regulowali daniny. A komu w takim razie oni podlegali?
7: Tutaj musimy sobie wyobrazić podstawy systemu feudalnego, bo oczywiście feudalizm opierał się na strukturach, prawda? Były te klasy od tego najwyższego seniora króla, po tych bezrolnych chłopów, którzy stali powiedzmy, że w samych tych nizinach struktury społecznej. I akurat struktura grębowa, struktura ziemska dość dobrze oddawała ten stan. Dlaczego? Bo oczywiście ta największa część wsi należała do króla. Natomiast pozostałe grunty znalazły się w rękach lokalnych możnowładców, tak to można ująć najprościej, a z czasem jeszcze wokół tego wyrosła również własność kościelna. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę do czasów komunizmu kościół był jednym z takich, można powiedzieć, największych posiadaczy ziemskich na terenach dzisiejszej Polski.
2: To kiedy w takim razie powstała parafia w Grębowie?
7: Wydaje się, że było to jakoś koło XVI wieku najprawdopodobniej.
2: Dopiero?
7: Tak, podaje się, że było to jakoś około roku 1515 roku i z pewnością był to ważny element, bo podnosił tak naprawdę rangę samej miejscowości. No też musimy pamiętać o tym, że to była dość częsta sytuacja przy ówczesnej strukturze ziemskiej, że no nie w każdej wsi mogła się od tak, prawda, znaleźć parafia i często mieszkańcy jakichś tam mniejszych przysiłków, tak nazwijmy, no musieli iść, prawda, kawałek do tego kościoła, do nabożeństwo.
2: W sumie do tej pory nic się nie zmieniło.
7: No, w jakiś sposób tak, no powiedzmy, że po prostu mniejszą liczbę kilometrów niektórzy mają do pokonania.
2: A już wracając do Grębowa, to jak właśnie wyglądało to taka organizacja życia w średniowiecznej właśnie takiej wiosce?
7: To znaczy tak, wydaje mi się, że tutaj, jakby to powiedzieć, no nie było jakiegoś szczególnego, prawda, zróżnicowania na tle innych miejscowości tego typu, innych wsi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nasi słuchacze czytali Chłopów Reymonta, gdzie, prawda, pory roku regulowały rytm życia na wsi, no to dość podobnie było też i tutaj, bo oczywiście mamy z jednej strony wiosnę, czyli czas pracy w polu, prawda, takich, można powiedzieć, zbierania surowców, no i jesień, ten czas, kiedy to wszystko było magazynowane, no i zima, kiedy tak naprawdę tych prac nie było, więc wioska, można powiedzieć, w jakiś sposób zamierała. Ludzie żyli tak naprawdę tym, co wcześniej wypracowali. To jest taki dość powszechny element i podobnie wyglądało to również i na tych terenach. Tak jak wspomniałem, mamy z jednej strony łowiectwo, z drugiej strony to bartnictwo. Tak naprawdę może się ewentualnie jeszcze jakaś tam gdzieś karczma znalazła, prowadzona, prawda, przez jakiegoś tam lokalnego mieszkańca, ale generalnie tak właśnie to życie wyglądało, także ono nie różniło się jakoś specjalnie od życia w innych wsiach, prawda, tego typu.
2: No podejrzewam, że skoro plony, to pewnie znajdował się tam również młyn albo jakieś targowisko.
7: Tak, rzeczywiście i warto właśnie wspomnieć szczególnie o tym młynie. On jest takim dość symbolicznym elementem, który już dość wcześnie pojawia się w źródłach historycznych. No z pewnością może on być dlatego ważny, bo wskazuje, prawda, na taką gospodarkę rolną, wykorzystanie surowców naturalnych, które są na tamtych terenach. Natomiast rzeczywiście był on jednym z takich najważniejszych elementów lokalnej gospodarki. No wiadomo, do czego młyn służył, więc tutaj nie ma się, prawda, co za bardzo rozwodzić. Służył do przetwarzania zboża, także no, można powiedzieć, że rzeczywiście było to taki jeden z najważniejszych elementów tamtejszego życia gospodarczego.
2: A jeśli chodzi o takie kolejne ważne ośrodki dla mieszkańców ówczesnego Grębowa, to myślę, że można wspomnieć przecież o powstaniu parafii i zapewne kościoła.
7: No tak, jak już wspomniałem, ta parafia, czyli można powiedzieć około XVI wieku, to taki moment symboliczny, przy czym należy pamiętać o jednej rzeczy. Początkowo to nie była parafia, czyli, prawda, cały kościół i cała ta plebania, można powiedzieć, cały, nazwijmy to, roboczy kompleks. Początkowo to była niewielka kaplica, czyli jako takie miejsce, prawda, takiego kultu. Dopiero z czasem tak naprawdę przerodziło się to w taką samodzielną, pełnoprawną parafię. No i właśnie wokół kościoła później też zaczynało koncentrować się to życie społeczne. Zresztą to był też taki w jakiś sposób element symboliczny i ważny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pamiętamy z historii, okres XV-XVI wieku, ale też w przypadku Polski wcześniej i później, to czas bardzo rozwiniętego systemu religii, prawda? Religia zajmowała jedno z najważniejszych miejsc w ówczesnym życiu społecznym. Także w tym przypadku rzeczywiście powstanie parafii mogło być dość istotne, właśnie też nie tylko ze względów religijnych, ale również i społecznych. Także dlatego, że Grembów mógł się uniezależnić, tak to nazwijmy, od innych ośrodków duszpasterskich. Warto też właśnie wspomnieć o tym, jakie były losy tej parafii w dalszych latach. Dlaczego? Dlatego, że owszem, powstał kościół, natomiast tak jak to często bywa w przypadku naszych ziem, ten pierwszy wybudowany kościół nie zachował się do naszych czasów. Dlatego, że został on spalony akurat w okresie, prawda, nowożytnym, a budowa nowego zajęła trochę czasu i tak naprawdę w 1770 roku dopiero Grembów mógł się cieszyć nowym budynkiem i przywróceniem akurat tego statusu, prawda, niezależnej parafii.
2: A czy wiemy może coś właśnie o tym poprzednim kościele, który spłonął?
7: Ten kościół w zasadzie pierwszy, on szacuje się, że przetrwał jakieś 160 lat. Był drewniany, akurat nieduży. I tak naprawdę w jakich okolicznościach on spłonął? No, należy pamiętać, że w tamtym czasie budowle murowane były jednak rzadkością na tych terenach, prawda, zwłaszcza takich słabiej zaludnionych.
2: Czyli Kazimierz Wielki nie rzucił groszem.
7: No nie, no, koncentrował się bardziej na tych aspektach przygranicznych, czyli lepiej było wybudować twierdzę na granicy
2: niż murowany kościół w Grębowie.
7: No właśnie tak, także to niestety ekonomia zadziałała. Takie można powiedzieć, że żyłka do interesów, czy nie, no to już zostawiam naszym słuchaczom. Natomiast sam kościół dlaczego spłonął? Dlatego, że był drewniany i gdzieś się ten ogień w pewnym momencie zapruszył. No i akurat właśnie w 1770 już powstała nowa świątynia.
2: No i tym sposobem przeskoczyliśmy sobie z tych czasów średniowiecznych do czasów nowożytnych, czyli tych nam bliższych. Kto właśnie w XVIII-XIX wieku rządził Grębowem i z jakim skutkiem?
7: Na przełomie XVIII-XIX wieku kto rządził zaborca z pewnością, czyli akurat tutaj administracja austriacka, a później austro-węgierska. Natomiast warto wskazać na osoby, które w tym czasie były takimi ważnymi postaciami tamtejszego lokalnego życia i politycznego, i społecznego przede wszystkim. I tutaj należy wskazać przede wszystkim na rodziny Dolańskich. Mieszkańcy Grębowa też mogą kojarzyć, tam akurat swego czasu, prawda, był bardzo ładny pałac, zresztą dalej jest, jak dobrze mi pamięć nie myli. Ale dlaczego akurat warto o nich powiedzieć? No, tę rodzinę można w ogóle kojarzyć z kilku epizodów na tych ziemiach, bo między innymi oni też byli właścicielami zamku w Baranowie Sandomierskim, ale przede wszystkim też oczywiście, jak podobnie jak w przypadku większości rodów z takich właśnie związanych z danymi terytoriami, oni byli bardzo zasłużeni dla lokalnego życia. Dlaczego? Dlatego, że jeden z członków rodziny, to był akurat XIX wiek, już druga połowa uściślając, Feliks Dolański wybudował na rynku budynek, który w zasadzie jest przez mieszkańców nazywany ratuszem, przynajmniej był w tamtym czasie. Mieściła się tam karczma, sklepy między innymi, a później kolejni dziedzice, prawda, Grębowa, w tym między innymi Seweryn Dolański, czy później Henryk Dolański, położyli podwaliny, po pierwsze pod nową parafię, to znaczy inaczej, ten cały ratusz, tak to roboczo jak to nazwaliśmy, został przekazany parafii i przekształcił się w katolicki dom ludowy. Pamiętam, takie domy ludowe miały bardzo ważne znaczenie w tamtym czasie, dlatego że też były takim elementem z jednej strony kultury i edukacji w tym okresie, ale też i życia generalnie społecznego. No i też warto wspomnieć właśnie o tym, że rodzina Dolański była mecenasami tamtejszej oświaty. To oni właśnie między innymi współzałożyli kółko rolnicze i jednocześnie też oczywiście wspierali ochotniczą straż pożarną, ale też i szkołę.
2: A czym były te kółka rolnicze?
7: Kółka rolnicze to były takie, można powiedzieć, grupy, które w zasadzie zajmowały się reprezentowaniem interesów lokalnych rolników. One często działały też później przy różnego rodzaju towarzystwach i miały na celu właśnie wspieranie tej lokalnej przedsiębiorczości rolniczej, tej działalności.
2: Wcześniej wspominałeś o tym, że Dolańscy byli takimi mecenasami lokalnej oświaty. Czy w takim razie założyli jakieś szkoły w Grębowie czy okolicach?
7: Na pewno wspierali je, bo szkoły w tamtych okolicach istniały już ciut wcześniej. W 1792 m.in. założono szkołę przy tamtejszej parafii. ale też i później przekształcono ją nieco, wprowadzono język niemiecki z racji po prostu ówczesnej administracji. Jednak w czasach takiej, można powiedzieć, pełni, nie chcę mówić potęgi, bo to nigdy nie była może jakaś typowo potężna rodzina, ale wpływowa. Na pewno to był ten szczyt ich wpływów, jeśli chodzi o dolańskich. Czyli w 1870 roku ta właśnie szkoła została znowu zamieniona na tak zwaną etatową. Później to jeszcze przekształcili znowu na klasę czteroklasową. Także rzeczywiście to był czas, kiedy można powiedzieć, w okresie działalności doleńskich ta szkoła, ta edukacja się rozwijała.
2: A co masz na myśli, mówiąc o szkołach etatowych?
7: Generalnie szkoły etatowe to jest już w zasadzie takie pojęcie, które już trochę wyszło z użycia. W każdym razie to była szkoła ludowa, której funkcjonowanie opierało się o, jak sama nazwa mówi, zatrudnionych na etacie nauczycieli.
2: Czyli te zajęcia odbywały się regularnie.
7: Tak, i co jest też istotne, miały określoną liczbę klas, tak jak w przypadku akurat Grębowa, 4 klasy.
2: Czyli w XIX wieku, pod koniec XIX wieku w Grębowie już były takie, można powiedzieć, współczesne szkolnictwo.
7: Tak, i co ważne, szkolnictwo ludowe. Ja o tym specjalnie wspominam, dlatego że ta samopomoc chłopska na tamtych terenach była dość zintensyfikowana. No, tu wspomniałem właśnie o tych kółkach rolniczych, prawda, które właśnie zajmowały się reprezentowaniem rolnictwa, też unowocześnianiem w jakiś sposób, bo tutaj to właśnie zdobywanie wiedzy było dość istotnym ich elementem. No ale też i oczywiście generalnie sam ruch ludowy na tych terenach ma dość ciekawą historię.
2: Jaką?
7: No cóż, no generalnie on się tam rodził przez połączenie działalności z jednej strony oświatowej, z drugiej też czytelniczej i społecznej. To właśnie tam kolportowane były dość istotne czasopisma ludowe na tym okresie, takie nasze regionalne. Wieniec, Pszczółka, Przyjaciel Ludu, to są takie tytuły, które można powiedzieć były jednymi z najważniejszych, jeśli mówimy o Galicji i ruch ludowy. Natomiast jeden z takich propagatorów tego programu ludowego całego był niejaki Jan Gil, który zresztą, można powiedzieć, wykonywał taką pracę u podstaw, bo on przekonywał właśnie mieszkańców, że bez nauki i czytania nie będzie poprawy ich losu, czyli chłopi muszą sami o siebie zadbać, muszą się kształcić, no bo inaczej nikt się z nimi po prostu w ówczesnym świecie i w dzisiejszym również liczyć nie będzie. No i oczywiście też należy pamiętać, że istniało też koło włościańskie, które zrzeszało też takich aktywnych działaczy wśród włościan. To byli też, no jak wtedy kiedyś mieliśmy w średniowieczu kmieciów, tak tutaj mamy akurat właśnie włościan. Tak ta warstwa się mniej więcej nazywała.
2: Czyli to jest taki nowożytny odpowiednik kmieci.
7: Tak bym w zasadzie już wskazał tak roboczo. Oczywiście historycy gospodarczy pewnie by dyskutowali, że inne czasy, że trochę inne realia, ale de facto chodzi o to samo. To była, powiedzmy, wyżej postawiona klasa nieco wśród takiej warstwy chłopskiej.
2: Tutaj mówiłeś o takim wpływie rodziny dolańskich na rozwój edukacji na ziemiach Grębowa i nie tylko. I tak się zastanawiam, czy w takim razie, skoro wzrastał ten odsetek właśnie ludzi czytających i piszących, to czy także w tamtych rejonach znaleźli się jacyś przedstawiciele właśnie takiej, można powiedzieć, wyższej sztuki?
7: To znaczy tak, wyższej sztuki w rozumieniu takim ludowym, z pewnością.
2: No takim pisarskim.
7: Tak, rzeczywiście w tamtych kręgach był między innymi niejaki Wincenty Motas akurat, który w swojej twórczości właśnie, co jest ciekawe, podejmował tematy ściśle związane z chłopami, z ich doświadczeniami.
2: Czyli był takim społecznikiem.
7: Tak, przy czym też należy pamiętać, bo często jak słyszymy poeta, no to kojarzymy, prawda, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, poszczególne tomiki poezji, prawda. No tutaj jako w przypadku właśnie takich poetów ludowych, ta działalność była bardziej ograniczona i wiązała się w szczególności z regularnymi publikacjami w prasie, tak jak właśnie w tej, o której wspomniałem wcześniej.
2: Czyli był takim, można powiedzieć, dziennikarzem publicystą, o, może tak.
7: No tak, możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach pewnie by czytał na SC wiersze.
2: Mogłoby tak być. Żarty żartami, ale musimy przejść do kolejnego wieku, do wieku XX, co, jak pewnie nasi słuchacze się domyślają, oznacza rozmowę o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Jak właśnie ten trudny okres wojenny przebiegał właśnie na terenach dzisiejszego Grębowa?
7: Jeśli sobie wyobrazimy ówczesną linię frontu, która przebiegała w trakcie pierwszej wojny światowej przez nasze ziemię, to pewnie, jak pamiętamy już także z wcześniejszych audycji, Nawet takie miasta jak Rzeszów, prawda, były obiektem walk, wkraczali tam kolejno albo żołnierze rosyjscy, albo austro-węgierscy, niemieccy, nazwijmy to tak roboczo. I z Grębowem było nieco podobnie, aczkolwiek może na mniejszą skalę. To znaczy, na pewno jesienią 1914 roku na terenach wsi w budynku miejscowej szkoły Rosjanie założyli szpital wojskowy. I co jest ciekawe, mimo tego w szkole nadal starano się prowadzić zajęcia. Także to jest taki rzeczywiście element pokazujący też tą determinację i tradycje patriotyczne, prawda, mieszkańców, ale też i nauczycieli.
8: Czyli możemy to nazwać takim tajnym nauczaniem.
7: No tak, wojna w zasadzie wprowadziła taką niepewność, ale nie przerwała całkowicie życia edukacyjnego i w zasadzie wydaje mi się, że mieszkańcy Grębowa mają to we krwi, bo podobnie było też i w okresie II wojny światowej. Ale może zanim o II wojnie światowej, bo tutaj co prawda pytanie dotyczyło samych wojen, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć parę słów o dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście podobnie jak i w przypadku innych miejscowości na tych obszarach, rok 18, zakończenie I wojny światowej i niepodległość, to był czas zdecydowanie radości na tych terenach. Między innymi wspomniany przeze mnie wcześniej katolicki Dom Ludowy stał się takim miejscem, takim można powiedzieć enklawą polskości, pokazywaniem właśnie pracy kulturalnej. I co jest też ciekawe, to właśnie wówczas w tamtej miejscowości w Grębowie rozwinęła się poczta, telefon i oczywiście też telefon inny niż ten, co my sobie wyobrażamy kiedyś, prawda, te aparatów telefonicznych był może jeden na całą wioskę, prawda, dzisiaj każdy z nas ma taki. No i oczywiście też organizacje pomocowe wśród chłopów, prawda, mieliśmy spółdzielczość tam rozwijaną, zresztą wiele z tych spółdzielni, o których my często mówimy, prawda, spółdzielnia rolnicza, spółdzielnia spożywcza, to właśnie mają tradycję w tamtym dwudziestoleciu międzywojennym i wywodzą się typowo z działań ludowców. No i też oczywiście osoby bardziej zainteresowane historią regionalną z pewnością pamiętają strajki chłopskie, prawda, z lat 30., gdzie były właśnie manifestacje sprzeciw, prawda, wobec bieżącej polityki i sytuacji chłopów. No i oczywiście Grębów też w jakiś sposób został tym dotknięty. No ale już wracając, rzeczywiście skoro wywołaliśmy tematy wojenne, no to trzeba też dla równowagi powiedzieć coś o II wojnie światowej. No a tutaj Grębów też ma pewne zasługi, bo oczywiście wiele z tych elementów, które się wówczas działy na terenie tej miejscowości, no to znamy z historii, prawda? Wiemy o ruchu oporu oraz tajnym nauczaniu, no ale generalnie jak to wyglądało? No, Niemcy tak naprawdę wkroczyli na tereny Grębowa już we wrześniu 1939 roku oczywiście. No i już wtedy mieszkańcy zaczęli się organizować, wyrażając sprzeciw wobec okupanta. Tak naprawdę te tradycje ludowe, o których wcześniej wspominałem, czyli fakt, że działała tam dość rozwinięta siatka samopomocy chłopskiej, społecznej, no to musiało mieć wpływ, bo mieszkańcy byli już zorganizowani, wiedzieli jak się grupować, więc no z pewnością administracja niemiecka nie miała łatwo na tych terenach. Ale oczywiście nie samą walką żyje człowiek i również to jest dość widoczne w historii Grębowa. Dlaczego? Dlatego, że Grębów był takim miejscem, do którego ściągnęło wielu nauczycieli przedwojennych szkół. I to, co jest ciekawe, nie tylko z teoretycznie z bliskiego nam województwa lwowskiego czy tarnopolskiego, ale też i nawet z Wielkopolski. Szukali schronienia akurat przed administracją, czy to niemiecką, czy sowiecką, w przypadku tych terenów dawnych Kresów Wschodnich, no bo po prostu na nich polowano, że tak brzydko powiem. W każdym razie nauki, które oni prowadzili, te tajne komplety, stały się taką podstawą do tego, że później utworzono gimnazjum w Grębowie. To było w roku 1944, czy już po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną.
8: No i tutaj mówisz o wyzwoleniu tamtych ziem, czyli przechodzimy już do końca II wojny światowej. No i takie pytanie, czy Grębów został mocno zniszczony po dwóch wojnach światowych, czy jak generalnie wyglądała ta odbudowa powojenna?
7: To znaczy tak, na pewno należało przywrócić struktury całe, które były na tych terenach, czyli przede wszystkim działalność szkół, organizacji oświatowych, no i oczywiście gospodarki, prawda, bazującej wcześniej na rolnictwie, tak jak teraz, no w tym przypadku również starano się to, nazwijmy to, rozkręcić ten biznes. Ale co jest ważne, to chyba to, że koniec wojny był nie tylko czasem odbudowy, ale w zasadzie wprowadzeniem Grębowa w zupełnie nową epokę. Dlaczego?

0: i szereg innych takich obiektów, również o charakterze użytkowym, jak zwykłe pawilony handlowe. Także to był taki czas, kiedy rzeczywiście Grębów się rozwijał. No a w 90 roku, kiedy już ten samorząd uzyskał nieco większe możliwości decydowania o rozwoju lokalnym, no to można było przeprowadzić kolejne inwestycje. Także oczywiście ta historia Grębowa współczesna jest również dość ciekawa, choć tak jak już to wielokrotnie zaznaczałem, ona w wielu aspektach zazębia się z historią ogólnie tych terenów i miejscowości.
1: Historia regionu.
2: Kampania wrześniowa na Podkarpaciu to nie tylko starcia zbrojne, ale także dramatyczna opowieść o chaosie pierwszych dni wojny, nalotach, odwrocie wojsk i losach zwykłych mieszkańców. Jak wyglądała obrona regionu? Od działań Armii Karpaty po walki 10. Brygady Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka oraz jak wrześniowa Jesień 1939 zapisał się w pamięci Podkarpacia. O tym rozmawiam z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Na początek, tak jak to zwykle u mnie bywa, opowiedz nam o takim kontekście historycznym. Jak wyglądała sytuacja na Podkarpaciu tuż przed wybuchem II wojny światowej? Chodzi mi tu zarówno o tę sytuację militarną, jak i no, wśród mieszkańców.
0: Nie da się opowiedzieć o sytuacji dzisiejszego Podkarpacia, które no w zasadzie w tamtym okresie było takim zlepkiem z jednej strony województwa krakowskiego, a z drugiej strony też lwowskiego. Także nasze dzisiejsze województwo troszkę inaczej się prezentowało. W każdym razie, wracając już do meritum, tereny obecnego Podkarpacia to tak naprawdę tereny Centralnego Okręgu Przemysłowego, a więc jednego z najistotniejszych inwestycyjnie regionów tamtej II RP. W związku z czym no z pewnością były to niezwykle ważne strategicznie obszary. Pamiętajmy, że też w tamtym okresie generalnie jeśli mówimy o przemyśle polskim, no to mówimy o zjawisku, które tak naprawdę w tamtym czasie jeszcze może nie raczkowało, ale wciąż się rozwijało. Także z pewnością sytuacja nie tylko Podkarpacia, ale i całej II RP była na pewno trudna, jeśli porównamy tutaj potęgę militarną Niemiec z naszą własną. No, pewnie historyk wojskowości by to opowiedział dokładniej. To, co na co ja mogę zwrócić uwagę, to to, że ten sprzęt, który był wówczas na stanie, który ćwiczył na terenach poligonów województwa lwowskiego czy krakowskiego, no, był już nieco albo przestarzały, albo w większości przypadków jednak odbiegał od ówczesnych standardów bojowych. Dlatego też z pewnością, jeśli tutaj porównujemy sam potencjał militarny, no to niewątpliwie sytuacja Polski była ciężka i również w ziem obecnego Podkarpacia. Natomiast nie da się też mówić o samej sytuacji naszego regionu bez pewnego kontekstu międzynarodowego. Pamiętajmy bowiem, że rok 1939 to tak naprawdę czas, kiedy z jednej strony w kwietniu Niemcy wypowiadają nam pakt o nieagresji, o niestosowaniu przemocy, a z drugiej strony to czas, kiedy podpisaliśmy dwie ważne, także z punktu widzenia naszego mitu narodowego, umowy, to znaczy z Francją i z Wielką Brytanią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często jest nas przekonanie, że kiedy wojna się zaczęła, sojusznicy nam nie pomogli, że byliśmy porzuceni. Częściowo ma to swoje uzasadnienie, natomiast wiele osób też nie zagląda do umów, które były wówczas podpisane. A co tam było w tych umowach? No w tych umowach było to, że sojusznicy zobowiązali się do wszelkiej możliwej pomocy w tamtym okresie. Natomiast rok 1939 to czas, kiedy tak naprawdę najmocniej były rozwinięte militarnie państwa totalitarne, agresorzy, prawda? Czyli przede wszystkim tutaj mówimy o III Rzeszy, no to jest Francja, Wielka Brytania. No nawet obserwując statystyki, ustępowała Niemcom w tamtym okresie, w związku z czym sytuacja była bardzo trudna.
3: Jak w takim razie wyglądały nastroje społeczne latem 1939 roku?
0: W tamtym okresie już w jakiś tam sposób wojna wisiała w powietrzu, prawda? Wielu obywateli polskich, przy czym mówiąc obywatele polscy, mam tu na myśli różne mniejszości, bo pamiętajmy, że w tamtym czasie II RP to było jednak państwo różnorodne, jeśli spojrzymy z punktu widzenia etnicznego, prawda?
3: Żydzi. Takie wielokulturowe.
0: Tak, dokładnie tak. I to, co jest istotne, bo często to jest też pewnym problemem naszej dyskusji, że tak naprawdę w momencie wojny akt mobilizacji mieli dostać też właśnie przedstawiciele tych wszystkich grup, prawda? Czyli nie tylko Polacy, ale również między innymi Żydzi. Także no, tu na Podkarpaciu to było szczególnie widoczne, bo pamiętajmy, że

0: My jako region pogranicza, no to też byliśmy w dość specyficznej sytuacji też z tego względu, prawda, że z jednej strony nasz region zamieszkiwali Polacy właśnie, ale też i Żydzi, Ukraińcy w znacznej liczbie. Także to też później między innymi się odzwierciedlało w późniejszych wydarzeniach okresu wojennego. Tak jak wspomniałem, ta wojna wisiała w powietrzu, natomiast no, jak się można spodziewać, no, niewiele osób myślało o niej w tamtym okresie, że to nastąpi już, prawda?
1: Przejdźmy sobie teraz do wybuchu II wojny światowej, czyli do 1 września 1939 roku. Co działo się w pierwszych godzinach i dniach września?
0: W świadomości Polaków utkwiła już ta data 1 września, zwłaszcza godzina 4.45, czyli strzały z okrętu Schleswig-Holstein. Natomiast też pamiętajmy, że to, o czym się mówi, to, że wcześniej jeszcze miał zostać zbombardowany między innymi Wieluń, prawda? Czyli na pewno atmosfera, jaka towarzyszyła temu okresowi, właśnie tej daty, 1 września, no to był generalny chaos, prawda, bo no tak naprawdę trzeba było wcielić w życie plany militarne, które w tamtym okresie były przygotowane, aczkolwiek jak pokazał sam przebieg polskiego września, no to tak naprawdę te plany nie obejmowały wszystkich elementów, prawda, wszystkich wydarzeń, które w tamtym okresie się rozgrywały. To, co na pewno możemy powiedzieć, to, że obroną terytorium, na którym my w tym momencie jesteśmy, miała się zająć Armia Karpaty, a później przekształcona w Armię Małopolską. Ja o tym mówię szczególnie ze względu na fakt, że na terenie Rzeszowszczyzny bardzo mocno zapisała się zwłaszcza 10. Brygada Kawalerii, którą dowodził pułkownik Stanisław Maczek. Zresztą myślę, że nasi słuchacze mogą kojarzyć to nazwisko, jeden z takich ważniejszych dowódców akurat tutaj wojsk pancernych w tym przypadku polskich, który później się przedostał na zachód. Natomiast jakie było generalnie zadanie Armii Karpaty? No jednym z takich najistotniejszych było przede wszystkim obrona centralnego okręgu przemysłowego i tych terenów, czyli tutaj łapie się zarówno Stalowa Wola, prawda, jak i Rzeszów. Natomiast już w pierwsze chwile wojny, bo oczywiście wspomniałem tutaj o Wieluniu, Schleswig-Holstein, czy już takich typowych z punktu widzenia Polski, o to, o czym mówimy, ale też pamiętajmy, że pierwsze dni września zapisały się też bardzo mocno na terenach dzisiejszej Polski południowo-wschodniej, bo 1 września to przede wszystkim naloty i to naloty na miejsca zarówno strategiczne, jak i te związane przede wszystkim też i cywilami, prawda? U nas akurat takim jednym z pierwszych miejsc, które zostały zbombardowane, to były lotniska. W tym przypadku w Krośnie i w pobliżu Jasła, to była miejscowość Moderówka. Tam łącznie chyba zginęło, jak dobrze pamiętam, 21 osób, to byli podoficerowie akurat, którzy wtedy szkolili się. No i można powiedzieć, że to były takie pierwsze ofiary w regionie. Co jeszcze wspomnieć? Armia Karpaty, jeśli już o niej mówimy, znajdowała się pod dowództwem generała Fabrycego. Ona miała odpowiadać, jak wspomniałem, z jednej strony za osłonę centralnego okręgu przemysłowego, ale też i ogólnie południowej Polski, bo sporo osób pamięta, że oczywiście 1 września, czy generalnie wrzesień, to inwazja Niemiec, to późniejsza jeszcze inwazja też wojsk sowieckich, ale też pamiętajmy, że zagrożenie istniało również od południa, bo na południu Słowacja w tamtym okresie była państwem marionetkowym. Pamiętajmy, po rozbiorze Czechosłowacji część czeska została wcielona do Rzeszy, natomiast Republika Słowacka stała się taką marionetką niemiecką. No i wojska słowackie również atakowały nas od południa, co jest też istotne. Oni doszli tam mniej więcej do linii Bukowsko-Baligród-Cisna, czyli już można powiedzieć takie obszary bardziej bieszczadzkie. To, co należy jeszcze wspomnieć, to taktyka, o której wspomniałem, jeśli chodzi o lotnictwo niemieckie, czyli wojny tak zwanej totalnej, jak wiemy, czyli w tym przypadku atakujemy, przepraszam, że walę kolokwializmami, ale atakujemy po prostu wszystko, co się rusza, czyli z jednej strony obiekty, mówimy, wojskowe, dworce, ale też i zwykłe budynki mieszkalne, czy kolumny uchodźców, także widzimy, że to, na czym zależało wtedy Niemcom, to nie tylko złamanie wojska polskiego, ale również i ducha całego narodu, co również odbiło się na tym, jak to wyglądało, prawda, na Podkarpaciu. No, w Rzeszowie między innymi ucierpiały polskie zakłady lotnicze, ucierpiały też magazyny. No, to było dość No, miasto tak naprawdę podkarpackie, dzisiejszego Podkarpacia ogarnęła panika. No, wszyscy tłoczyli się przy radioodbiornikach i chcieli tylko dowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. A radio w tamtym okresie też, pamiętajmy, to był jedyny taki łącznik ludzi ze światem.
1: Czyli widzimy, że w tych pierwszych dniach kampanii wrześniowej na Podkarpaciu dominował raczej strach i chaos niż mobilizacja.
0: Tak, no też pamiętajmy, że no, miasta dzisiejszego Podkarpacia nie były obszarem Polski granicznej typowo, tylko bardziej Polski centralnej w tym okresie, jeśli spojrzymy na mapę samą, prawda? Także to była zupełnie inna sytuacja niż obecnie.
1: No tak, bo teraz mamy jakby w głowie obraz i jakby mapę Polski już po wojnie.
0: Zgadza się, dlatego też te pierwsze dni to tak naprawdę były przygotowania, prawda? Czyli też między innymi fortyfikacja miast na tyle, na ile to było możliwe. No tutaj akurat zawsze lubimy wspominać między innymi Stalową Wolę. No,
1: wtedy jeszcze powstającą Stalową Wolę.
0: Tak, zgadza się, te tereny dzisiejszej Stalowej Woli, tak to nazwijmy, bardziej okolicy Rozwadowa, no to również był obszar, gdzie formowano w miarę możliwości spontaniczne jednostki, bo no, mimo tej wspomnianej przeze mnie Armii Karpat, to starano się jeszcze formować dodatkowe siły, które mogłyby się zająć stricte obroną miasta. Natomiast wydarzenia rozwijały się, jak wiemy, bardzo szybko, prawda, bo po pierwszym tygodniu września, no to rząd polski tak naprawdę jeszcze może nie ewakuował się do Rumunii, ale opuścił już Warszawę. Także widzimy już pierwsze takie nastroje nie były zbyt pozytywne. Wojska cofały się i tak naprawdę głównym już elementem w pewnym momencie było po prostu powstrzymywanie. Zresztą taki był niemalże od samego początku cel Armii Polski. Czyli wytrzymać do momentu, aż przyjdą sojusznicy. A jak wiemy, no sojusznicy byli w tym okresie nieprzygotowani. To była tak zwana dziwna wojna. Dzisiaj się to określa w historiografii, dlatego że to, co mogli Anglicy, Francuzi zrobić, to na przykład rozrzucić ulotki nad niemieckimi miastami, żeby Niemcy się poddali. Także no, generalnie starano się po prostu opóźniać ten marsz niemiecki i co w takim przypadku, jeśli już wspomniałem tą Stalową Wolę, no to należy pamiętać, że miasto upadło i więcej, w zasadzie nawet powiedzieć upadło to za dużo powiedziane, dlatego że...
1: No wtedy nie było jeszcze nawet miastem, bo pamiętajmy, że jakby prawa miejskie Stalowa Wola uzyskała w zasadzie już w 1945 roku.
0: Też, ale też kwestia jest tego typu, że wojsko wycofało się z tamtych terenów, jak dobrze pamiętam, chyba 13 bodajże września. Natomiast 14 już wkroczyli tam Niemcy. No, zastali tak naprawdę bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturę, tak naprawdę sprzęt do produkcji wojennej, który później rzeczywiście wspomagał ten przemysł niemiecki zbrojeniowy.
1: Warto dodać, że jakby kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej w Stalowej Woli powstała elektrownia i zakłady południowe, czyli dzisiejsza Huta Stalowa Wola. Więc tutaj mamy takie dwa ośrodki przemysłowe.
0: Tak, zgadza się. Także w takim sytuacji jedyne, co można było robić na tych terenach, to po prostu już też tworzyć jakieś takie zręby komórek, nazwijmy to, konspiracyjnych, prawda, które miały się zająć już taką, powiedzmy, że walką już w takiej, no właśnie, konspiracji, jak już wspomniałem, prawda, także to było mniej więcej 13-14 września, a tak naprawdę kilka dni wcześniej, pamiętajmy, rozegrała się jeszcze bitwa o Rzeszów, która też w jakiś sposób, no, może brzmili dość podniośle. No, tak naprawdę w ciągu kilkudniowych bombardowań rzeczywiście wojska akurat pułkownika Maczka miały opóźniać ten marsz niemiecki.
1: A wracając jeszcze do Stalowej Woli, czy ona jakoś bardzo wtedy oberwała, że tak to kolokwialnie nazwę? Czy wiemy właśnie, jaka była skala zniszczeń w mieście?
0: Trudne pytanie, z tego względu, że no tak naprawdę miasto było tak naprawdę, nie toczyły się o nie jakieś walki szczególne, prawda?
1: A co stało się na przykład z tymi zakładami, czyli z elektrownią i zakładami południowymi? Czy one były celem jakby ataków Niemców, czy...?
0: One przede wszystkim zostały zajęte, prawda? Bo pamiętajmy też, Niemcom zależało na tym, żeby w miarę możliwości przejąć jak największą część przemysłu i tego, co ewentualnie może później posłużyć do dalszych działań zbrojnych, prawda? Po zajęciu tych terenów przez Niemców i już w zasadzie po zakończeniu działań w ramach tak zwanej kampanii wrześniowej, zakłady zostały włączone do koncernu Reichswerke Hermann Göring, które później służyły właśnie jako zakłady Stalowa Wola, dosłownie Werk Stalowa Wola, prawda? Także w 1940 roku chyba też jakoś przemianowano używano. Pamiętam, że Niemcy produkowali tam przede wszystkim elementy bomb lotniczych i też jeszcze jakieś tam określone pociski artyleryjskie, też niektóre modele. Tu historyk wojskowości by pewnie więcej powiedział na ten temat.
1: Wspomniałeś wcześniej o bitwie o Rzeszów. To może przejdźmy sobie właśnie do terenów dzisiejszej centralnej części Podkarpacia, a wtedy, jak to powiedziałeś, centralnej części Polski. Jaką rolę właśnie odgrywał Rzeszów podczas kampanii wrześniowej?
0: Obrona Rzeszowa miała na celu spowolnienie wojsk niemieckich idących cały czas w głąb, czyli do linii Sanu, i jednocześnie przygotowanie tam linii obrony, polskiej linii obrony. Także w tym przypadku obroną Rzeszowa zajmowała się, jak już wspomniałem, 10. Brygada Kawalerii pułkownika Maczka, która otrzymała rozkaz obrony linii dosłownie Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Przeworsk. Także też wydaje mi się, że w ten sposób nasi słuchacze też mogą sobie mniej więcej zwizualizować, jak ta linia frontu się prezentowała. Co ważne, Rzeszów był bombardowany w tamtym okresie kilkukrotnie, w dniach bodajże od 6 do 8 września, mimo że konwencje międzynarodowe tego zabraniały. No pamiętajmy, że to było miejsce tak naprawdę, gdzie przebywali wtedy cywile. Niemniej jednak Niemcy się jakoś specjalnie tym nie przejmowali, bo zginęło, jak dobrze pamiętam, w tamtych bombardowaniach łącznie o ponad 100 osób. Także już widzimy, te liczby były dość spore. W każdym razie to, co jest istotne, to to, że obrona Rzeszowa koncentrowała się na kilku punktach, bo między innymi te elementy obrony znajdowały się w Świlczy, na Przybyszówce, czy też w rejonie Miłocina. Jeśli słuchają nas może uczniowie szkoły rolniczej w Miłocinie, no to też mogą sobie wyobrazić, że mniej więcej tam, gdzie się bawią, a może, no, może nie do końca, bo ta siedziba szkoły też się, jak dobrze pamiętam, chyba troszkę zmieniała, to stały tam chałubice i działka przeciwpancerne. Nawet skutecznie się broniły, bo kilka pojazdów Niemcom zniszczyły. Ataki zresztą przebiegały nie tylko na Miłocin, ale również i na Rudną Wielką, czyli tak naprawdę te tereny gminy Świlcza znajdowały się na pierwszej linii, jeśli chodzi o obronę tak naprawdę Rzeszowa, jako tego całego terenu. Niemcy musieli, jak dobrze pamiętam, sprowadzić dość silną artylerię, większą niż początkowo zakładali. I powtarzalne ataki sprawiły, że w końcu obrońcy musieli się wycofać za Rzeszów. Niemniej jednak warto wspomnieć o tym, że ta obrona łącznie trwała kilka dni. Więc jeśli tak podsumujemy samą obronę Rzeszowa, czyli mniej więcej stan na dzień 9 września, kiedy Niemcy wkroczyli już do miasta, no to warto wspomnieć o tym, że o ile po stronie Polaków zginęło lub zostało rannych około 20 polskich żołnierzy, to straty niemieckie były kilkunastokrotnie większe, także dlatego, że w trakcie szturmu jeden z oddziałów niemieckich został wciągnięty w pułapkę i tutaj ułani dość skutecznie rozbili niektóre jednostki niemieckie, w związku z czym, co więcej, ja tu powiedziałem o stratach ludzkich, ale też pamiętajmy, że bodajże Niemcy w trakcie walk o Rzeszów stracili kilkanaście pojazdów pancernych, także no to były dość duże straty, a jednocześnie wojska Maczka później, oddział Maczka tak naprawdę zyskał później też dość ciekawy pseudonim Czarnej Brygady. Tutaj niektórzy słuchacze mogą się zdziwić, że tak cały czas, nazwijmy to, tryharduje, tak to nazwę, żołnierze Maczka, ale pamiętajmy, że ta Czarna Brygada, później zresztą przez Niemców nazywana tak dość jeszcze mocniej, bo czarne diabły, tak ich określano, ona później odegrała dość istotną rolę na zachodzie jako wojska pancerne, bo brała udział m.in. w walkach o Falę i generalnie w wyzwalaniu zachodniej Europy. Także widzimy tu właśnie, ci żołnierze tak naprawdę pierwsze szlify zdobywali tutaj w Rzeszowie czy w okolicach właśnie Łańcuta. Także to jest taka właśnie piękna historia, o której warto mówić z punktu widzenia naszego regionu.
1: Dobrze, to mieliśmy już stalową wolę, wówczas budującą się dopiero stalową wolę, bitwę o Rzeszów, a teraz przenieśmy się na wschód od Rzeszowa, czyli do Przemyśla. Jak przebiegały walki właśnie w tym rejonie?
0: To znaczy, w tym rejonie sytuacja była szczególnie krytyczna już w miarę upływu czasu, bo tak naprawdę pamiętajmy, że idąc na wschód, Niemcy zajmowali kolejne miejsca, m.in. Krosno, także z takich miejscowości. Natomiast tutaj ta linia Jarosław-Przemyśl, no była z jednej strony szczególnie istotna z punktu widzenia strategicznego. Pamiętajmy, co były te część walk o linię Sanu, prawda? A z drugiej strony również tak naprawdę, no generalnie to były strategiczne terytoria. A sytuacja była w tym czasie dość krytyczna. No, Niemcy tak naprawdę tworzyli stopniowo kolejne przyczółki mostowe, to było między innymi pod Jarosławiem, po to, żeby otworzyć sobie drogę w głąb całego województwa lwowskiego w tamtym okresie. Niemcy stopniowo wchodzili już na prawy brzeg Sanu, bo po prostu nie starczyło też wojsk do tego, żeby obsadzić całą tą linię. I mimo tego, że zalecenia całego sztabu polskiego nakazywały utrzymanie całej linii aż do granicy węgierskiej, bo od tego, jak to określono, miało zależeć całe powodzenie całości działań, no to jednak mimo jakichś tam drobnych wzmocnień, no Stasan nie stanowił takiej rzeczywistej bariery. Dlatego w gruncie rzeczy były jeszcze też kwestia sporów. Tu też warto o tym wspomnieć, że rzeczywiście tutaj te spory na linii sztab i dowództwo, między innymi Armii Karpaty, no też sprawiały, że wypracowanie jakiejś takiej wspólnej wizji obrony były dość trudne.
1: Czyli nie było tej jakby takiej koordynacji działań?
0: Ta koordynacja może i była, ale były dyskusje na temat tego, jak wykorzystywać konkretne jednostki, między innymi dywizje pancerne. Ostatecznie zapadła decyzja, żeby je odsunąć jeszcze bardziej na wschód, czyli po prostu oddajemy linię Sanu i cofamy się już w kierunku Lwowa. Też pamiętajmy, to było mniej więcej okolice 10-11 września, czyli jeszcze wtedy sztab nie zdawał sobie sprawy z tego, że za kilka dni na wschodzie zacznie się inwazja sowiecka, prawda? W związku z czym no raczej sytuacja była bardzo trudna.
1: Dobrze, no to skoro już wspomniałeś o Armii Czerwonej, to przejdźmy sobie do drugiej połowy września, czyli do wejścia właśnie Armii Czerwonej, czyli Sowietów, na tereny Polski. A my byliśmy chyba na pierwszej linii frontu, nie?
0: To znaczy tak, my już w zasadzie wtedy jako Podkarpacie byliśmy praktycznie pod okupacją niemiecką.
1: Województwo lwowskie, tak?
0: Znaczy mam tutaj na myśli, jeśli mówimy o dzisiejszym Podkarpaciu. Jeśli mówimy o województwie lwowskim, no to tam jeszcze w dalszym ciągu walczyły oddziały, między innymi również pułkownika Maczka. Tutaj ten sukces, między innymi pod zboiskami, to był część, można powiedzieć, tego właśnie opóźnienie marszu na Lwów. Niektórzy nazywają to takim ostatnim zwycięstwem, można powiedzieć. Przynajmniej jeśli mówimy o oddziałach Maczka w tej kampanii. Natomiast 17 września dużo zmienił z kilku powodów. No przede wszystkim dlatego, że zmieniła się sytuacja na froncie. Dowództwo polskie też do końca nie wiedziało, jak należy tych Sowietów traktować, po co oni tu przyszli w ogóle. Więc tak naprawdę to, co zrobił nasz rząd wtedy 17 września, to właśnie ta słynna ewakuacja do Rumunii. I podobnie było również z wojskami. Były instrukcje, aby w miarę możliwości jak najwięcej zdolnych do walki oddziałów po prostu ewakuować, aby mogły kontynuować walkę już na innych frontach. Także przyszły zresztą rozkazy, że oddziały, między innymi służące właśnie na terenie województwa lwowskiego, miały się po prostu wycofywać. Czyli co? No jednostka, na przykład Maczka, no to przechodziła kolejno przez Halicz, Kurowice, Przemyślany, te mniej więcej właśnie obszary, nazwijmy to, pogranicza, ówczesnego pogranicza, zaznaczmy, węgierskiego. Czyli już można powiedzieć tereny te południowej Rzeczypospolitej, które jeszcze nie znajdowały się wtedy pod okupacją. Później te jednostki zresztą często właśnie służyły najczęściej na zachodzie, także w większości przypadku. Natomiast jeśli mówimy jeszcze, co się działo na samym tutaj terenach dzisiejszego Podkarpacia, w tamtym okresie, no nazwijmy to tak roboczo, od 18 do 20 września, bo w tamtym czasie jeszcze była część bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, która no zakończyła się jeszcze kapitulacją wojsk polskich, także też co jest istotne, w tamtym okresie między innymi dowództwo niemieckie właśnie pod Sieniawą wizytowało akurat walczących niemieckich żołnierzy, także to jeszcze taki, można powiedzieć, akcent, taki nazwijmy to już końcowy tamtej kampanii.
1: Jak wyglądała sytuacja Polski wtedy? Czyli z jednej strony mamy Niemców, a od wschodu Sowietów. Jak właśnie wyglądała wtedy sytuacja całej Polski?
0: To znaczy tak, tu wydaje mi się, że większość słuchaczy tak naprawdę ma wyobrażenie, jak ta sytuacja mogła wyglądać, bo to była już tak naprawdę panika i ogólna apatia, jeśli chodzi o samą sytuację, no bo w gruncie rzeczy wojska polskie nie były już zdolne do walki, nazwijmy to, na dwa fronty. Tak naprawdę chodziło przede wszystkim o minimalizację strat. Część tak naprawdę ludzi, zwłaszcza takich zagrożonych, bojących się Niemców, tu mówię w szczególności o ludności żydowskiej, decydowała się po prostu przedostawać na stronę sowiecką po prostu, czyli tam, gdzie mniej więcej Sowieci zajmowali te terytoria, a tam akurat te osoby szły, licząc, że po prostu tam los będzie nieco lepszy niż w przypadku polityki niemieckiej, prawda? Także.
1: A czy faktycznie tak było?
0: No raczej nie, bo większość z tych osób została później deportowanych w głąb ZSRR, także zdecydowanie nie. No, część oczywiście mogła się w ten sposób uratować jednak, prawda? Jeśli mówimy na przykład, jeśli porównamy te polityki, prawda? Z jednej strony terror sowiecki, który opierał się generalnie na podporządkowaniu jednostki, na zsyłce, no ale na zsyłce jeszcze można było przeżyć, prawda?
1: Ale już się nigdy stamtąd nie wracało, albo kilka pokoleń później.
0: Znaczy wracali, tylko właśnie ja to patrzę trochę przez pryzmat właśnie takiej akurat tej ludności żydowskiej, którzy w wyniku między innymi różnych amnestii mogli jeszcze wrócić, a z drugiej strony mamy politykę niemiecką, która mówiła o zagładzie Żydów, prawda? Znaczy w tamtym okresie jeszcze nie, bo tutaj zaznaczmy, tak naprawdę to była dopiero konferencja w Wannsee, gdzie zdecydowano o ich losie, ale chodzi po prostu o samą tą skalę, prawda, pokazania tej sytuacji. Ludzie szukali często pracy i za pracą jechali, nawet próbowali się przedostać nielegalnie, bo granica była zamknięta i co jest ważne, bo akurat o tym też warto wspomnieć, że Sowieci jako nielegalnych migrantów traktowali również te osoby, które przybyły na obszary przez nie okupowane jeszcze przed 17 września. Czyli wyobraźmy to sobie, jeśli mieszkałaś w Rzeszowie i w pewnym momencie uciekając przed Niemcami znalazłaś się we Lwowie, powiedzmy tam 15 września, no to Sowieci już cię traktowali jako nielegalnego imigranta, mimo że wkroczyli tam później. Także była to dość skomplikowana i na pewno też niezrozumiała dla wielu osób sytuacja. Ludzie częściowo zabierali swój dobytek, część miała pieniądze. Mamy informacje, że niektórzy zabierali ze sobą książeczki oszczędnościowe czy legitymacje ubezpieczeniowe, które w tamtym czasie w zasadzie nic już nie znaczyły. Także to też pokazuje zagubienie tych ludzi i tak naprawdę porzucenie.
1: Jak właśnie wyglądało takie codzienne życie zwykłych ludzi w czasie kampanii wrześniowej?
0: To znaczy, jest to dość szerokie pytanie, dlatego że tak naprawdę dużo zależało od tego, gdzie oni aktualnie mieszkali. No mamy na przykład przed oczami z jednej strony piękne obrazy, troszkę, to może użyłem złego określenia, chodzi mi o to, że rzeczywiście widzimy akty solidarności społeczeństwa, między innymi w Warszawie, gdzie przygotowywano się do obrony miasta przed wojskami niemieckimi. No a z drugiej strony mamy też ludzi, którzy albo starali się właśnie, jak już było wcześniej przeze mnie wspomniane, uciekać gdzie się tylko da, a inni po prostu czekali i zastanawiali się tak naprawdę, co będzie dalej, prawda, bo też pamiętajmy, że ten czas, kiedy Niemcy przyjmowali kolejne terytoria, no to dla miejscowej ludności też były zupełnie inne uwarunkowania, prawda? Wiemy o tych, którzy z tych terenów zachodnich mogli się zapisać na tak zwaną Volksliste, prawda? Czyli na tak zwanych, nazwijmy to, Niemców, tak to roboczo, ze względu na terytoria, na przodków.
1: Czyli jeśli mieliśmy tam dalekich niemieckich przodków, to mogliśmy się zapisać na tę listę?
0: Można było zadeklarować narodowość niemiecką, choć pamiętajmy, że to się wiązało ze społecznym ostracyzmem, bo to była tak naprawdę zdrada narodowa. Natomiast zresztą znamy hasła nawet z tamtej tereny, że ostatnia świnia zapisała się na Volksdeutsche, a to są takie właśnie w tamtym okresie słowa, prawda? Także raczej były to już skrajne przypadki. Większość ludzi no, po prostu starała się w jakiś sposób żyć i czekała na kolejne decyzje administracji nowej na tamtych terenach, która no, mogła przybierać różny obrót.
1: Jak radzono sobie z brakiem żywności, informacji, schronienia?
0: To znaczy starano się w różny sposób sobie z tym radzić. No ja wiem, że tutaj bardzo ogólnie, natomiast de facto to tak naprawdę każdy starał się działać na tyle, na ile mógł. No, znamy między innymi przypadki czarnego rynku, znamy przypadki gromadzenia różnymi sposobami żywności. Tak naprawdę też wiemy, że później tą żywność zresztą dystrybuowano, prawda? Także tutaj różnoraki obrót to przybierało.
1: A co z miejscami schronienia? Czy w Polsce i na Podkarpaciu były w tamtym czasie jakieś schrony albo takie miejsca, w których można było się ukryć?
0: To znaczy, wydaje mi się, że same liczby, które przytaczałem między innymi w przypadku obrony Rzeszowa, mówią dużo. No, pamiętajmy, że to jeszcze było troszkę inne pojmowanie tej tak zwanej dzisiaj to określanej obrony cywilnej, prawda? Czyli w tym okresie nie było takiej sieci schronów. Ludzie uciekali, chowali się gdzie mogli. Także bardzo często były to po prostu domy, piwnice, które też bezpieczeństwa nie gwarantowały.
1: Jak długo trwała kampania wrześniowa? Czy ona ograniczyła się jakby tylko do tego jednego miesiąca?
0: To znaczy, nazwa mogłaby tak wskazywać, natomiast de facto nie. De facto ostatnie działania pod Kockiem oddziałów Kleberga tak naprawdę zakończyły się 6 października, a więc widzimy jeszcze kilka dni października. Też wiemy, że obrona Helu też dość długo trwała. Natomiast rzeczywiście często patrzymy na to przez pryzmat września, głównie dlatego, że Warszawa na przykład skapitulowała 28 września, więc widzimy, że te już ostatnie akty to miały na celu najczęściej albo możliwą obronę po prostu jak najdłuższą, albo ewentualnie jeszcze jakieś tam powiedzmy prowizoryczne cele operacyjne. W związku z czym no rzeczywiście możemy przyjąć, że ten 6 października jako taki ostateczny moment, kiedy ostatnie oddziały takiej, nazwijmy to, wolnej Polski rzeczywiście poddają się, prawda?
1: Czy znamy jakieś dane liczbowe, czy to jeśli chodzi o Polskę, czy o dzisiejsze Podkarpacie, jeśli chodzi o ofiary właśnie kampanii wrześniowej?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o strukturę regionalną, to ciężko tak jednoznacznie policzyć, bo zresztą te dane są dość ogólne, natomiast myślę, że można śmiało powiedzieć, że ponad 60 tysięcy osób, obywateli polskich zginęło w tamtym okresie. Zarówno tutaj, jeśli mówimy o żołnierzach, którzy walczyli, jak i o obywatelach, prawda, którzy ginęli w przypadku bombardowań lub innych sytuacji.
1: Skoro już mówimy o takim jakby końcu kampanii wrześniowej, podsumowaniu właśnie tego września i początku października 1939 roku, to czy są może jakieś właśnie takie mity, które narosły wokół tego okresu?
0: To znaczy, tych mitów jest bardzo dużo, począwszy już od samych decyzji, które niektórzy dowódcy mogli podejmować w danym okresie. No, między innymi jest kwestia na przykład tego, czy na Westerplatte rzeczywiście dowodził major Sucharski, czy jednak przeżył załamanie nerwowe i musiał go w tym wyręczać jego zastępca. To są takie, powiedzmy, że rzeczywiście dyskusje, które w ostatnich latach dość często się pojawiają, ale jest też pewien mit, do którego paradoksalnie przyczyniła się propaganda niemiecka, bo bardzo często dyskutujemy na temat tego, jaką rolę mieli ułani, prawda? Czyli te wojska konne. Niemcy w propagandzie dość chętnie wykorzystywali to, bo pokazywali między innymi martwe konie i ułanów, którzy polegli, i bardzo często później powiadali, no, polscy żołnierze rzucają się z końmi na czołgi. To są takie oczywiście, już tak, to miało na celu ośmieszenie oczywiście wojsk polskich, bo takie sytuacje, jeśli w ogóle się zdarzały, to dlatego, że koń się po prostu spłoszył, czy coś takiego. Natomiast nikt absolutnie przy zdrowych zmysłach nie atakował konnicą, prawda, wojsk pancernych. Natomiast później na zachodzie rzeczywiście część naszych sojuszników uwierzyła w to. I są relacje żołnierzy polskich z tamtego okresu, które mówią właśnie, że zarzucano Polakom, że taką taktykę jakąś stosowali, co jest absolutnym fałszem i po prostu aktem propagandy niemieckiej. Natomiast to jest właśnie jeden z takich też przykładów mitów czy kontrowersji, które narosły wobec tamtego okresu. Także oczywiście Tych dyskusji będzie sporo i pewnie byśmy omawiali każdą kolejną bitwę, to te kolejne elementy by się znajdowały. To tak, prawda, jak ostatnio zaczęło się mówić właśnie o bombardowaniu Wielunie, jak o tym początku, mimo że zawsze uczono nas, prawda, że przede wszystkim strzały na Westerplatte. Także to są takie przykłady.
1: Dobrze, no to teraz przejdźmy sobie do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy. Jakie twoim zdaniem przesłanie niesie dla nas dzisiaj historia właśnie z września 1939 roku?
0: To znaczy, myślę, że na pewno dwojakie, bo z jednej strony tak z perspektywy nawet dzisiejszych czasów, dzisiejszej refleksji nad bezpieczeństwem, no widzimy, że niezwykle istotne jest, aby mieć szeroką wizję, prawda, ewentualnej obrony, że ta nasza niepodległość nie jest dana raz na zawsze, tylko narody zawsze muszą o nią walczyć. W przypadku września to rzeczywiście jest to widoczne. Oczywiście mamy z jednej strony, możemy mówić pogardliwie, że to była historia odwrotu, ale też jednocześnie oporu wobec przygniatającej przewagi wroga w gruncie rzeczy. Tak naprawdę wydarzenia, które się wówczas rozegrały, to piękna karta oręża polskiego tak naprawdę, bo pokazuje to ludzi, którzy walczyli o kraj, mimo że tak naprawdę wiedzieli, że ich walka jest dość ograniczona, prawda, i zależna też od wielu innych czynników, także na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak rzeczywiście, nawet jak mówiąc o nazwach, które tutaj padały, miejscowości, zarówno takie jak Rzeszów czy Przemyśl, ale też i mniejsze, które gdzieś tam są usiane na terenie naszego dzisiejszego Podkarpacia, no to widzimy, że tych miejsc pamięci jest bardzo dużo i warto o nich wszystkich pamiętać i kultywować w nich te tradycje wojenne.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Kontrolują ogródki restauracyjne, lokale gastronomiczne i food trucki, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo. To pracownicy podkarpackiego i stalowowolskiego sanepidu, którzy właśnie prowadzą akcję Lato. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzają, czy w lokalach gastronomicznych są przestrzegane podstawowe warunki higieny, a o szczegółach tej akcji w rozmowie z naszym reporterem Tomkiem Widakiem opowiedziała pani Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu.
3: Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro, kierownik oddziału higieny żywności i żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
4: Pani Elżbieto, dziś rozmawiamy sobie o akcji Lato, prowadzonej przez podkarpacki sanepid. Proszę powiedzieć, na czym ona dokładnie polega.
3: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podkarpackiego co roku prowadzi zintensyfikowane działania kontrolne w ramach akcji Lato, tak jak wspomniał pan redaktor. Celem tych działań jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z nieprawidłowym przygotowywaniem czy przechowywaniem oraz serwowaniem żywności. Akcja Lato inicjowana jest wraz z rozpoczęciem weekendu majowego i potrwa do końca września. Podczas trwania akcji Lato chcemy, żeby ta inicjatywa miała taki charakter prewencyjny, ponieważ reagujemy na ewentualne nieprawidłowości, ale przede wszystkim nasza rola polega na tym, żeby zapobiegać potencjalnym zatruciom bądź zakażeniom pokarmowym.
4: Czy latem rzeczywiście rośnie liczba zagrożeń związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi?
3: Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1434 kontrole. Liczba tych kontroli systematycznie wzrasta. Wzrasta też liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do 2024 roku liczba nałożonych mandatów wzrosła o 7%. Widzimy, że ten stan sanitarno-higieniczny, te takie bieżące zaniedbania wciąż się pojawiają w lokalach gastronomicznych. Niemniej jednak żywimy nadzieję, że nasze akcje edukacyjne zapobiegną temu i wyszliśmy z inicjatywą takiego webinaru dla przedsiębiorców, żeby przygotowali się jeszcze przed sezonem do tego, aby te lokale były już odpowiednio urządzone, przygotowane na ewentualne kontrole inspekcji sanitarnej.
4: Mówi pani ogólnie o lokalach gastronomicznych, ale to ja dopytam o szczegóły. Jak jakie miejsca są najczęściej kontrolowane przez podkarpacki sanepid?
3: Przede wszystkim zwracamy uwagę na zakłady żywienia zbiorowego, tam gdzie najwięcej osób się stołuje, czyli restauracje, ale też zakłady małej gastronomii. Kontrolujemy także obiekty ruchome, tak zwane food trucki, które przyjeżdżają na różnego rodzaju pikniki, eventy czy imprezy plenerowe, ale również takie stoiska regionalne, gdzie tutaj może dochodzić do jakiegoś przerwania łańcucha chłodniczego albo niezachowania właśnie tych reżimów sanitarnych z uwagi na to, że dostęp wody tutaj jest utrudniony. Kontrolujemy też automaty do lodów, wytwórnie ciast i lodów, ponieważ to jest asortyment taki wrażliwy mikrobiologicznie. Szczególnie skupiamy się na tych lodach. W tym roku planujemy pobrać aż o 230 próbek więcej ponad plan, z racji tego, że widzimy faktycznie, że lody z automatu są takim wrażliwym asortymentem, ponieważ odnotowujemy skażenia enterobakteriace takimi patogenami, które świadczą o niezachowaniu warunków i reżimu sanitarnego właśnie w tych automatach.
4: Czyli jest ryzyko salmonelli, tak?
3: Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że kontrole wzmożone, zintensyfikowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczynią się do tego, żeby przedsiębiorcy dokładali należytej staranności właśnie w ten stan sanitarno-higieniczny. No wiadomo, że to też renoma lokalu i przedsiębiorcom też zależy, żeby klient wyszedł zadowolony i ten klient wrócił ponownie.
4: Czy kontrole są jakoś wcześniej zapowiadane? Czy przedsiębiorcy mogą zostać ostrzeżeni wizytą inspektorów sanepidu?
3: Jeżeli chodzi o kontrolę w ramach prawa żywnościowego, tutaj chcę wszystkich przedsiębiorców uczulić na to, ale też naszych słuchaczy poinformować, że te kontrole są niezapowiedziane. Nie miałoby to sensu, ale też są unormowania prawne. Tutaj mamy przepisy Unii Europejskiej, które wprost statuują, że kontrole w ramach prawa żywnościowego mają być niezapowiedziane. Więc te kontrole przeprowadzają inspektorzy całego województwa, również w dni wolne od pracy, tak jak mieliśmy teraz weekend majowy od 1 do 3 maja. Również te działania kontrolne były podejmowane. Przeprowadziliśmy 56 kontroli sanitarnych w ramach właśnie takich wzmożonych działań i akcji LATO. Więc widzimy, że nie tylko w godzinach pracy, urzędowania Inspekcji Sanitarnej, ale też po godzinach czy w dni wolne od pracy. Też, szanowni państwo, kontrolujemy takie lokale, gdzie są różne przyjęcia komunijne, czy przyjęcia weselne organizowane, bo wiemy dobrze, że tutaj dużo jest właśnie tych osób, które potencjalnie mogłyby być narażone na jakieś zakażenie czy zatrucie pokarmowe.
4: No to skoro już jesteśmy przy tych kontrolach, to wejdźmy w nie trochę głębiej. Chciałem zapytać, co kontrolerzy sprawdzają jako pierwsze po wejściu do lokalu gastronomicznego?
3: Przede wszystkim kontrolerzy zwracają uwagę na warunki higieniczno-sanitarne, na takie bieżące, czy są zaniedbania, czy to jest bieżący nieporządek, czy też jakieś takie zaszłości i niesprzątanie lokalu przez kilka tygodni. Sprawdzamy również dokumentację potwierdzającą stan zdrowia personelu, żeby to personel nie był źródłem zakażenia właśnie przygotowywanej żywności, ale też warunki przechowywania żywności czy już przygotowanych potraw, ponieważ te warunki przechowywania są niezmiernie istotne, ponieważ mamy taką strefę zagrożenia właśnie, gdzie patogeny najlepiej się rozwijają, czyli jest to zakres temperatur od 4 do 63 stopni. Stąd jest właśnie takie istotne, żeby żywność przechowywać albo w niskich temperaturach, albo odpowiednio obrabiać ją termicznie.
4: A czy sprawdzacie również pochodzenie produktów?
3: Tak, jak najbardziej. Jest to tak zwana zasada traceability, śledzenia produktu. Inspektorzy sanitarni sprawdzają, skąd przedsiębiorca ma dany asortyment. Czy dajmy na to, mięso nie pochodzi z jakichś nielegalnych ubojni, skąd, dajmy na to, ma grzyby, czy te grzyby na przykład mają atest odpowiedni, więc tutaj jak najbardziej źródło pochodzenia surowców jest kontrolowane.
4: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele lokali?
3: Najczęściej są to takie bieżące zaniedbania sanitarno-higieniczne, ale też obserwujemy, że jest żywność przeterminowana, wprowadzanie do obrotu środków właśnie spożywczych po upływie czy terminu przydatności do spożycia, czy daty minimalnej trwałości, no i takie bieżące zaniedbania, ale też no, zaniedbywanie obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania temperatur, czyli tutaj system HACCP, czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
4: Czy zdarzają się sytuacje naprawdę niebezpieczne dla zdrowia klientów?
3: Czasami tak, niemniej jednak teraz coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców, żywimy nadzieję, że właśnie ta świadomość będzie wzrastała. Niemniej jednak, szanowni państwo, bezpieczeństwo żywności to nie tylko kwestia przedsiębiorców, to bezpieczeństwo żywności też jest w naszym interesie jako klientów czy konsumentów, a zaczyna się to bezpieczeństwo żywności od takich prostych, prozaicznych wręcz czynności, jak systematycznego mycia rąk, więc ta czystość rąk jest niezwykle istotna, a taka błaha i podstawowa czynność. No i odpowiednie przechowywanie, czy to środków spożywczych, nawet gdy idziemy na zakupy do sklepu spożywczego, żeby te zakupy nie były przechowywane w nagrzanym samochodzie, jeżeli nawet na wynos zamawiamy jakieś danie, żeby to danie też nie było przechowywane w nagrzanym samochodzie. No tutaj odpowiedzialne decyzje zaczynają się i od konsumentów, i od przedsiębiorców.
4: Wspomniała Pani chwileczkę wcześniej o food truckach, że również je kontrolujecie. Czy one są trudniejsze do skontrolowania niż na przykład tradycyjne restauracje?
3: Te food trucki przede wszystkim są na imprezach plenerowych, więc no tutaj jeżeli inspekcja sanitarna jest obecna na jakiejś imprezie plenerowej, w związku z tym ma możliwość skontrolowania no, większą liczbę tych obiektów gastronomicznych. Niemniej jednak te food trucki, no to widzimy, że jest to mała powierzchnia. Na tej małej powierzchni też muszą być odpowiednie warunki temperaturowe zachowane. Personel musi też mieć możliwość umycia rąk czy skorzystania z toalety, więc tutaj musi organizator takiego eventu też zapewnić właśnie toalety dla tych przedsiębiorców, dla tych sprzedających. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, czy jest to kontrola właśnie food trucku czy restauracji. Wiadomo, że tu jest mniejsza powierzchnia, restauracja z uwagi na to, że jest to większy lokal, więcej pomieszczeń, no też jest więcej zagrożeń.
4: Mhm. Wspomniała Pani wcześniej o lodach, że to jest taki dosyć wrażliwy produkt, na niego zwracacie szczególną uwagę. Skąd bierze się w ogóle ryzyko salmonelli w lodach? Z czego to może wynikać?
3: Jest to produkt tego wysokiego ryzyka mikrobiologicznego, ponieważ lody zawierają wodę, białko, cukry, czyli jest to idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Proces produkcji obejmuje wiele etapów, w których no, może właśnie dojść do skażenia. A więc tutaj istotna jest właściwa jakość surowców, na przykład mleka. Determinantem jest to, żeby utrzymywać cały proces produkcyjny w należytej higienie i w właściwych warunkach sanitarnych, żeby to przebiegało, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie odnotowujemy właśnie brak higieny tych urządzeń, czy nieprawidłowe mycie automatów do lodów, ale też zdarza się przerwanie łańcucha chłodniczego. Istotne jest też, aby przedsiębiorcy pamiętali, że w razie jakichś zdarzeń typu brak prądu, żeby te urządzenia chłodnicze monitorować, bo istotne jest to, aby te lody nie były powtórnie zamrożone, ponieważ to naprawdę jest wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego.
4: Czyli lody gałkowe są bezpieczniejsze niż te lody z automatu?
3: To zależy od przedsiębiorców, jak dbają o te maszyny do produkcji lodów, o te automaty. Więc no tutaj myślę, że dołożą należytej staranności przedsiębiorcy, aby w tym roku sytuacja uległa poprawie. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tylu zakwestionowanych próbek lodów, co w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 11% z pobranych próbek. Także mam nadzieję, że wczesne wykrywanie zagrożeń spowoduje wyeliminowanie właśnie tego ryzyka.
4: 11%, no to całkiem sporo. To proszę mi powiedzieć, jak taki konsument zwykły jak ja, na przykład, może zauważyć coś niepokojącego w lodach? Da się w ogóle to jakoś wychwycić?
3: Nie no, patogenów nie widzimy gołym okiem,
4: wiadomo, no
3: prawda?
4: Właśnie, więc jak sobie z tym poradzić ewentualnie, żeby
3: zwracajmy przede wszystkim uwagę na czystość danego lokalu. I to nie chodzi, czy to jest jakiś punkt właśnie, gdzie jest automat z lodami, czy to jest restauracja. Zwracajmy uwagę na otoczenie zakładu, zwracajmy uwagę też na czystość personelu, czy ten personel nam podaje lód w wafelku przez odpowiednie zabezpieczenie, jakiś papierek, żebyś nie podawał bezpośrednio gołą ręką, gdzie za chwilę przyjmie na przykład pieniądze od klienta, więc na takie drobne szczegóły zwróćmy uwagę. I pierwsza zasada, jeżeli widzimy, że pod danym lokalem jest naprawdę duża kolejka, jeżeli tam jest częsta rotacja, to naprawdę taki lokal jest godny polecenia, bo wiemy, że ta rotacja środków spożywczych tego asortymentu jest częsta i wtedy jest mniejsze ryzyko, że jest ten środek spożywczy, czy to konkretne danie przechowywane przez długi czas, co oczywiście sprzyjałoby namnażaniu się drobnoustrojów.
4: Jak pani mówiła o tych pieniądzach i o tych lodach, to sobie przypomniałem kilka sytuacji ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Jak pani podawała lody, potem tą samą ręką brała te pieniądze i potem kolejnemu klientowi znowu podawała lody.
3: Dokładnie,
4: tą samą ręką.
3: Tak.
4: No i tutaj te bakterie tak krążą, przemieszczają się i to rzeczywiście stwarza duże zagrożenie. A jak często pobierane są próbki lodów do badań?
3: W ciągu tej całej akcji pobierzemy dodatkowo 230 próbek. No tutaj tej częstotliwości tak nie możemy wskazać, więc no kontrole są niezapowiedziane, ale myślę, że przedsiębiorcy, którzy działają w branży spożywczej, powinni być przygotowani na taką ewentualność. Oczywiście no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie u wszystkich przedsiębiorców te lody pobrać. Przedsiębiorcy w ramach takiej kontroli wewnętrznej i własnych działań systemu HACCP, dobrze zarządzanego i prowadzonego, powinni sami też legitymować się przed sezonem, aby takie badania laboratoryjne posiadać. Więc no tutaj przedsiębiorcy, mam nadzieję, że też dołożą należytej staranności, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ta partia taka pilotażowa, żeby te lody były zbadane jeszcze przed sezonem.
4: No dobrze, to teraz odejdźmy troszeczkę od lodów i przejdźmy do ubiegłorocznej edycji waszej akcji. Wspomniała pani już o danych, ile tam było tych kontroli i tak dalej, a ja chciałem zapytać, jakie były najpoważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznej akcji Lato prowadzonej przez podkarpacki sanepid?
3: Najczęstsze uchybienia to nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych, jak zawsze i corocznie podczas każdej naszej akcji. Tutaj najwięcej tych nieprawidłowości odnotujemy i uchybień. Niemniej jednak widzimy też kwestie związane właśnie z dokumentacją, że jednak pośpiech i rotacja klientów no, nie sprzyja temu, żeby pracownik zadbał o odpowiednie zapisy. Więc jeśli możemy tutaj doradzić, to warto jeszcze przed otwarciem dla klientów w lokalu, żeby personel zadbał o to, żeby spisać te temperatury. Są one naprawdę niezwykle istotne z racji tego, że to przedsiębiorca jest w stanie wtedy udowodnić nam, że jego asortyment, jego produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach. warunkach temperaturowych. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrucie, bo przecież dobrze widzimy nawet, że klient to tu zje lody, tutaj pójdzie na pizzę, w innym lokalu pójdzie na obiad i teraz nagle poczuje się źle pod wieczór. I teraz kwestia, co mu zaszkodziło.
4: No właśnie.
3: W którym lokalu się zatruł. Więc no tak jak mówię, to jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby mieli tą świadomość, że te zapisy to są na ich obronę i oni będą mogli się wylegitymować tymi zapisami, że faktycznie dochowali tej należytej staranności przy produkcji żywności, żeby była ona bezpieczna dla konsumentów.
4: Czy w ubiegłym roku zdarzały się jakieś przypadki zamknięcia lokali?
3: Tak, zamknięcia lokali były, niemniej jednak było to podyktowane tym, że wykryliśmy właśnie w lodach bakterie enterobakteriace, które stanowią o zaniedbaniach właśnie takich higienicznych w procesie produkcji. Z racji tego były właśnie lokale unieruchamiane i przedsiębiorcy byli zobligowani do tego, żeby przeprowadzić proces mycia dezynfekcji. Później oczywiście no już po badaniach lodów kolejnych, jeżeli ta partia wyszła już dobrze bez tych chorobotwórczych patogenów, wówczas lokal już ponownie mógł działać.
4: Okej, podkarpacki sanepid nie tylko zamyka lokale, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale również nakłada kary finansowe na tych, którzy no, nie stosują się do tych przepisów, którzy je łamią. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku jaka była najwyższa kara? Ma Pani takie dane?
3: To znaczy się, jeżeli chodzi o mandaty, to mandaty wynoszą do 500 zł za jedno przewinienie. Jeżeli tych przewinień oczywiście więcej będzie, no to za każde przewinienie wiadomo, że można adekwatną karę pieniężną w postaci grzywny i mandatu nałożyć. Niemniej jednak, oprócz takich bieżących zaniedbań, za które jest nakładany mandat, czyli te zaniedbania sanitarno-higieniczne, czy wprowadzenie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, również ma inspekcja sanitarna, a zwłaszcza wojewódzki inspektor sanitarny, możliwość nałożenia kar finansowych. Niemniej jednak jest to już w drodze postępowania administracyjnego prowadzone i tutaj tak zwane delikty administracyjne, czyli takie zaniedbania, które faktycznie mają wyższą rangę i te zaniedbania to przykładowo działanie bez decyzji takiej zezwalającej, bez decyzji zatwierdzającej właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, bo wtedy lokal nie jest oceniony pod kątem spełnienia warunków sanitarno-higienicznych, które obligują go do tego, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo żywności i wtedy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia takiej kary finansowej. Tutaj już te kary finansowe to są nakładane w wyższych kwotach, więc tutaj no, dolegliwość może być naprawdę dotkliwa, ponad 200 tysięcy, taki maksymalny wymiar kary nawet może być za faktycznie jakieś zaniedbania, typu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli inspekcji sanitarnej, więc tutaj w przypadkach takich już faktycznie uniemożliwienia kontroli, oprócz tego, że będzie mogła być taka wysoka kara nałożona, również możemy sporządzić wniosek do sądu i wówczas już sąd też może tutaj ukarać takiego przedsiębiorcę, więc no nie wpuszczenie sanepidu przede wszystkim jest nieopłacalne dla przedsiębiorców.
4: No tak, no 200 tysięcy, no to jest kupa kasy, że tak powiem.
3: Tak, no tutaj wiadomo, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, są zaznajomieni z przepisami prawnymi i nawet lepiej jest, prawda, ten mandat zapłacić, aniżeli no nie wpuścić inspekcji sanitarnej na kontrolę, czy opierać się przed wydaniem próbek do badań laboratoryjnych, więc tutaj też za niewydanie próbek do badań laboratoryjnych również można to potraktować jako utrudnianie wprowadzenie kontroli i może być też nałożona kara finansowa. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, ale takie ewentualność przewiduje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
4: A były takie sytuacje na Podkarpaciu?
3: Były, oczywiście, że się zdarzały.
4: A także, że ktoś zapłacił 200 tysięcy?
3: Aż 200 tysięcy nie. Najwyższą karę, jaką żeśmy nałożyli, było 50 tysięcy.
4: Okej, czyli to jeszcze nie jest ten taki najwyższy...
3: Tak, nie, oczywiście, wojewódzki inspektor sanitarny jest zobowiązany do tego, prowadząc postępowanie administracyjne, żeby rozważyć wszelkie okoliczności, prawda, tego popełnionego deliktu administracyjnego, ale i też okoliczności prowadzenia przez danego przedsiębiorcę jego działalności gospodarczej. Czy, dajmy na to, był to incydentalny przypadek, czy to jest już recydywa, czy, dajmy na to, posiada więcej lokali gastronomicznych i w tych lokalach też są zaniedbania, więc tutaj musimy miarkować tą karę.
4: A gdyby pani miała tak powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, czy sytuacja z roku na rok poprawia się, czy pogarsza, jeżeli chodzi o tą świadomość restauratorów, o te kontrole?
3: Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa świadomość, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i w ubiegłym roku, i w tym roku, właśnie z tym bezpłatnym webinarem, który miał miejsce 27 kwietnia, więc tak tuż przed właśnie tą majówką, żeby uczulić przedsiębiorców, jakie są ryzyka, jakie zagrożenia, ale też jak się uchronić przed potencjalnym właśnie zatruciem pokarmowym, więc mam nadzieję, że w tym roku naprawdę przedsiębiorcy postarają się i tutaj żadnych kar finansowych nie będzie, a jakieś drobne zaniedbania oczywiście zawsze się zdarzają, więc tutaj to oczywiście jest jakby wliczone w to, że taka kontrola może się faktycznie skończyć jakimś mandatem, ponieważ przy dużej rotacji, prawda, klientów i przy małej ilości personelu obsługującego, takie zaniedbania wiem, że

0: Możemy o tym jakoś powiadomić Sanepid?
1: Tak, jak najbardziej. Niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy gdzieś na wakacjach na Pomorzu, czy jak pan redaktor wspomniał, w Stalowej Woli, w Przemyślu, czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czy w Bieszczadach, zawsze wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać, ponieważ jeżeli będziemy milczeć i nie będziemy chcieli tego zgłosić, może ktoś inny się rozchorować. Dziecko czy osoba starsza, a wiadomo, że to jest taka grupa klientów bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju właśnie takie dolegliwości. W związku z tym u takich osób może się zwykłe zatrucie pokarmowe skończyć w szpitalu. Więc nie przymykajmy oczu na jakieś zaniedbania. Zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości do inspekcji sanitarnej. Na naszych stronach internetowych dane kontaktowe są. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie możemy dane kontaktowe do wszystkich 20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli naszych jednostek takich podległych na terenie całego województwa znaleźć. Ponadto mamy taką dedykowaną platformę e-Sanepid, gdzie również można anonimowo, co też dla większości klientów jest ważne, anonimowo można zgłosić wszelkie uchybienia i to nie musimy się teraz obawiać, prawda, gdzie muszę zgłosić, czy do właściwego powiatowego zgłoszę te zaniedbania, wtedy już na tej platformie już te zgłoszenia są przypisywane do danej jednostki organizacyjnej, która powinna dane zgłoszenie podjąć i się nim zająć.
0: Jak szybko Sanepid reaguje na takie zgłoszenia?
1: Oceniamy ryzyko potencjalnych zagrożeń. Wiadomo, jeżeli ktoś nam zgłosi zaniedbania w lokalu, gdzie faktycznie jest żywienie zbiorowe otwarte, więc wtedy dobrze wiemy, że skala tego potencjalnego zatrucia może być większa. W związku z tym działania podejmujemy od razu. Gdy są to błahe jakieś zaniedbania, możemy to zweryfikować podczas bieżących kontroli. Niemniej jednak istotne jest to skala, prawda, oraz kwestia tego, czy to zagrożenie wpłynie na potencjalnych konsumentów i może wywołać zatrucie bądź zakażenie pokarmowe.
0: Tu już pytania na koniec takie bardziej rajtowe mam. Czy po latach pracy kontroler Sanepidu jest w stanie spokojnie zjeść na mieście?
1: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Także spokojnie, tutaj inspekcja sanitarna w województwie podkarpackim działa skrupulatnie. Szanowni Państwo, mamy tutaj przecież Bieszczady, rejony turystyczne, Zamek w Łańcucie, więc wiemy dobrze, że tutaj dużo mamy turystów, przyjeżdżają również grupy zorganizowane. Teraz nawet jeszcze rok szkolny się nie skończył, więc Iwonicz, Zdrój, Rymanów, Zdrój, różne zielone szkoły są przecież. Dzieci wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki, więc tutaj inspekcja sanitarna jest uczulona, aby właśnie w tych miejscowościach turystycznych działać prężnie i nie tylko karać przedsiębiorców, ale też edukować, występować z takimi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu do tych potencjalnych nieprawidłowości, a również ewentualnych zatruć czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło.
0: Mhm. A czy są takie miejsca na Podkarpaciu lub jakieś miejsce konkretne, które pozytywnie zaskakuje standardami?
1: Myślę, że tak, z roku na rok. Coraz więcej obserwujemy właśnie na eventach różnych, w tych takich plenerowych, namiotach czy budkach różnych, zdecydowaną poprawę, więc tutaj organizatorzy takich imprez plenerowych już dbają o to, żeby zapewnić taką bieżącą wodę, więc żeby tutaj nie było problemów z tą podstawową funkcją, czyli myciem rąk właśnie dla tych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy obsługują właśnie takie imprezy eventowe, więc tutaj jak najbardziej pozytywnie to oceniamy.
0: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych, czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
1: Nie, aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza, prawda, w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy z całego kraju, którzy tą działalność

0: sezonową prowadzą w tamtych rejonach. Niemniej jednak no, nasi rodzimi przedsiębiorcy już wiedzą, że inspekcja sanitarna właśnie w okresie letnim przeprowadza wzmożone kontrole, są przyzwyczajeni do tego, wiedzą też doskonale, że te kontrole są niezapowiedziane i kontrole mogą być nawet po południu czy w dni wolne od pracy, właśnie jak było podczas tego weekendu majowego. I już wiedzą, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkiej staranności, żeby nie tylko skontrolować ich zakład, ale żeby im też pomóc, wskazać na co zwrócić uwagę. Więc no, nie tylko jesteśmy policją sanitarną i tutaj odchodzimy już od takiego wizerunku, ale bardziej wychodzimy naprzeciw właśnie z takimi działaniami edukacyjnymi, żeby uświadomić właśnie nie tylko przedsiębiorcom, ale zwykłym konsumentom, jak się ustrzec tym zakażeniom, prawda, i nie zachorować na salmonellozę, czy uchronić się przed WZW typu A, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jest to tak zwana żółtaczka pokarmowa, potocznie zwana również chorobą brudnych rąk, więc tutaj apelujemy o przede wszystkim o to, żeby zachowywać takie standardy zwane 5 kroków do bezpiecznej żywności. I to nie tylko chodzi o przedsiębiorców, ale nas jako potencjalnych właśnie konsumentów, ale też przecież przygotowujemy żywność również w naszych domach, różne imprezy okolicznościowe, imieniny, urodziny. No nie wszyscy organizują jakiś catering, czy w lokalach typu restauracji te przyjęcia, więc kierujmy się właśnie tą zasadą 5 kroków do bezpiecznej żywności. Przede wszystkim zachowujmy czystość, oddzielajmy żywność surową od ugotowanej, dokładnie gotujmy potrawy, przechowujmy żywność w odpowiedniej temperaturze oraz używajmy bezpiecznej wody i surowców do wyprodukowania potraw.
1: Okej, okay. Czyli przedsiębiorcy, pamiętajcie, sanepid jest bardziej partnerem, który chce wam pomóc.
0: Tak, jak najbardziej, zawsze zwrócić się do nas można też z prośbą o to, żeby pomóc, wskazać kierunek działania, jak dany przepis zinterpretować, więc tutaj jak najbardziej odnotowujemy też takie zapytania telefoniczne i tutaj udzielamy porad i wskazówek przedsiębiorcom.
1: Okej, okay. I akcja Lato trwa do końca września. Września, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję serdecznie i zdrowych i bezpiecznych wakacji życzę.
1: Dzięki.
2: Historia Stalowej Woli.
3: Stalowa Wola w sercu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Tak widzieli ją Kuszelewska-Rajska i Wańkowicz podczas wizyty w jej początkowych latach. Opisywali ulice, fabryki i mieszkańców, pokazując, jak przemysł kształtował codzienne życie i charakter miasta. Te relacje przypominają, że Stalowa Wola nie powstała przypadkiem, lecz była częścią wielkiego planu modernizacji kraju. O kulisach reporterskiej pracy autorów i o tym, jak w ich oczach wyglądało jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych przedwojennej Polski, opowiedziały mi Joanna Rybak i Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Stalową Wolę opisywali reporterzy. W studiu są ze mną pani Joanna Rybak i pani Joanna Wójcik z Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Dzień dobry.
4: Witamy, dzień dobry.
3: Dobrze, no to może na początek zacznijmy sobie od tego, w jakich latach Kuszelewska-Rajska i Melchior Wańkowicz odwiedzili Stalową Wolę? Jakie to były właśnie czasy?
4: Oczywiście było to związane z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego i tutaj wielka zasługa Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był inicjatorem w ogóle planu czteroletniego i powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który w trakcie budów właśnie poszczególnych obiektów na terenie całego okręgu organizował wycieczki, na które zabierał przedstawicieli rządu, przedstawicieli wojska, ale także i dziennikarzy. To dziennikarze mieli mówić i pisać o okręgu, o tej wielkiej budowie i o wzmocnieniu gospodarki poprzez powstawanie właśnie obiektów, które będą w przyszłości pracować i produkować zarówno stal szlachetną, jak i rozwijać przemysł zbrojeniowy w Rzeczpospolitej.
3: dalej. Dobrze, no to znamy już cel ich wizyty w Stalowej Woli, a teraz może porozmawiajmy sobie o tym, jakie właśnie były ich ogólne wrażenia na temat miasta, jak właśnie wyrażali się o Stalowej Woli w swoich tekstach.
4: To może ja zacznę o Melchiorze Wańkowiczu, który kilkakrotnie bywał na terenie budowy zakładów południowych i później osiedla Stalowa Wola. Melchior Wańkowicz, który przyjeżdżał tutaj do Stalowej Woli i na inne tereny, już jako uznany pisarz, już był po swoim debiucie, był znany w środowisku i zaproszony przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, żeby opisywać właśnie poprzez swoje felietony, swoje wrażenia i to, co się dzieje w trakcie budów. Przyjeżdżał, jak już mówiłam, kilkakrotnie i starał się z wielką dokładnością i w takim swoim stylu opisywać to wszystko. Ryszard Kapuściński, jego uczeń, który wzorował się na pisarstwie Wańkowicza, bardzo często mówił, że Wańkowicz jest właśnie wzorem dla przyszłych reportażystów, dlatego że poprzez taką swoją gawędę literacką, ale w sposób niezwykle szczegółowy opisuje to, co dzieje się, podając metry, tony, kilogramy, ceny, ale jednocześnie między tymi wszystkimi liczbami, między tymi wszystkimi wydarzeniami w bardzo wielką dokładnością opisywanymi jest zawsze miejsce dla zwykłego człowieka, a nawet jak pisano na zająca, który gdzieś biegnie między tymi nowo budowanymi blokami, wybiega prosto z lasu. Melchior Wańkowicz był już, no jest to jedna z największych indywidualności polskiej literatury XX wieku. Świetnie przygotowany do tego, żeby opisywać to, co widział i co robił. Przede wszystkim starał się na początku pisać i opisywać to poprzez felietony. I w ten sposób powstała broszura Co pognisko siły. Ale później, jak ten temat mu się rozrastał, jak on tak sam nawet mówił, że rośnie jak słój w drzewie, po prostu powstała książka Sztafeta, która dokumentowała te sukcesy niepodległej II Rzeczpospolitej. On sam śmiał się, że pisze na, że stał się pisarzem na zamówienie społeczne, bo faktycznie opisywał, przygotowując się w ogóle do napisania Sztafety, starał się uzyskać jak najwięcej wiadomości. Przeprowadzał setki wywiadów i to począwszy od urzędników ministerialnych, Eugeniusza Kwiatkowskiego, generalicji, ale także od tych ludzi, którzy pracowali na budowie, czasami nawet zwykłych robotników, którzy niewykwalifikowanych, którzy pracowali siłą swoich rąk i od nich zbierał pewne informacje, a znając jego pisarstwo, wiemy, że do tych wszystkich faktów dodawał trochę anegdot, dowcipu, humoru i w ten sposób powstawała książka, która nie tylko mówiła o teraźniejszości, ale cofała się w przeszłość i mówiła także o przyszłości.
3: W którym roku Melchior Wańkowicz odwiedził Stalową Wolę? Na jakim etapie właśnie była budowa zakładów południowych?
4: Znaczy odwiedzał kilkakrotnie. Pierwsze jego odwiedziny to były wtedy, jak jeszcze w zasadzie nic nie było, jak dopiero tworzyły się pierwsze konstrukcje poszczególnych hal fabrycznych. Tak, no piasek długo jeszcze w Stalowej pozostawał, ale później stopniowo budowane było osiedle, więc tak samo zaczął opisywać to, co się dzieje na osiedlu. On odwiedzał przecież wieś Pławo, która była tuż obok budowanych zakładów południowych. Opisywał stosunki między robotnikami, a tutaj mieszkańcami, tymi rdzennymi, którzy we wsi Pławo otwierali jadłodajnie, pralnie, no i przede wszystkim dawali nocleg ludziom. Przecież na początku nie było żadnych bloków mieszkalnych, więc trzeba było gdzieś mieszkać, trzeba było wynajmować. Nawet trochę naraził się mieszkańcom Pława, opisując jakieś zabobony, które były. Nawet była sytuacja taka, że mieszkańcy zdenerwowani tym chcieli wytoczyć mu...
3: To skoro już jesteśmy właśnie przy ludziach, przy społeczności Stalowej Woli, jak właśnie Melchior Wańkowicz przedstawiał mieszkańców Stalowej Woli, czyli właśnie robotników, urzędników, rodzinę? Czy opisywał właśnie może relacje między nimi?
4: Wańkowicz w zasadzie nie wchodził aż tak głęboko w te problemy społeczne. On bardziej patrzył na samego robotnika. Opisywał ten etos pracy przede wszystkim, ten wielki wielki entuzjazm, bo przecież to miejsce miało być w przyszłości takim Eldorado dla ludzi. Tu mieli ludzie dobrze zarabiać, tu mieli mieć dobrą pracę i bardzo dobrze płatną pracę, więc w tym momencie wszyscy z takim wielkim entuzjazmem, wielką siłą starali się pracować i zrobić to jak najszybciej. Wańkowicz podkreślał to copowskie tempo, właśnie on w ten sposób to nazywał. Te liczby podawał, przytaczał, które powodowały, jak szybko powstają różne obiekty czy hale przemysłowe, jak szybko powstaje stalownia, walcownia, kuźnia, szkoła w 4,5 miesiąca, liceum i gimnazjum 6 miesięcy. On nawet śmiał się w sztafecie, że w Stalowej Woli jest takie szybkie tempo, że kobiety po poczęciu będą już rodzić dzieci po 3 miesiącach. Więc faktycznie iście szybkie tempo. Poza tym pokazywał też i pewne trudności, że to było trudne zadanie budowania takich zakładów. Zresztą to nie tylko Stalowa Wola była opisana, nie tylko zakłady południowe, przecież opisywał i Mielec, i Nową Dębę.
5: To w tej książce sztafeta.
4: Gdynie, tak, cały czas w sztafecie. I po prostu wszystkie miejsca, w których powstawały nowe zakłady, pokazywał, jak ciężko było zacząć. Przecież Stalowa Wola powstawała na terenie Puszczy Sandomierskiej, więc trzeba było też odpowiednio tereny przygotować. Nie było możliwości, nie było maszyn w owym czasie. Zrobione to było siłą rąk, łopat czy taczek.
5: Wspominała Pani o tym, o jakich miejscach konkretnych pisał w swojej książce Melchior Wańkowicz, a co mówił o ludziach mieszkających w Stalowej Woli? Jak wyglądało ich życie codzienne?
4: Do Stalowej Woli, do zakładów południowych przyjeżdżali ludzie z różnych stron Polski, między innymi ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, ale też i z Poznania, Warszawy, Gdańska, Wilna czy Lwowa. Wiadomo było, że na początku był mieszkań i tutaj była ta główna bolączka. Fundusz Kwaterunku Wojskowego przysłał na te tereny architekta Bronisława Rudzińskiego, który zaczął opracowywać plany urbanistyczne i zaczęło być budowane osiedle Stalowa Wola. Powstawały pierwsze bloki, ale no niestety na początku ludzie musieli wynajmować kwatery, wynajmowali we wsi Pławo, ale także i w okolicznych wioskach. Nie było to łatwe na początku życia, dlatego że kwatery były dość drogie, bo był wielki popyt na to. No ale warunki mimo wszystko płacowe w zakładach południowych były bardzo dobre i ta opieka socjalna także dla robotników. Wańkowicz przede wszystkim starał się pokazać ten etos pracy robotnika i także jego życie poprzez właśnie to, jak zarabia robotnik, jakie ma możliwości pracy. Bardzo często w taki sugestywny sposób opowiadał warunki pracy właśnie poszczególnych osób, podkreślając cały czas tą ciężką pracę, ale jednocześnie mówiąc o tym takim wielkim podziwie dla tempa pracy i dlatego, jak właśnie powstają w bardzo szybkim tempie hale, jak powoli już przy kolejnej wizycie zaczynają pracować maszyny i jak rozwija się produkcja. Cały czas mówiąc o tym, że jest to przede wszystkim zasługą tych, którzy mają te swoje marzenia i chcą osiągnąć tutaj, osiedlić się i naprawdę prowadzić dobre i godne życie.
5: Czyli w tekście właśnie Melchiora Wańkowicza widać tę postawę taką patriotyczną mieszkańców Stalowej Woli?
4: To znaczy ci mieszkańcy, dopiero ta grupa się tworzyła, bo to byli ludzie z różnych stron i ta integracja jeszcze przez jakiś czas tych grup musiała potrwać, ale z drugiej strony wszyscy zmierzali w jednym kierunku, prawda, żeby powstały jak najszybciej zakłady i żeby rozpoczęła się produkcja i stabilna praca. żeby była. Musimy też pamiętać o tym, że Wańkowicz pisał swoje felietony i potem sztafetę na zlecenie władz, które go zapraszały na te wycieczki, więc automatycznie podkreślał jak gdyby te sukcesy, ale to też było ważne, dlatego że Kwiatkowski chciał, żeby ta wieść o Centralnym Okręgu Przemysłowym szła w Polskę, żeby nawet podnosiła w jakiś sposób morale, że w naszej ojczyźnie może być budowane coś wielkiego, coś, co będzie

0: i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
1: A pisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
0: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich. I rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast, żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie...
1: To miesięcznie.
0: Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
1: I w tamtym czasie, kiedy Kuszelewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało?
0: To znaczy, ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
1: Pionierskie? Co to znaczy?
0: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim, dobrym poziomie.
1: Jak Kuszelewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
0: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność. I ta nowoczesność rzeczywiście odnosiła się do całego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który miał zmienić oblicze południowo-wschodniej Polski.
1: Dobrze, no to wiemy już, w jaki sposób Kuszelewska-Rajska i Wańkowicz opisywali Stalową Wolę, ale czy to były jedyne osoby, które właśnie przyglądały się temu, jak powstawała Stalowa Wola w końcu lat 30.
2: Znaczy nie tylko jedyne, bo jeszcze pojawiły się inne książki, na przykład taką drugą fotoksiążką, w której został sportretowany Centralny Okręg Przemysłowy i były zdjęcia także ze Stalowej Woli, była książka Józefa Radzimińskiego Budujemy Polskę. I to była książka wydana w roku 1939. Tutaj między innymi pojawiło się takie słynne zdjęcie spawaczy ze Stalowej Woli, którzy właśnie byli na wysokościach, spawali te konstrukcje stalowe, budując zakłady południowe, i nawiązanie do tego, że wyglądają jak robotnicy nowojorscy w trakcie budowy drapaczy chmur. Poza tym też były i inne możliwości pokazania Stalowej Woli, między innymi poprzez film z 1938 roku Jerzego Gabrielskiego Cop Stalowa Wola. I tutaj pełen patosu przekaz o budowaniu Stalowej Woli, ale także innych miast i o tym, jak jest to ważne dla gospodarki polskiej. Zresztą ciekawostką było to, że film ten został później przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jak gdyby rekomendowany do tego, żeby go pokazywać młodzieży, ówczesnej młodzieży, jako taki przykład wychowawczy.
1: Dobrze, no to mamy Stalową Wolę na kartach książki Melchiora Wańkowicza i w artykułach Kuszelewskiej-Rajskiej. Mamy filmy. A czy inni artyści również zajmowali się właśnie tematyką Stalowej Woli?

0: zajmowali się, owszem, i tutaj pojawia nam się kolejna dość istotna ciekawostka, bo zagadnienia przemysłowe znalazły odzwierciedlenie w twórczości malarskiej. To była zupełnie nowa rzecz, zupełnie nowa tematyka w polskim malarstwie w tym okresie i pojawia nam się na arenie tutaj postać, którą w zasadzie chyba wszyscy kojarzą, a już z pewnością kojarzą nazwisko, bo mam tutaj na myśli nazwisko Malczewski. Obrazy Jacka Malczewskiego cieszą się ogromną popularnością i uznaniem, ale nie możemy zapominać, że Jacek Malczewski miał syna Rafała, który również był malarzem. I najbardziej jest w tej chwili znany chyba jednak z obrazów przedstawiających pejzaże górskie, głównie tutaj mowa o Tatrach. Natomiast w latach 30., pod koniec lat 30., konkretnie w roku 1938, stworzył jeszcze jedną ciekawą rzecz. Pejzaż industrialny poświęcony Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu. I tutaj pojawia się nam bardzo podobna sytuacja do tej, w której znalazł się Melchior Wańkowicz, ponieważ wyjazd Malczewskiego w podróż również był sfinansowany przez sfery rządowe i ta jego twórczość związana z pokazywaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego na obrazach znajdowała się pod państwowym mecenatem.
1: Czyli to wygląda tak, że osoby, które opisywały Stalową Wolę, robiły to tylko w takim celu propagandowym?
0: Niekoniecznie tak było, bo akurat myślę, że tutaj Rafał Malczewski gdzieś z tą ideą copowską się też mocno zgadzał i propagował ją dla samej idei, która rzeczywiście miała przynieść dużo dobrego południowo-wschodniej Polsce. Natomiast faktycznie tak się akurat złożyło, że dostał tutaj pomoc od sfer rządowych i taki cykl obrazów miał stworzyć. A było ich rzeczywiście niemało, bo było 19 obrazów olejnych i 26 akwaryl. Niestety nie wszystkie te prace zachowały się do dnia dzisiejszego. Natomiast jest jedna taka malutka ciekawostka, też związana z Rafałem Malczewskim. On w Stalowej Woli oczywiście przebywał. I co ciekawe, też był zaprzyjaźniony z jedną z rodzin, które w Stalowej Woli mieszkały, konkretnie z rodziną państwa Trzebuniów i w trakcie pobytu w Stalowej Woli w 1938 roku w ramach podziękowania za gościnę namalował dla nich obraz pod tytułem Pejzaż nadsański. Ten obraz przez wiele lat znajdował się w posiadaniu rodziny Trzebuniów, a ostatecznie kilka lat temu trafił do zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, więc pracę Rafała Malczewskiego poświęconą Stalowej Woli i okolicach w naszych zbiorach stalowowolskich posiadamy.
2: To jeszcze trzeba tylko nadmienić o wielkiej pracy i fotografiach Bronisława Rudzińskiego, architekta Stalowej Woli, który właśnie w ten sposób dokumentował powstające bloki, powstające nowe osiedle, ale także tą infrastrukturę dookoła, hotele, sklepy. Piękne fotografie, które pokazują te pierwsze dni życia w osiedlu w ogóle i to zawdzięczamy właśnie przede wszystkim wielkiemu architektowi naszego miasta.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.